0: energii wypierają węgiel. Z najnowszego raportu Forum Energii wynika, że w ubiegłym roku spadł udział tego surowca w produkcji energii w naszym kraju. Aktualnie stanowi połowę, reszta to odnawialne źródła i gaz. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: W zeszłym roku produkcja z odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego była rekordowa. Produkcja z OZE to już ponad 30%. Wykorzystanie w tym procesie węgla wydobywanego w Polsce staje się mało ekonomiczne, mówi wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski.
2: Wydobywamy coraz mniej węgla energetycznego. W ciągu ostatniej dekady spadek jest około 50%. Wykorzystujemy też coraz mniej węgla energetycznego.
1: Najwięcej energii z OZE pochodzi z elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki.
0: Polska sprowadza też coraz mniej węgla, wzrósł za to import ropy i gazu. Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Przedsiębiorcy już piąty miesiąc korzystają z krajowego systemu e-faktur i nadal nie wszystko działa jak należy. Problemy mają właściciele firm i doradcy podatkowi. Co im sprawia największe kłopoty? Pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Gdy faktur jest dużo, a firma przyjmuje ich sporo, robi się straszny bałagan, bo wielu kontrahentów wystawia je bez dokładnego opisywania. Skarży się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
4: I przez ten chaos zamiast automatyzacji, no to mamy pracę po godzinach, sprawdzenie tych samych dokumentów, podwójne sprawdzenie trzeba, na pewno wszystko jest. To jest dość irytujące.
3: Ministerstwo Finansów próbuje uspokajać i wyjaśniać. Z czasem wszystko się dotrze, nawet drobne firmy nauczą się wystawiać faktury we właściwy sposób i dokładnie je opisywać. Resort nie planuje wprowadzenia ostrzejszych wymagań i liczniejszych obowiązkowych pól do wypełnienia.
0: Za skutki błędów przy wystawianiu faktur w KSeF nie będzie kar, ale tylko do końca tego roku. W środku długiego weekendu dobra rada dla Polski. Powinniśmy dłużej pracować. Brzmi rekomendacja Komisji Europejskiej po dorocznej ocenie sytuacji ekonomicznej. Bruksela docenia nasz wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zwraca uwagę na jedną z największych dziur budżetowych w Unii Europejskiej. Co konkretnie radzi nam Komisja? Wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Zwiększenie efektywnego wieku emerytalnego bez ingerencji w ten prawny. To jedna z rekomendacji, o której usłyszałam od urzędnika Komisji Europejskiej. Chodzi o zachęty do pozostania na rynku pracy, bo Polska ma tu jeden z najniższych wyników w Europie. Komisja mówi o potrzebie stabilnego systemu emerytur w Polsce. Rekomenduje też przegląd wydatków budżetowych, zwłaszcza w zakresie socjalnym, tak żeby różne programy nie były dla szerokich grup, tylko dla tych faktycznie potrzebujących wsparcia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polski rząd może odnieść się do tej oceny, ale to tylko zalecenia, nie są dla żadnego państwa wiążące. Maja Chwalińska powalczy dziś o życiowy triumf w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Chwalińska przeszła jak burza, od eliminacji aż po finał, czym wzbudziła olbrzymi podziw kibiców, nie tylko z Polski. Widać tu wielką pracę zespołu, także nad mentalnym przygotowaniem zawodniczki, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
6: Stara się skupiać na tym, co ma pod kontrolą, być w teraźniejszości, nie wybiegać za bardzo w przyszłość myślami. Nawet po nieudanych zagraniach ona dosyć szybko odzyskuje koncentrację i jest tu i teraz. I można powiedzieć, że to tak naprawdę jest absolutnie klucz do sukcesu.
0: Wielki finał singla kobiet na korcie Rolanda Garrosa dziś około godziny 15. Także dziś finałowa walka o awans na zaplecze piłkarskiej ekstraklasy. Pod Beskidzie Bielsko-Biała, które sezon zakończyło na czwartym miejscu w tabeli drugiej ligi, zmierzy się z szóstą Sandecją Nowy Sącz. Pierwszy gwizdek o 13:45.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są pierwsze ustalenia prokuratury w sprawie katastrofy śmigłowca koło Limanowej. W nocy ze środy na czwartek maszyna rozbiła się u podnóża góry Lubogoszcz. Zginął 30-letni pilot śmigłowca. Co na ten moment ustalili śledczy? O tym Jan Kielak.
1: Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier, a jedyną osobą na pokładzie był właśnie pilot. Procedury formalne dotyczące lotu zostały dochowane, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Był on zgłoszony do właściwych służb ruchu lotniczego. Pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju lotów.
1: Warunki za to były bardzo trudne, bo panowała gęsta mgła. Urządzenia pokładowe wskazały, że śmigłowiec uderzył w ziemię z prędkością ponad 200 km na godzinę. Jan Kielak, Radio Z.
0: W katastrofie zginął 30-letni Błażej Czarnecki. Zanim został pilotem, był siatkarzem, m.in. Awii Świdnik i Bogdanki Luk Lublin. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze we Włocławku. Jej matka była pijana. W akcji brało udział lotnicze pogotowie ratunkowe. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala, mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury.
3: Ustalenia, które zostały poczynione w sprawie, wykazały, iż dziecko w chwili zdarzenia znajdowało się z 21-letnią matką, która w tym czasie spała. Kobieta została poddana badaniu stanu trzeźwości. Wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą.
0: Niewykluczone, że matka dziecka była pod wpływem narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury. To prywatna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji, jaką placówka dostała z warszawskiego ratusza w latach 2021-2022. Miasto jest tutaj poszkodowane. Do siedziby spółki szkoły w chmurze weszła kilka dni temu policja. Więcej na ten temat od reportera Radia Z Daniela Wrzosa.
4: Szkoła w chmurze otrzymała z Warszawy prawie 40 milionów złotych. Ratusz zakwestionował część tej dotacji, a szkoła się od tego odwołała. Pieniądze miały trafić na platformę edukacyjną. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej środki, jakie tam zostały przekazane, były za wysokie.
5: Zatrudniliśmy ekspertów, którzy przeprowadzili nam ekspertyzę, z której wynikało, że te kwoty są wielokrotnie zawyżone. I dlatego żądaliśmy zwrotu tych środków i tego zwrotu domagamy się po dziś dzień.
4: Zastrzeżenie budzi fakt, że platforma edukacyjna należała do fundacji, której założycielem był także prezes szkoły w chmurze.
0: Szkoła w chmurze ma ponad 25 tysięcy uczniów. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego przyjechał do Warszawy. W tle kontrowersje wokół decyzji prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednostki na cześć UPA. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow ma zaplanowaną serię spotkań dziś z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wczoraj odbyły się rozmowy z sekretarzem stanu w MSZ-cie Marcinem Bosackim. Informuje rzecznik resortu Maciej Wewiór.
6: Decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę. Panowie rozmawiali też o bieżących działaniach wojennych i sytuacji na linii frontu, szczególnie w kontekście warunków rozmów pokojowych.
0: Sprawa oburzyła całą polską scenę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Pomoc ma w tym porozumienie między spółkami CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe. W Łodzi powstają dwa tunele kolejowe. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, która połączy Łódź z Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem. Drugi tak zwany tunel średnicowy to inwestycja, która stanęła w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, gdy zawaliła się jedna z kamienic na trasie drążenia. Ostatecznie kolej zerwała umowę z dotychczasowym wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część prac, mówi Radiu Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
7: CPK przejmie komorę przy stacji Łódź Fabryczna, gdzie kończą się dwa powstające tunele. Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych. PLK natomiast sfinansują pracę, przekażą dokumentację i po zakończeniu przejmą gotowy obiekt.
0: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Z kolei tunel średnicowy ma być gotowy w 2031 roku, dekadę później niż zakładały pierwotne plany. Afera o wielki baner Lecha Poznań w centrum miasta, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na jednym z najwyższych budynków w Poznaniu, czyli na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak się okazało, został tam zawieszony nielegalnie, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu, Paweł Łukaszewski.
8: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano w tym przypadku. No i niestety odpowiedź była negatywna, to znaczy do Wydziału Urbanistyki i Architektury takiego zgłoszenia nie skierowano.
0: Klub i uniwersytety zostały poproszone o wyjaśnienia. Jeżeli do środy nie udowodnią, że inspektorat jest w błędzie, wtedy baner będzie musiał zostać zdjęty. Lechowi lub uczelni może też grozić kara finansowa, ponieważ szyld łamie także zapisy uchwały krajobrazowej. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i rac. Policja wspólnie z piłkarskimi klubami z Małopolski odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
9: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
10: Jesteśmy najstarszy klubu w Polsce. Murat Czolak, wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartość. Trzeba pokazać.
11: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kulik, Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
9: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
12: No oczywiście jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
0: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich. Po wakacjach ruszą też do podstawówek. Będą im towarzyszyć krakowscy piłkarze.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sztuczna inteligencja zmienia świat szybciej niż się spodziewaliśmy. Zmienia też media. O szansach, wyzwaniach, zagrożeniach i przyszłości dziennikarstwa w erze AI rozmawiamy z redaktorami naczelnymi polskich mediów. Na wideopodcast Naczelni o AI zaprasza Marcin Zaborski.
15: Co by było, gdyby o losach ludzkości decydowała sztuczna inteligencja? Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, jesteśmy bliżej tej rzeczywistości, niż mogłoby się wydawać. To początek tekstu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Jest w nim mowa o użyciu AI przez największe armie świata. Ta rewolucja dzieje się tu i teraz. Jesteśmy jej świadkami nie tylko w wojsku, także w mediach. I chcemy się temu przyglądać razem z naszym gościem. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Czołem.
16: Dzień dobry.
15: Film katastroficzny, science fiction, horror, komedia omyłek czy film familijny, taki na niedzielę? W jakim duchu rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji w mediach?
16: Myślę, że poważny dramat, a może nawet thriller w niektórych obszarach, bo tutaj wspomniałeś o tym, jak świat zmienia już sztuczna inteligencja. No, jesteśmy w takiej erze, żyjemy, że mamy tą wielką agresję rosyjską na Ukrainę, mamy też inne konflikty zbrojne, rzeczywiście armie wykorzystują AI coraz częściej. Zresztą ja bardzo dużo czytam na temat tego, jak sobie wyobrażamy wizję świata zdominowanego przez sztuczną inteligencję. I oczywiście pojawiają się takie głosy, mówią, hola, to może być troszkę jednak przesadzone, że to nie będzie takie wspaniałe i takie rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, również też takich wielu firm, prawda, że tam zastąpimy nawet dużą część ludzi z sztuczną inteligencją. I to taka symptomatyczna anegdota, ale prawdziwa. Spotkałem niedawno wiceprezesa dużego banku na polskim rynku i on mówi, wie pan co, są sztuczne inteligencje ciekawe, bo my tam wprowadzamy duże rozwiązania, ale na przykład teraz zatrudniamy na nowo po prostu ludzi na infolinii, bo te boty ludzi, naszych klientów denerwują i przez to spada ocena naszej pracy. I teraz wracając do tego naszego środowiska medialnego. Tutaj też są takie hura optymistyczne w ogóle scenariusze.
15: Z jednej strony, ale z drugiej strony, pracujemy na tyle długo w mediach, że pamiętamy dyskusję o śmierci gazet, wszyscy umrzemy, a dzisiaj widzimy, czy słyszymy te dyskusje o AI, które kończą się stwierdzeniem, wszyscy zginiemy.
16: Tak, ale właśnie są takie hura optymistyczne scenariusze w niektórych, dla niektórych wydawców mówią, no super, no będziemy dużą część takich rzeczy popularnych, nawet takich, no powiedzmy, powszechnych newsów produkować właśnie dzięki AI-owi. No okej, okay. To jest ciekawa wizja. Jeden z dużych wydawców z takiego z krajów Beneluxu, który wysoki rangą menedżer MediaHisNet podawał taką ciekawą na jednej z konferencji paralelę. Mówił, no tak, chodziło o śmierć jakiegoś znanego aktora. Powiedział, no sprawdziłem sobie 10 informacji, które na ten temat powstały. 9 było napisanych przez AI, a jedna przez człowieka. I prawdę mówiąc nie widziałem różnicy. Ja bym raczej oczekiwał, żeby jeśli jak od wydawców, że okej, okay, taka informacja, że ktoś zmarł, nawet znany, to może napisać sztuczna inteligencja, chociaż zastrzegał, jestem człowiekiem starej daty, redaktorem, który 35 lat pracował i nigdy sobie w ogóle na początku drogi nie mógł wyobrazić tego, jak dzisiejszy świat będzie wyglądał, ale wolałbym, żeby rzeczywiście taką krótką informację napisał nawet jakiś program sztucznej inteligencji, natomiast poważny tekst napisał jakiś autor, który powiedział, znałem tego aktora, mogę o nim coś więcej powiedzieć, jakąś wartość dodaną. A z drugiej strony jest takie bardzo konserwatywne podejście w ogóle, że AI w mediach jest wielkim niebezpieczeństwem. I tutaj mówiłeś też o tym, że pracujemy w mediach. No mamy też dane dotyczące tego, jak działa sztuczna inteligencja, szczególnie w tej sferze informacyjnej. No jest bardzo dużo tak zwanych halucynacji. Mniej więcej 30-40%, nawet Europejska Unia Nadawców, skupiająca te największe telewizje publiczne w Europie, ona oblicza, że w przypadku newsów takich właśnie stricte, nazwijmy, dziennikarskich, to nawet jest 50-60%. No bo wiadomo, że sztuczna inteligencja w naszej branży zasysa wszystko, uczy się na tym, co znajdzie w internecie. Tam jest też dużo po prostu nieprawdziwych informacji.
15: No to porozmawiajmy o tym na konkretnym przykładzie, Gazety Wyborczej, który jest dla ciebie najbliższy, dobrze to wszystko wiesz. Skoro kiedyś jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej w ramach eksperymentu przyniósł do redakcji tekst napisany od początku do końca przez AI i ten tekst się ukazał, skąd pewność, że inni dziennikarze Gazety Wyborczej nie kontynuują dzisiaj tego eksperymentu?
16: To jest właśnie dosyć łatwe do sprawdzenia paradoksalnie, dlatego że te modele sztucznej inteligencji są dosyć przewidywalne, nawet w języku i we frazach, które zawierają w swoich tekstach. Myśmy tamten tekst, oczywiście myśmy uczciwie poinformowali czytelników, że to jest eksperyment na końcu tego tekstu, ale on, tam nie było takiego dotknięcia ludzkiego, dlatego my na przykład w Gazecie Wyborczej jesteśmy dosyć konserwatywni, jeśli chodzi o użycie sztucznej inteligencji. Pierwsza zasada jest taka, że żadnego tekstu nie pisze sztuczna inteligencja, nawet krótkiej notki.
15: Nawet o sporcie.
16: Okay. Tutaj jest, ja jestem tutaj fanem rozwiązań, które wprowadza w życie New York Times. Generalnie bardzo wiele rozwiązań sztucznej inteligencji jest nam potrzebnych w pracy. Nawet w przypadku na przykład dziennikarstwa śledczego, przedzierania się przez gigabajty informacji, które dostajemy od sygnalistów czasami. One są często w różnych formatach. I pamiętam taką sytuację, bo byliśmy członkami takich grup międzynarodowych śledczych, takich wielkich śledztw międzynarodowych jak SwissLeaks, Panama Papers i tak dalej. I pamiętam, to było wiele, wiele lat temu, jaka to była tytaniczna praca, żeby tutaj porównać, bo te dane przyniesione przez sygnalistów, które jedne to były maile, drugie to były PDF-y, trzecie to były w ogóle skany jakichś dokumentów, czwarte to były maile i znać. A teraz
15: gigantyczne archiwum,
16: na którym myśmy w tajemnicy z naszymi partnerami z Zachodu pracowali naprawdę nad jednym z tych śledztw rok, żeby w ogóle to jakoś przedrzeć się przez to, żeby znaleźć te wszystkie powiązania, ciekawe rzeczy i tak dalej. A teraz te modele sztucznej inteligencji to bardzo, bardzo ułatwiają i na przykład New York Times publikuje listę narzędzi, którą dopuszcza do pracy w redakcji, informując o tym czytelników, żeby oni wiedzieli.
15: To oprowadzaj nas po redakcji Gazety Wyborczej i pokazuj, gdzie ta sztuczna inteligencja się już przyjęła, gdzie ją wpuszczacie. Dziennikarstwo śledcze, rozumiem, dzisiaj już...
16: Bardzo pomocne. Kiedyś moglibyśmy to nazwać taką quasi sztuczną inteligencją, też przecież na ad hoc, na potrzeby takich śledztw dużych, budowaliśmy własne jakieś programy. Można było je wtedy pewnie, dzisiaj byśmy je nazwali sztuczną inteligencją, trochę inne są też narzędzia wykorzystywane, ale to była taka quasi sztuczna inteligencja, czyli i tak zawsze szukaliśmy narzędzi, które są pomocne w pracy dziennikarskiej. Bardzo prostą rzecz, którą jedną z pierwszych prowadziliśmy dawno temu, jesteśmy tutaj dziennikarzami nie pierwszy rok. Muszę Państwa tutaj poinformować, że na przykład z mojej perspektywy nie ma nic gorszego w pracy dziennikarskiej niż przeprowadzić mega ciekawy wywiad z kimś, ale go później spisywać. To po prostu jest tytaniczna praca. Dokładnie, tytaniczna praca wymagająca naprawdę wielu godzin spisywania, redagowania i tak dalej. A teraz mamy programy typu Trint lub jakieś inne. Wrzucamy ten plik. Ten plik zostaje skopiowany. zostaje zamieniony na dźwiękowy plik, zostaje zamieniony na tekst pisany. Oczywiście później siada dziennikarz, który ten wywiad przeprowadził, redaguje go, bo trzeba ten tekst wygładzić, zredagować, tak dalej. Wysyła go redaktorowi. Redaktor jeszcze kolejne oko takie sprawdzające nadaje mu ostateczny szlif. To jest jedna rzecz.
15: Te narzędzia pozwalają nie tylko na transkrypcję, ale na przykład na wyciągnięcie istoty z tego wywiadu, stworzenie lidu, stworzenie tytułu.
16: My takich
15: pozwalacie sobie
16: nie,
15: na to?
16: My takich rzeczy nie robimy. To jest zadanie już człowieka. Uważamy, że to jest fair wobec naszych czytelniczek i czytelników. To znaczy największą walutą takich mediów jak Gazeta Wyborcza, New York Times, Guardian, mówię tutaj akurat o rynku gazet codziennych, jest to, że nasze czytelniczki, nasi czytelnicy wiedzą, że za każdym z tych tekstów, które powstał, stoi tylko i wyłącznie człowiek. Tylko i wyłącznie człowiek. I to jest nasza waluta, wiarygodność. To znaczy coraz wielu naszych autorów jest rozpoznawalnych, wiedzą, że jeśli to jest jakiś tekst, na przykład, nie wiem, Wojciecha Czuchnowskiego, no to Wojtek od początku do końca siedział, nie było w tym żadnego udziału, czy nie pisał tych fragmentów, tych tekstów, chociażby na przykład sztuczna inteligencja.
15: Korekta?
16: Korekta, tak. I korekta już praktycznie na całym świecie jest już dziełem właśnie sztucznej inteligencji. Są lepsze i gorsze modele językowe dotyczące korekty. Nasz język jest dosyć trudnym językiem. Tutaj rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jeszcze sobie tak dobrze nie radzi. I ja już praktycznie nie znam gazet na świecie, które mają duże działy korekty, jak to jeszcze było na przykład 15 lat temu. Tak samo było w Gazecie Wyborczej. Mamy kilka korektorek, które zajmują się przede wszystkim wydaniami też tymi, które ukazują się w papierze. Tam się nie da już cofnąć błędu. W internecie nawet jak nam czytelnicy zrobią, to dziękujemy, proszę, jest jakiś błąd stylistyczny. Czasami się zdarzają ortografy, no jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy. To jest normalne. Ale na przykład tłumaczenia.
15: No właśnie, tłumaczycie za pomocą...
16: Tutaj akurat używamy, mamy dopuszczonego DeepL. To jest świetne rozwiązanie AI-owe, polskie świetne rozwiązanie AI-owe w ogóle, które zaczynało chyba od 3 języków tych popularnych, a teraz już tam jest chyba z 20 lub 25, cała masa, i on bardzo dobrze tłumaczy, ale z tym zastrzeżeniem, że mimo wszystko porównujemy tekst oryginalny później z tłumaczeniem.
15: Zdarza się, wchodzi
16: zawsze człowiek
15: to porównuje.
16: Musi i wygładzić język, dlatego że, jak mówię, te modele językowe mimo swojego zaawansowania i bardzo szybkiego rozwoju mają jednak takie kalki językowe, na przykład, które używają.
15: Zakładasz, że tak będzie zawsze? Czy to jest tylko kwestia rozwoju tych modeli językowych, które...
16: Na razie nie dopuszczałbym, nie jestem sobie w stanie na razie wyobrazić sytuacji, w której odpowiedzialna redakcja kompletnie jest tutaj, nie ma tutaj nadzoru na tym, co się okaże. Znaczy człowiek musi być na końcu, zawsze.
15: Grafiki, wykresy.
16: Nie, tego nie robimy. Grafiki raz zrobiliśmy, tylko to mieliśmy trudny temat i wykorzystując archiwalne zdjęcia zrobiliśmy takie quasi grafiki. Generalnie nie używamy do tworzenia. Dlatego, że uznajemy, że dzieło graficzne jest również dziełem autorskim, spełnionym i tak dalej. U nas są bardzo poważne na przykład dyskusję, czy można skadrować zdjęcie zrobione przez naszego fotoreportera. No bo to jednak jest zamknięta kompozycja jakaś. Tutaj nie używamy. Mamy oczywiście różnego rodzaju programy do robienia takich klasycznych grafik, typu grafiki, znaczy wykresy na przykład, nie wiem, no ukazuje się sondaż partyjny, ładnie

0: podpisaną umowę z firmą Eleven Lab. To też był polski startup. Do dzisiaj jest zresztą zarządzany przez Polaków, ale został kupiony przez dużego gracza międzynarodowego. Dzisiaj siedzibę ma w Nowym Jorku. Kapitalizacja bodajże 3 miliardy dolarów. Duży sukces rynkowy. Również jest to najlepsze narzędzie do tego typu właśnie transkrypcji artykułów, plik dźwiękowy, czyli de facto w taki duży podcast, bo czasami to są teksty, które mają po kilka stron w papierze, a po 40 tysięcy znaków. A duża część osób właśnie lubi słuchać tych artykułów, jadąc, nie wiem, autobusem czy w samochodzie, więc to jest ciekawe rozwiązanie. My mamy taką wersję, w której mamy do wszystkich artykułów dedykowanego jeden głos dedykowany. Mieliśmy wewnętrzny casting. Wygrał Wojciech Tymowski, nasz długoletni, bardzo oświadczony redaktor z redakcji stołecznej Gazety Wyborczej. Fantastyczny głos, ale można już, jeśli się odpowiednie ma fundusze, nawet wprowadzić takie rozwiązania, Eleven Lab na to pozwala, że każdy artykuł będzie czytany głosem autora artykułu.
1: Wow. No. No to jeszcze jeden poziom, poziom researchu. Czy tu, na poziomie researchu, dopuszczacie użycie sztucznej inteligencji?
0: Dopuszczamy użycie sztucznej inteligencji, ale jak mówię, jest takie rosyjskie przysłowie, wiem, że dzisiaj to jest niepopularny język rosyjski, dowierzaj, ale sprawdzaj. Więc to zawsze ten fact-checking na końcu, jakiś przynajmniej wyrywkowy musi być, zwłaszcza, że wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi mieć te halucynacje, czyli mówiąc wprost, czasami kłamać. Jeszcze jedna jest bardzo ważna zasada u nas w redakcji, jest absolutnie zabronione wrzucanie jakichkolwiek materiałów dziennikarskich, na przykład do czata GPT. To chodzi o A, tajemnicę dziennikarską.
1: Żeby go nie karmić w ten sposób.
0: B, żeby go nie karmić również, ale przede wszystkim chodzi o tajemnicę dziennikarską. To znaczy, nie jesteśmy pewni, czy te nasze teksty, a ktoś może sobie wrzucić, mógłby sobie wrzucić jakiś kawałek bardzo wrażliwego tekstu śledczego i powiedzieć, sprawdź mi przecinki na przykład, nie? No bo wiemy, że mam problem z tymi przecinkami. Nie wolno takich rzeczy u nas robić, nie wolno streszczać artykułów przez żadne narzędzia sztucznej inteligencji. Właśnie ze względu, po pierwsze na tajemnicę dziennikarską, po pierwsze na zasady takiej czystej rzetelności dziennikarskiej. No i to, jak mówię, to są jednak cały czas źródła zewnętrzne. Nie wiemy, gdzie ostatecznie mogą wylądować te nasze rzeczy.
1: A kto jest inspiratorem, inicjatorem wykorzystywania AI w poszczególnych segmentach pracy redakcji? To jest tak, że to raczej redakcja, szefowie nadają ten kierunek, czy to ludzie przychodzą do was i mówią, a może tu byśmy spróbowali?
0: I tak, i tak. To znaczy, bardzo duża część tych naszych rozwiązań jest sugerowana przez dziennikarzy. Mówią, znaleźliśmy fajne narzędzie, popatrzcie na nie, czy warto, żebyśmy być może je... No, duża część z nich jest płatna, nie? Czy może byśmy płacili subskrypcję za to narzędzie. No my wtedy to sprawdzamy. Mamy też taki komitet bezpieczeństwa wewnątrz naszej firmy, bo Gazeta Wyborcza jest częścią koncernu Agora, który rekomenduje też rozwiązania pewne, jeśli nawet my mówimy, chcielibyśmy to mieć. Oni mówią, dobrze, sprawdzimy, ale później na przykład mówią, wiecie co, to jest troszkę niebezpieczne. Znaczy te źródła, znaczy te serwery znajdują się, nie wiem, no... powiedzmy, za granicami. Nie jesteśmy w stanie też kontrolować tego przepływu czy wypływu rzeczy, które będziecie tam po prostu testować w ramach tego rozwiązania. A część, jeżdżąc na różnego rodzaju na przykład konferencje, też podpatrujemy naszych kolegów. Mamy tutaj też ciekawe dyskusje właśnie na temat tych granic użycia sztucznej inteligencji, bo na przykład część wydawców na świecie używa, i to bardzo poważnych gazetach też takich codziennych, na przykład używa do generowania tytułów pod SEO, czyli w dużym skrócie pod to, żeby się lepiej wyszukiwały na przykład w Google. Żeby tego nie robił już dziennikarz, bo on może nadać sobie swój tytuł, prawda, do artykułu czy redaktor, ale te podpowiedzi pod SEO, no to już okej.
1: Okay. No ale, no właśnie, jak widzicie, że te inne wielkie tytuły sięgają po AI w bardzo różnych obszarach, wykorzystują to narzędzie powszechnie, a wy staracie się być ostrożni, to nie macie poczucia, że tamci, no, uciekną gdzieś wam w tym wyścigu?
0: To jest ciekawe pytanie i tutaj te nasze dyskusje w ramach właśnie wydawców też tutaj, tych największych wydawców europejskich, są często takimi sporami, tak? Bo my mówimy,

0: Okej. Może w naszym przypadku jako Gazety Wyborczej liczy się na przykład szybkość informacji, powiem wprost. Bo czy dla nas ludzie przychodzą po to, żeby dostali jednak analizę, pogłębiony wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze. To jest to, czego od nas najbardziej wymagają nasi czytelnicy. Mamy system subskrypcyjny, widzimy też, które teksty się sprzedają lub które nie. Ale nie chcemy zostawać w tym poletaniu. Znaczy, bycie konserwatywnym nie oznacza, że nie jesteśmy ofensywni na pewnych polach. To jest trochę jak taktyka piłkarska, prawda? Tam, gdzie trzeba, to atakujemy. I jak mówię, no, bardzo nam zależy na tym, żeby mieć tą transkrypcję artykułów na pliki dźwiękowe, ten właśnie Eleven Labs, potem Dipla, który bardzo szybko też tłumaczy teksty duże, bo my publikujemy dużo tekstów zagranicznych, jesteśmy częścią chociażby takiej organizacji, w której się nazywa LENA, Leading European Newspaper Association, tam jest Die Welt, jest Le Figaro, La Repubblica, jest El País, więc jak widzimy ciekawy artykuł tam, to raz jest hiszpański, raz jest francuski, raz niemiecki, mówimy, musielibyśmy to wszystkiego mieć armię tłumaczy.
1: Ale jak mówisz, że widzicie, jak te teksty żyją, jak pracują, jak się czytają, to właśnie, czy na tym poziomie podglądania efektów waszej pracy wykorzystujecie AI, żeby monetyzować waszą robotę?
0: Tutaj będziemy pewnie wprowadzali rozwiązania, które być może można nazwać dzisiaj, to są to rozwiązania sztucznej inteligencji. Wielu wydawców na przykład ma taką politykę jak gdyby pozycjonowania strony głównej, na którą się wchodzi, powiedzmy wyborcza.pl, pod konkretnego czytelnika. Znaczy mniej więcej wiemy, że pan Marcin Zaborski jest naszym subskrybentem od 2 lat, powiedzmy. Dokładnie wiemy, na jakie artykuły czyta. No, to jest świat cyfrowy, więc mamy.
1: Wiadomo,
0: no,
1: tak,
0: tak musi być troszkę. Więc będziemy być może podsuwać więcej artykułów z tej dziedziny, która widocznie go interesuje, bo na przykład, czyta o polityce międzynarodowej na przykład bardzo dużo. Nie? Takie powoli rozwiązania na pewno będziemy wprowadzać, ale nigdy strona główna Gazety Wyborczej nie będzie wydawana w 100% automatycznie. I to jest tak nasz cel na dziś, bo widzimy, jak to działa. Duża część wydawców właśnie ma taką ciekawą właśnie taktykę, że sporą część wydaje się automatycznie strony głównej, ale jednak te kluczowe, najważniejsze miejsca na stronie głównej, to nazywamy main topiciem, czyli tym głównym, ja nie lubię angielszczyzny używania w języku polskim, główny artykuł na stronie, czy kilka pozostałych, zawsze jest wybieranych przez człowieka, bo pamiętajmy, że naszą zadaniem, przynajmniej tak sobie wyobrażam dziennikarstwo w Gazecie Wyborczej, jest nie tylko podsyłanie tych tekstów, które w takim uproszczeniu najbardziej się klikają i tak dalej. No, jednak naszym zadaniem jako poważnego medium jest również misja. My z premedytacją publikujemy i będziemy publikować artykuły, które od początku wiemy, że nie zdobędą nie wiadomo ilu subskrypcji, nie wiadomo ile będą miały odsłon, ale są ważne z jakichś powodów dla społeczeństwa, tak uważamy, dla naszej demokracji, dla zrozumienia świata, który nas otacza.
1: Wspaniale, że pojawia się słowo misja. Chwytam to słowo, bo zastanawiam się, jaki jest wasz stosunek do AI, kiedy piszecie o sztucznej inteligencji. To znaczy, czy macie w sobie takie poczucie jakiegoś rodzaju misji w stosunku do tego tematu? W tekstach, które tworzycie, chcecie być adwokatami człowieka, czy adwokatami rozwoju technologii sztucznej inteligencji?
0: Absolutnie chcemy być adwokatami człowieka. Bardzo w ogóle fascynuje nas ten świat nowy i zawsze mnie osobiście również. Bardzo dużo czytam na ten temat, ale widzimy też ogromne zagrożenia, które AI wprowadza. Na przykład mieliśmy niedawno fantastyczny artykuł o tym, że ludzie, szczególnie w takim wieku, powiedzmy, może nie Generation Z, ale dosyć młodym wieku, popadają w coraz większą samotność, ponieważ im wystarczy już dzisiaj do konwersacji ChatGPT.
1: Nadchodzą agenci AI.
0: Dokładnie.
1: Ludzie zaprzyjaźniają się z botami, tak, i odcinają się od innych,
0: tak,
1: ludzi.
0: Dokładnie.
1: O tym pisała Gazeta,
0: dokładnie,
1: Wyborcza.
0: Tak.
1: Ale właśnie myślisz, że mamy problem, że ci ludzie za chwilę odetną się też od dziennikarzy, że przestaną potrzebować mediów, przestaną potrzebować dziennikarzy.
0: To jest marzenie gigantów z Doliny Krzemowej, niewątpliwie. Oni od wielu lat robią wszystko, żeby osłabić takie, nazwijmy, tradycyjne media.
1: I mają narzędzia.
0: I mają narzędzia globalne, globalne. My zawsze byliśmy adwokatami regulacji wielkich koncernów cyfrowych w Europie, bo wiem, że w Stanach to jest bardziej skomplikowane. Bardzo żałujemy, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tej dyrektywy aktu o usługach cyfrowych, w skrócie DSA, tej europejskiej implementacji. Uważamy, że to trzeba niestety okiełznać. Ja nie patrzę nawet na swój tutaj biznes, bo oczywiście wolałbym mieć taką sytuację, że Google jednak, mówiąc wprost, nie zabiera dużej części mojej pracy, jak powiem delikatnie, czy jacyś inni i inne platformy społecznościowe i moich dziennikarzy i redaktorów, bo to są kosztowne śledztwa, są bardzo kosztowne, reportaże są bardzo kosztowne, my wysyłamy ludzi w różne części chociażby świata, ale w Polsce mamy też również bardzo dużo redakcji i też tematów spoza samej Warszawy, na miejscu ludzi. I to mnie oczywiście martwi, ale tak naprawdę chodzi o jakość naszej demokracji i życia publicznego, bo jeśli przesunie się za bardzo ten wektor poinformowania społeczeństwa tylko przy pomocy sztucznej inteligencji, to wiem, że nie zagłębia się w niuanse, czasami podaje nieprawdę, też jest ogromnym polem do działań chociażby rosyjskiej dezinformacji. Tutaj są bardzo poważne analizy, które tego dotyczą. To jest to duże niebezpieczeństwo, ale ja uważam, że tak nie będzie. Akurat tu jestem optymistą, bo widzę też na przykład, co się dzieje z moją stroną główną i ze stroną główną takich wydawców jak Gazeta Wyborcza, którzy mają ogromne, u mnie 95%, tak sobie, no mniej więcej 90 do 95% codziennie publikowanych tekstów, a ich publikujemy materiał, bo też mamy materiały wideo, około 120 dziennie na portalu wyborcza.pl, to są treści unikalne. Je trudno z sztucznej inteligencji ukraść i przetworzyć na własną, nazwijmy to, modłę. I na przykład nasze zasięgi, jeśli chodzi o odsłony czy liczbę wizyt, są większe niż rok temu. A przecież właśnie przez wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań sztucznej inteligencji, typu Google wprowadza AI Overview, a teraz już wprowadza w ogóle, jeszcze dalej idzie krok dalej, AI Mode, czyli już w ogóle nie będzie żadnych linków w tych maksach, drastycznie spadają zasięgi wielu wydawców.
1: Pytanie, czy masz w sobie ten optymizm, kiedy myślisz o przyszłych użytkownikach mediów, jeśli oni w ogóle się pojawią, no bo patrząc na młodych ludzi, no to oni szukają informacji nie w gazetach, nie w telewizjach, nie w portalach nawet, tylko w platformach społecznościowych, a tam zupełnie inne reguły gry przecież obowiązują.
0: To jest problem i to jest też problem ten, o który wcześniej pytałeś, pewnej samotności. Ludziom wystarcza już dzisiaj do poinformowania, czy w ogóle do jakiejkolwiek socjalizacji, właściwie tylko ten świat cyfrowy często. Ogromnym problemem w państwach tutaj naszego kręgu cywilizacyjnego, zachodniej Europy i szerzej Stanów Zjednoczonych, jest właśnie to, że ludzie w ogóle już nawet nie wychodzą do sąsiadów. No, już nie mówię, że znajomymi się nie spotykają.
1: A jeśli
0: to jest problem.
1: W platformach społecznościowych, to tam są i bańki, i algorytmy, i desanty polityczne, czego tam nie ma przecież.
0: Tak, i to jest ogromne zagrożenie. Natomiast tutaj jestem pesymisto-optymistą, tak to powiem, dlatego że też z badań różnych wynika, że takie medium jak Gazeta Wyborcza, no oczywiście my nie będziemy nigdy takim medium ogromnie zasięgowym, nie będziemy walczyć o to, że będziemy mieli najwięcej użytkowników na polskim rynku, na przykład internetowym, ale grupa ludzi, którzy będą jednak potrzebowali swojej pracy bardzo dobrej, jakościowej informacji, a też ich zainteresowania są też związane z tym, co często publikujemy u nas, na przykład w przypadku turystyki, czy tego, jak wyglądają relacje na przykład jakieś międzynarodowe, czy sytuacja w jakimś kraju, bo podróżują po świecie, ta grupa zawsze będzie istnieć. Ona generalnie zyskuje z wiekiem. My wiemy dzisiaj, że ludzie raczej w wieku 20 lat, czy rzadko są fanami takich mediów tradycyjnych jak Gazeta Wyborcza, ale jak się już ma, założy rodzinę, ma się 35 lat, ma się odpowiedzialną pracę, troszkę to wygląda inaczej. Czy to się uda? To jest trudne.
1: Właśnie, pytanie, czy to się będzie działo nadal, no bo jeśli popatrzymy na tych młodych ludzi w szkole dzisiaj, to oni, bardzo wyraźnie to z badań widać, bardzo chętnie używają sztucznej inteligencji, kiedy się uczą, kiedy szukają informacji, kiedy streszczają lektury, realizują zadania. Co więcej, rodzice to akceptują.
0: Nawet więcej. My mieliśmy też na ten temat kilka artykułów. Rodzice są bardzo zadowoleni, bo też znowu zdejmują z siebie dużą część odpowiedzialności. No słuchaj, po co, chętnie bym z tobą porozmawiał o te 15 czy pół godziny, ten, ale przecież masz tą sztuczną inteligencję, fantastyczne rozwiązanie, ja ci nawet za to zapłacę, to jest fatalne.
1: Pytanie,
0: oczywiście.
1: Co to dla nas oznacza, tak. Dla nas jako ludzi pracujących w mediach.
0: I doszliśmy do mojego ulubionego punktu w ogóle w rozmowie o mediach jako takim i o prawie do jakościowej informacji. Mówię tutaj o społeczeństwie obywatelskim, o jakości demokracji w takim kraju, jakim jest nasz kraj, Polska i szerzej Unia Europejska. Ja uważam, że bez stanowczych działań państwa to może być bardzo trudne, o czym mówimy. Dlatego ja od lat nawołuję, żeby poważnie zająć się edukacją dzieci. Nie od szkoły średniej, tylko od trzeciej klasy szkoły podstawowej.
1: Edukacją medialną.
0: Szerzej to powinna być i medialna, i nazwijmy ją cyfrowa. To znaczy dzieci naprawdę w bardzo młodym już wieku, typu 10 lat, trzeba uczyć, jaki świat cyfrowy daje. Jaki świat cyfrowy daje plusy, ale jakie są tam również ogromne minusy, a wręcz zagrożenia. Jak odróżniać jakościowe źródło informacji od dezinformacji albo informacji niepewnej. To kilka krajów robi już. Robią to kraje skandynawskie. Świetne są wyniki na przykład w Finlandii. Wiem, że łatwo się powoływać na kraj mniejszy i taki bardzo odpowiedzialny nazwałbym to. Tam jest największe zaufanie do mediów publicznych w ogóle.
1: To pytanie, skoro to jest możliwe gdzie indziej, dlaczego w Polsce wciąż o to się musimy upominać? To jest tak, że mediom nieszczególnie zależało, żeby przekonać polityków, politycy nie chcieli słuchać, czy media były za słabe, żeby tych polityków jakoś do pomysłu przekonać?
0: Nie zwalałbym całej winy na polityków, chociaż do nich mam najwięcej zarzutów, oczywiście, bo my lobbowaliśmy, rozmawialiśmy, naciskaliśmy na wiele rządów, żeby to wprowadzić, nie udało się. Ale aczkolwiek jest światełko w tunelu, bo akurat od niedawna jest taki projekt pilotażowy, właśnie edukacja medialna, to jest chyba jedna godzina w szkole średniej miesięcznie, niedużo, ale zawsze coś. Uważam, że powinno to być, oczywiście to powinien być projekt w ogóle europejski. Z drugiej strony my jako środowisko też dziennikarskie za mało w tej sprawie robiliśmy. Niewątpliwie można było już dużo wcześniej tego typu działania rozpocząć i uświadamiać, bo uważam też, że my jako w ogóle dziennikarze, nie tylko w Polsce, za mało mówimy o tym, jak wygląda nasza praca, taka od wewnątrz, znaczy za mało tłumaczymy po prostu obywatelom, czytelniczkom i czytelnikom, z jakimi wyzwaniami my się mierzymy. Napisanie poważnego, śledczego artykułu to często jest kilka miesięcy pracy, albo nawet więcej, albo nawet dłużej, prawda? I ludzie troszkę tego nie rozumieją. Mówią, no dobra, co taki artykuł tam napisać, prawda? To jest nic, nie? To tutaj przecież szybko mi poda ktoś tam jakąś też skrót tego artykułu. Właśnie na tym to nie polega. Wrócę do mojego ulubionego New York Timesa, bo uważam go za gazetę, która jest wzorem i jest zresztą wzorem dla wydawców na całym świecie. Oni na przykład niedawno, kilka miesięcy temu uruchomili bardzo ciekawy taki swój dział, nazywa się Times Insight. I oni na przykład potrafią tam zamieścić artykuł, naprawdę duży artykuł, jak zmieniali, uwaga, w papierowym wydaniu zdjęcie na pierwszej stronie, bo okazało się, że Donald Trump wydał rozkaz ataku na Iran. I normalnie tam redaktorzy pytają, jakie tutaj mieli, jak się zwołali, jak się zastanawiali, jakie zdjęcie wybrać, prawda, jak tą ustawić tą pierwszą stronę i tak dalej. I oni tak o każdym kawałku swojej pracy informują. I to się cieszy dużym zainteresowaniem czytelników i jest transparentne dla tych właśnie ludzi, którzy płacą za te subskrypcje. Przypomnę, że New York Times ma największy sukces na świecie, 11,5 miliona obecnie subskrypcji.
1: Tym bardziej dzięki, że dzielisz się swoją wiedzą i oprowadzasz nas po redakcji Gazety Wyborczej dzisiaj wirtualnie. No i wracając do początku naszej rozmowy, znalazłem takich kilka słów, które 16 lat temu Bernard Poulet, kiedy pisał swoją książkę o śmierci gazet, w tej książce zapisał, a pisał między innymi, że dziennikarze stają się robotami, że nastał czas fast newsów i informacji fast food. Zobacz, pisał to kilkanaście lat temu, a my wciąż żyjemy. To może nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać.
0: Ja w ogóle jestem, tutaj akurat jestem optymistą i takie najczęstsze pytanie, które pada, na przykład jak do nas przychodzą jakieś wycieczki, a zdarza się, że przychodzą i ludzi to interesuje, nie jest tego oczywiście zbyt wiele tych wycieczek, ale jest. I na przykład, ale też na różnego rodzaju konferencjach, no kiedy w końcu ten papier umrze, ja mówię, i tu was zaskoczę, moim zdaniem papier nie umrze jeszcze bardzo, bardzo długo. Być może ostatecznej za ileś tam lat to będzie trochę sytuacja jak z winylami, które też niby zniknęły, a teraz nagle się okazuje, że to wcale nie jest taki mały kawałek biznesu muzycznego. Pewnie dla koneserów drogi, ale jest. I ja jeszcze pamiętam, teraz już nie pamiętam autora, to był chyba 2014 rok. Jeden z takich specjalistów od rynku amerykańskiego gazet powiedział właśnie, że New York Times ostatni papierowy to zniknie tam chyba może w 2018-2020 roku. Cały czas średnio sprzedają jakieś 500 tysięcy egzemplarzy i naprawdę jest to całkiem dobry biznes. Ja uważam, że dziennikarstwo się obroni, ale to jakościowe, właśnie nie fast foodowe, tylko jakościowe, dlatego że przy rozwoju sztucznej inteligencji tego fast foodu będzie ogromnie dużo i to będzie już niestrawne. Natomiast jakościowe dziennikarstwo, które ma unikalne tematy, które ma myśli nad tym w ogóle, jak pracować nad tematem, one są ogromne spory, na przykład jeśli myślimy o jakichś tematach, no kłócimy się, mamy dwa razy w tygodniu takie spotkania podsumowujące, bo wszędzie się naprawdę czasami bardzo gorąco nie spieramy, tylko kłócimy na temat jakiś tego, dlaczego on się ukazał, dlaczego w taki sposób ktoś odpowiada. To jest sól dziennikarstwa. Znaczy, dziennikarstwo to jest nie tylko pisanie, ale przede wszystkim myślenie.
1: To zabieramy się do roboty, żeby dziennikarstwo jakościowe przetrwało. No bo bez nas to...
0: Ale też bez państwa też nie przetrwa, więc zachęcamy do czytania, słuchania, oglądania.
1: Dzięki wielkie. Roman Imielski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Zaworski. Kłaniamy się. Do zobaczenia.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są pierwsze efekty wdrażania od roku Krajowej Sieci Kardiologicznej. System ma koordynować opiekę nad pacjentami i poprawić dostępność procedur. Dzięki wsparciu z unijnego KPO wiele szpitali mogło kupić nowoczesny sprzęt oraz wyremontować oddziały. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Sieć opiera się na trzystopniowej strukturze prawie 1300 podmiotów leczniczych. Na pierwszym poziomie są poradnie kardiologiczne, odpowiadające za podstawową diagnostykę i leczenie. Drugi poziom to już bardziej zaawansowana opieka specjalistyczna. Trzeci to ośrodki, które mają zaplecze kardiochirurgiczne, wyjaśnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Chcemy ustrukturyzować ścieżkę pacjenta, żeby nie został pozostawiony sam sobie, a przy okazji chcemy kompleksowo podejść do samego pacjenta.
1: Wyzwanie jest spore, bo przynajmniej połowa Polaków ma problemy kardiologiczne. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: W ramach systemu resort zdrowia chce za półtora roku wprowadzić w życie elektroniczną kartę opieki kardiologicznej, która pozwoli zbierać w jednym miejscu dokumentację medyczną pacjenta. Lekarze z Wrocławia nadal badają 24-letnią Klaudię i szukają dla niej skutecznej terapii. Diagnostyka może potrwać wiele dni, trzeba ją zrobić od podstaw, bo chińskie szpitale nie przekazały pełnej dokumentacji medycznej. Jak wiecie z Radia Z, Klaudia w środę została przetransportowana z Pekinu do Wrocławia rządowym samolotem. W czwartym wojskowym szpitalu kobieta przechodzi wszystkie badania, mówi Jan Kutny, rzecznik szpitala.
3: Diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka. Bo wszystko czas pokaże. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko. Zbyt długo po prostu była prawdopodobnie ten okres w Chinach. Gdyby to było szybciej, być może, żeby było łatwiej tutaj naszym specjalistom już osiągnąć pierwsze rozsądne efekty. Cały czas będzie przebywała na intensywnej terapii.
0: Rodzina Klaudii dziękuje za emocjonalne wsparcie i pomoc finansową. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać paczkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło służby na nogi, które ewakuowały budynek komendy żandarmerii. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
0: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. Błyskawiczna deportacja za wyłowienie suma z jeziorka w Warszawie. Sprawie nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 57-letni Ukrainiec kilka dni temu został zatrzymany za kłusownictwo. Na filmach w sieci widać, jak pakuje wielką rybę do bagażnika. Mężczyzna trafił w ręce pograniczników, a oni odprowadzili go do przejścia granicznego w Dorohusku. Ukrainiec dostał też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Krajowe truskawki z gruntu coraz tańsze i jest ich coraz więcej. Właśnie zaczął się prawdziwy wysyp. Średnia cena to 13-14 zł za kilogram. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu ceny spadną poniżej 10 zł. Jeden z warszawskich bazarków odwiedził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Pani mi powie, co ma w sobie takiego dobrego truskawka? Słodziutka, milutka, smaczniutka.
6: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Czerwona z zielonym, bardzo smaczna.
5: Rozmarzyłem się.
6: Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
0: Najpopularniejsze odmiany truskawek to Rumba, Ducat czy Polka. Równo 6 zł za litr benzyny to cena maksymalna na najbliższe dni. Diesel też podrożało kilka groszy do maksymalnego poziomu 6 zł 48 groszy za litr. Takie ceny będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. Sytuacja na rynkach nadal jest bardzo dynamiczna z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi Radio Z analityk rynku paliw Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
7: W trakcie dnia możemy mieć 5, 7, 10 dolarów zmiany w zależności od tego, jak aktualny klimat polityczny, jakie są przewidywania dotyczące rozmów, ich sukcesu, odblokowania ciśnienia Ormus. To wszystko mocno wpływa na dużą zmienność na rynkach naftowych, a tym samym też na ceny paliw w Polsce.
0: Według analityka stabilne powinny w najbliższym czasie pozostać ceny autogazu. Zwolnij niebezpieczny punkt. To nowa akcja polskiej policji. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. przypadków. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
8: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Spoty kampanii będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach, stacjach paliw, ale też na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja potrwa do końca września. Idzie jak burza, deklasując rywalki. Maja Chwalińska zadziwia świat sportu swoją grą, opanowaniem i dystansem. W kilka dni stała się prawdziwą idolką i inspiracją. Tak mówią o niej zawodnicy, którzy przyjechali na akademicki turniej tenisowy do Poznania.
10: Jesteście pod wrażeniem wyniku, czy może stylu gry?
11: Stylu gry i walki i no głowy, bo tutaj myślę, że to jest też kwestia emocji, że są na wodzy i wszystko tam jest poukładane tak, jak ma być.
12: Tak, ten spokój, opanowanie, ten styl gry też pasujący oczywiście na tą nawierzchnię. No i ta wytrwałość, tak, no ona jest fajterką.
0: Maja Chwalińska pokonała w półfinale Dianę Schneider i jest pierwszą zawodniczką w historii French Open, która awansowała z kwalifikacji do finału turnieju. Dziś zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Początek o 15.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
14: Zajmują się handlem narkotykami, przemytem, haraczami, kradzieżami i pobiciami, ale też mają na swoim koncie akty sabotażu i dywersji. Rośnie liczba przestępstw w Polsce popełnianych przez obcokrajowców, głównie ze wschodu. A co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa? W studiu Marcin Mikrza-Borys, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam państwa.
14: Coraz częściej pojawia się narracja, że grupy ze wschodu przejmują przestępczość w Polsce. Według pana to fakt czy przesada?
15: Nie, jest to faktem. Jest to faktem, że zaczęły dominować w sektorze przestępczym z różnych względów, między innymi ze względu na ich działalność międzynarodową, czyli nie działają tylko w Polsce, ale mają też swoje sieci rozwinięte też na inne kraje, czyli ta płynność narkotykowa, czyli te inne biznesy przestępcze są rozlane na terenie całej Europy i łatwiej im funkcjonować, łatwiej im zarabiać pieniądze, mają z tego kolosalne korzyści. Polska przestępczość się w naszym stopniu zmieniła, ona się bardzo uspokoiła po tej, że powiem, policyjnej rzezi, którą policjanci wyrządzili po 90 roku. Przeszła w zupełnie inny schemat działania, na inną płaszczyznę, bardziej biznesową, bardziej białe kołnierzyki. Natomiast ta przestępczość, która napłynęła ze wschodu, jest bardziej bezwzględna. Oczywiście też musimy pamiętać o bardzo ważnych kwestiach. Mamy dwa rodzaje przestępczości, ta pospolita zwykła i ta przestępczość zorganizowana.
14: No i jak wynika ze statystyk, jedna i druga jest problemem. Ja przytoczę trochę danych. Tylko w ubiegłym roku cudzoziemcy popełnili w naszym kraju blisko 30 tysięcy czynów zabronionych i z policyjnych statystyk wynika, że przestępczość cudzoziemców w Polsce w ostatnich latach powoli, ale systematycznie rośnie. Najwięcej, bo prawie 60% popełniają Ukraińcy, no ale oni też są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Na drugim miejscu są Gruzini, a na kolejnych Białorusini, Mołdawianie i Rosjanie. No i tutaj właśnie różnego typu przestępstwa, o których pan wspomniał, głównie te w ruchu drogowym, ale także kradzieże z włamaniem, rozboje czy pobicia, a z drugiej strony jest to przestępczość właśnie narkotykowa, co już z reguły wiąże się bezpośrednio z tą przestępczością zorganizowaną.
15: To jest ta przestępczość, której tak naprawdę ludzie na oczy nie widzą. O ile widzimy tą przestępczość pospolitą, tych pijanych kierowców, te kradzieże, te włamania, to z czym społeczeństwo polskie ma styczność na co dzień, o tyle ta przestępczość zorganizowana jest bardzo ciężka. Zarówno dla policjantów, ale też uciążliwa w jakimś stopniu dla społeczeństwa, chociażby ze względu na te hulające w Polsce narkotyki, o czym dużo się mówi, że wzrosła ilość produkcji narkotyków w Polsce, wzrosła ilość narkotyków generalnie w Polsce. Także ta przestępczość, no, że tak powiem, rozbujała się na dobre i obawiam się, że ta tendencja będzie wzrostowa.
14: No a taki przeciętny Polak, mieszkaniec Warszawy, Krakowa, Poznania, on ma się czego obawiać? skoro być może nawet, tak jak pan powiedział, nie widzi tej przestępczości?
15: Proszę pana, przede wszystkim tu nie chodzi o lęk, bo lęk potrafi człowieka sparaliżować. Tu chodzi o świadomość. O tą świadomość, by wiedzieć o tym, że te czasy spokoju, tego opanowania takiego się skończyły i musimy być osobami czujnymi i na swój sposób elektrycznymi. Ja tutaj nie mówię o tym, by chodzić z tasakiem w torebce czy z kastetem oczywiście, ale być świadomym tego, że to zagrożenie może mieć miejsce. Ja więc często powtarzam to zdarzenie w Warszawie, o którym pan wspomniał, miasto Warszawa, napady na starsze panie. Ludzie, mężczyźni włamywali się, napadali, mordowali i tak dalej. Po fakcie okazało się, że ktoś widział, ktoś nie zareagował, także ta czujność, ta świadomość, że tak powiem, bieżącej współpracy z tymi organami ścigania jest tutaj bardzo ważna i to zawsze powtarzam, policja nie będzie karała za jakieś informacje, które nie do końca będą sprawdzone, zweryfikowane bocznami. Ten zwykły patrol, który potrafi podjechać pod adres w rejon, potrafi spłoszyć sprawców, potrafi pokazać im, że jednak ta policja jest czujna, że to społeczeństwo reaguje, to policja potrafi wezwać w dany sektor.
14: Ale ludzie boją się reagować, bo obawiają się tego, że ktoś się będzie na nich mścił.
15: Ale wie pan, my tutaj nie mówimy o tej przestępczości poważnej, zorganizowanej, o tych układach, że powiem, przestępczo-policyjnych na zasadzie przekazywania informacji. Tutaj mówimy o tym anonimowym telefonie chociażby, który możemy wykonać do jednostki policji. Ja wiem, że za chwilę ktoś powie, no tak, ale idąc na policję zgłaszamy i tam czekamy i tak dalej. No niestety, kadry są jakie są, ta policja cały czas stara się odbudować i ta liczba policjantów w znacznym stopniu wzrosła. No teraz to wszystko trzeba przekuć nie tylko w ilość, ale też w jakość tej służby. No i oczywiście komfort tej pracy, by się policjanci mogli spokojnie, bezpiecznie tą służbę pełnić. Także są też te anonimowe telefony, gdzie możemy wykonać, poinformować, że coś się dzieje. Myślę, że dzisiaj policja, z racji tego, że tych zdarzeń kryminalnych było bardzo dużo, głównie w Warszawie, o czym też było dużo w mediach, ta policja jest uczulona do tego typu zdarzenia i ona w miarę możliwości na pewno reaguje.
14: Był taki czas w Polsce, że ta liczba przestępstw malała, natomiast w ostatnich latach znowu to się nasila. Od kiedy jest taki trend? Co było punktem zwrotnym? Migracja, wojna, zmiany w policji, a może coś innego?
15: Wie pan co, tak naprawdę no, zmiany w policji. Kiedyś policjantów było mniej i też tą swoją robotę potrafili rzetelnie wykonać. Głównie skupiam się tutaj na tej pracy kryminalnej. O ile ta prewencyjna robota, no w Warszawie też wiem, że wakaty dalej kuleją i ta policja stara się to wyprostować, by uzupełnić te luki. Natomiast jeżeli chodzi o roboty kryminalne, tych policjantów też było mniej, ta robota się kręciła. No to na pewno kwestie związane z wojną w Ukrainie, na pewno te kwestie związane z nielegalną migracją. No i oczywiście to, co często mówimy o Gruzinach. Gruzini potrafili na swoim terenie zrobić porządek z tymi worami z zakonu, z tą ciężką przestępczością. Dobrali im się do skóry, zaczęli ich tępić, zaczęli ich zamykać, zaczęli zabierać co najważniejsze dla nich majątki, bo nic tak nie liczy się dla przestępcy, jak jego pieniądze, jak jego portfel. O ile on jest w stanie pójść odsiedzieć 5-10 lat i mając świadomość, że rodzina ma pieniądze na utrzymanie, o tyle samo zabranie mu tego portfela, no jednak w niego niesamowicie uderza i Gruzini potrafili to zrobić i potrafią cały czas. W Polsce problem polega też na tym w dużej mierze, że ci ludzie traktują nasz kraj jako takie miejsce do gościnnych występów, czyli ta baza mieści się poza granicami naszego kraju, tam są lokowane ich pieniądze, natomiast tutaj przyjeżdżają, dokonują tych przestępstw, czy nawet przy tej przestępczości zorganizowanej, chociażby kwestie związane z tą cyberprzestępczością, to dzisiaj bardzo się rozwija, proszę zobaczyć, oszustwa w przestrzeni internetowej, czy też oszustwa na policjanta, czy też inne. Oczywiście wiadomo, tutaj też potrafią tego dokonywać pospolici przestępcy, po prostu wykorzystując tą naiwność społeczeństwa, ale też w tym wszystkim dobrze skrzydła rozwinęły te grupy zorganizowane, które zobaczyły tutaj niesamowity dochód. Zresztą media bardzo często informują o tym, jakie ludzie tracą pieniądze w trakcie dokonywania tych oszustw. To nie są małe kwoty.
14: Ci cyberprzestępcy, jak odbieramy telefon i słyszymy, zazwyczaj mówią do nas ze wschodnim akcentem. Dlaczego właśnie grupy ze wschodu są tak widoczne, szczególnie teraz w Polsce?
15: Bo one się rozuchwaliły, wie pan, w Polsce. Tak pan powiedział, one potraktowały nasz kraj jako kraj do gościnnych występów.
14: Bo jest mała bariera wejścia?
15: Oczywiście, że tak. I przede wszystkim musimy pamiętać, ta bariera językowa jest nieznaczna, czyli im łatwiej jest nawiązać komunikację. Zresztą proszę zobaczyć, te osoby znalazły zatrudnienie w wielu sektorach w Polsce. Od bankowości chociażby, też tam, gdzie mogą pozyskiwać informacje na temat klientów, kto jaki ma portfel, kto jakie ma zasoby finansowe. skończywszy na zwykłych sklepach, czyli też jeżeli mamy jakiegoś lokalnego klienta, który często odwiedza sklep, tam pracuje obcokrajowiec i on widzi, jak tam człowiek płaci, jak ma pieniądze oczywiście w gotówce, no to już jest potencjalnym, że tak powiem, klientem, zostaje zainteresowaniu tych osób, które no, są w stanie się koło niego, że tak powiem, zakręcić, zatroszyć w jakiś sposób, wyciągnąć z niego kasę.
14: A czym się różnią działania grup ze wschodu od działań polskich gangsterów?
15: Proszę pana, często pada to pytanie, czy wracają lata 90, czy one będą. Kiedyś te grupy przestępcze były bardzo, że tak powiem, działały bardzo drastycznie, tym się charakteryzowały. Wybuchy, strzelaniny, porachunki i tak dalej.
14: No pamiętamy
15: w momencie, kiedy ta policja dobrała się do skóry, służby dobrały się do skóry, że tak powiem, one ewoluowały. One przeszły, tak jak powiedziałem wcześniej, w tą działalność przestępczą w białych kołnierzykach, czyli VAT, czyli paliwa, czyli zaczęły te pieniądze swoje lokować w różne inne przestępcze inwestycje. One się schowały, zaczęły działać po cichu, nie działały hucznie. Oni zrozumieli w pewnym momencie, że tam, gdzie świstają kule, tam pojawiają się służby. Tam zaczynają się zatrzymania, tam zaczyna się zabieranie im majątku. Natomiast ci ludzie, tak jak panu powiedziałem wcześniej, przyjeżdżając do Polski, oni są w innym kraju, im na tym nie zależy. Oni nie mają szacunku do Polaka. Często słyszymy o tej miłości, szacunku wzajemnym, tak naprawdę oni mają w głębokim poważaniu ten wzajemny szacunek. Oczywiście jest tam mały procent tych ludzi, którzy ten szacunek okazują, natomiast ludzie, którym zajrzy ten głód do oczu, one się z tym nie liczą. One liczą się z tym, by nabyć zasoby, by utrzymać siebie i swoją rodzinę.
14: Czyli oni inaczej podchodzą i do ryzyka, i do policji.
15: Oczywiście, ta mentalność kaukaska chociażby. Te grupy ze wschodu zawsze były względne. Pamiętamy lata 90, chociażby stadion dziesięciolecia, chociażby inne grupy przestępcze hulające w Polsce. Zawsze mieli ten temperament bardziej bezwzględny.
14: A są lepiej zorganizowane, bardziej wojskowo, bardziej hierarchicznie?
15: Wie pan, chociażby spójrzmy na grupy gruzińskie. Wielu Gruzinów, którzy przyjechało, rozprzestrzeniło się na terenie Europy, to też w dużej mierze byli policjanci, ludzie po byłych służbach, którzy mają swój fach w ręku, którzy potrafią, tak jak powiedziałem panu wcześniej, działać na skalę międzynarodową, czyli tworzyć te siatki zorganizowane, te przestępcze. U nas mały promil ludzi po byłych służbach wchodzi w ten świat przestępczy. Natomiast za wschodnią granicą, no tam już mamy z tym do czynienia dużo, dużo częściej. I teraz wyczyszczenie tego sektora przestępczego w tamtych krajach powodowało, że ci ludzie zaczęli szukać miejsca dla siebie, tam, gdzie mogą zarabiać pieniądze. Tam, to, w czym są tak naprawdę dobrzy, przeszkolenie, wykorzystywanie swojego potencjału, wykorzystywanie swojego doświadczenia i znaleźli to sobie miejsce w Europie. Oczywiście w pewnym momencie, wiadomo, bardziej hulali w innych rejonach Europy, nagle zobaczyli, że Polska w jakimś stopniu się spokoju, bo my jesteśmy bezpiecznym krajem, mimo wszystko patrząc na inne kraje zachodnie. Tego się nie da ukryć. Natomiast no, ktoś nam chce ten spokój tutaj zakłócić. Tym bardziej zaczęło to nasilać się w momencie, no niestety, tragicznej sytuacji w Ukrainie, ale ta tragedia przelała też się na nasze domy, bo wpuściliśmy ludzi, nie do końca ich weryfikując, my nie wiemy, kogo dzisiaj mamy pod dachem. Przede wszystkim wpuszczając, ale też pamiętajmy o nielegalnej migracji. Ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy w jakimś tam stopniu w pewnym momencie no, zatrudnili się w sklepach, gdzieś szukali tej rzetelnej, uczciwej pracy, ale zobaczyli, że jednak może byśmy na inną ścieżkę sobie weszli, sobie jakieś pieniądze zarabiali. To też są kontakty z ludźmi, którzy tutaj wcześniej przebywali ze wschodu, jakieś ogarnięcie im kwestii logistycznych, mieszkania, poznania ludzi. Wielu ludzi z grup przestępczych polskich, że tak powiem, weszło w koligację z tymi ludźmi ze wschodu, bo patrząc na ich sposób działania, inny, zupełnie inny charakter, bardziej bezwzględny. Czyli są to ludzie, tak powiem, mogą być najemnikami do wykorzystania i też tak czasami są traktowani.
14: A jak dużą rolę odegrała wojna w Ukrainie, jeśli chodzi o te przetasowania w świecie przestępczym?
15: Proszę pana, ale ogromną. Wystarczy wyjechać na Warszawę nocą, zobaczyć, jak sobie młodzi chłopcy w średnim wieku, w różnym wieku hulają po Warszawie, jak poprzyjmowali pewne miejsca na terenie Warszawy, gdzie tak naprawdę Polacy mają, nieliczni Polacy mają wstęp, chociażby browary warszawskie. To ewidentnie widać, jak rozpanoszyli się w Polsce. W momencie rozpoczęcia wojny część z nich pouciekała, część uciekła w trakcie wojny. No i znaleźli sobie, że tak powiem, ciepełko w naszym kraju, nie patrząc na to, że my Polacy pomogliśmy wielu ludziom, gdy ta wojna się rozpoczęła. Wykorzystują nasze dobro, wykorzystują nasze dobre serce, bo otworzyliśmy przed nimi nie tylko nasze serce, ale też nasze, dla niektórzy nasze domy. No uważam, że w tej kwestii w dużej mierze ci ludzie tą dobroć nadwyrężają.
14: Powiedział pan, że mózgami tych grup przestępczych ze wschodu często są tak zwane wory w zakonie. To pojęcie jeszcze z czasów zaprzeszłych. Stosowane do zawodowego przestępcy, do wysoko postawionego członka mafii rosyjskiej niegdyś.

0: jest duża, mała, zależy jak, jak umiarą to określić, bo 7 osób bodajże w tamtym roku zatrzymano, czy ileś w tym roku też dokonano zatrzymania. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy. Majątek tych ludzi pozwala tym głównym szefom, przywódcom, że powiem, żyć w innych zupełnie państwach, Hiszpania, czy inne piękne kurorty, inne piękne miejsca i stamtąd zarządzać, że powiem, swoją przestępczością na terenie Europy, w tym też niestety Polski. Bardzo często zresztą widać te obrazy, jak policjanci zatrzymują. No nie są to ci ludzie zbyt majętni, wykwintnie ubrani, eleganccy, no to są ludzie,
1: którzy... Mówi pan o tych żołnierzach.
0: Tak, dokładnie tak. Czyli gdzieś ci przywódcy też tak naprawdę funkcjonują i oni, że tak powiem, nadają prym tej działalności przestępczej w Polsce. Ludzie bezwzględni, bardzo niebezpieczni. Niestety mamy z tym problem. I to, co powiedziałem wcześniej, spowodowane jest też tą nielegalną migracją, tą możliwością szybkiego przejazdu przez granice Polski, ukrywaniem się na lewych dokumentach, fałszywych dokumentach, czyli nawet jeżeli zostaną wydaleni, za chwilę mogą tu wrócić, bo wyrobią sobie zupełnie inny paszport, zupełnie inne dane, także zalegalizować się mogą na wszelkie sposoby.
1: Czy to wygląda, bo tak trochę wnioskuję z pana słów, jak w filmach, że ci guru siedzą sobie gdzieś nad basenem w willi w Hiszpanii, a to inni ludzie pracują dla nich na polskich ulicach?
0: Ale tym charakteryzuje się przestępczość zorganizowana. Wie pan, tacy ludzie nie pójdą z siekierą na ulicę, nie pójdą z łomem do jubilera, nie dokonają tej pospolitej przestępczości. Tam panuje pełna hierarchia, czyli jest szef. Mogą, że powiem kolokwialnie, mogą mieć swoich księgowych, mają swoich żołnierzy, którzy wykonują te swoje zadania. To, co my mieliśmy w latach 90., te różne grupy przestępcze, zwał mafia, nie mafia, czy gangsterka, one miały swoją hierarchię. I tak samo jest, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi zorganizowanymi grupami przestępczymi ze wschodu.
1: A może pan powiedzieć, że czasy tej brutalnej przestępczości i strzelanin mamy już za sobą i one nie wrócą i teraz przestępcy zajmują się czymś innym? Czy jest jednak jeszcze obawa, że to może wrócić?
0: Nie powiem tego panu, że to nie wróci. Ostatnio czytałem wywiad z panem komendantem głównym, panem generałem Markiem Boroniem, który sam podkreślił to bardzo mocno, że jest ta obawa, że ta przestępczość brutalna do Polski zawita w chwili zakończenia wojny w Ukrainie, ale nie tylko myślę, że zakończenia tej wojny. W momencie, kiedy ta wojna już będzie u schyłku, że tak powiem, Ukraińcy będą u schyłku wytrzymałości, ci ludzie zaczną stamtąd uciekać, zresztą przyjeżdżać do Polski, nawet w sposób nielegalny i tu już ta znaczna obawa, że zaczną do wykonywać tych przestępstw. Ja cały czas apeluję jedną rzecz, by reagować na różnego tego typu rodzaje zdarzeń, z tego względu, że tak powiedziałem wcześniej, ta przestępczość, ta poważniejsza przestępczość, oczywiście ta pospolita jest bardzo uciążliwa dla społeczeństwa, ale ta zorganizowana, to rozchulanie się grup przestępczych dla człowieka zwykłego jest mało widoczne. My wielu rzeczy nie widzimy. Mogą być dokonywane różnego rodzaju napady, mogą być dokonywane różnego rodzaju uprowadzania, które mogą nie być zgłaszane policji, bo obywatele się boją. Boją się, że ktoś znowu zapuka do ich drzwi. Boją się, bo są zastraszeni, bo zostanie uprowadzona twoja córka, twój syn, twoja siostra. Ludzie wykładają pieniądze tak, żeby się wykupić. Także ja mam tego też pełną świadomość, że ta przestępczość, poważna przestępczość w Polsce, że tak powiem, hula i to, co powiedział pan komendant też główny, trzeba się przygotować na to najgorsze, że jednak będzie się rozwijała dalej.
1: Ale jeżeli możemy to przewidzieć albo przewidujemy, że może się tak stać, to powinniśmy też chyba temu jakoś przeciwdziałać.
0: Proszę pana, najszybciej mogą zapobiec temu, że tak powiem, ludzie, którzy są decyzyjnymi w tym kraju. I gdy widzę dzisiaj w mediach jazgot, tą kłótnię, awanturę o dofinansowanie polskich służb, to mi się krew w żyłach, wie pan, gotuje. Bezpieczeństwo nie ma barw politycznych. To nie ma zależności, czy ktoś jest z PiS-u, z Platformy, z SLD, czy popiera LGBT, czy nie popiera. Ludzi nie powinno to interesować. Przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i tych ludzi, którzy o tym decydują, to powinno być dla nich najważniejsze. Idąc do wyborów, każdy głośno ogłosił o bezpieczeństwie. Dzisiaj pojawia się problem z dofinansowaniem, problem z zakupami pewnych rzeczy, problem z niedoszacowaniem finansowym policji czy innych służb. O jakim my tu bezpieczeństwie mówimy? Jaki ja czy pan możemy mieć wpływ na to, by na ulicach było bezpiecznie? Możemy chodzić oglądać, spoglądać, informować służby, ale tak naprawdę te służby będą na tyle mocne, jeżeli osoby, które są decyzyjne w tych kwestiach, będą naprawdę rzetelnie o to dbały, nie szukały poklasku politycznego, by, nie wiem, dać na parstek czegoś, powiedzieć, to ja dałem, jestem wielki, tylko tak naprawdę rzetelnie zapracować nad tym, by te służby były mądre.

0: które silne i by dbało o nasze bezpieczeństwo.
1: A teraz jak pan ocenia działania polskich służb na dzisiaj?
0: Muszę panu powiedzieć, że pomimo tego, że te kadry się bardzo odmładzają i możemy tutaj na różny sposób krytykować, zresztą systematycznie w mediach pojawiają się, w social mediach, w mediach pojawiają się te różne informacje o tych gafach policyjnych i tak dalej. Ja naprawdę chylę czoła przed policjantami, przed ich ciężką pracą, chociażby patrząc na kwestie związane z walką z narkotykami. Wie pan, zlikwidowanie w tamtym roku około 75 nielegalnych laboratoriów amfetaminy, narkotyków, nie amfetaminy, laboratoriów narkotyków, zdjęcie kilkudziesięciu ton z rynku, no o czym świadczy. Wykrycie spraw kryminalnych, napady na domy, rozboje i tak dalej, o czym świadczy. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Ta przestępczość wschodnia jest bardzo ciężka do, że tak powiem, rozwiązywania, do zwalczania, z tego względu, że ci ludzie są bardzo hermetyczni. To nie są polskie grupy pazerne na pieniądze, które przytulą każdego, z którym się każdym dogadają. Ci ludzie działają w swoim gronie, są hermetyczni, nie uzewnętrzniają się, także likwidowanie takich grup przestępczych jest bardzo ciężkie. Mimo to ci policjanci sobie radzą. Wiadomo, że no, chciałoby się, by te 2000 policjantów, które dzisiaj mamy w polskiej policji, one były na najwyższych obrotach. Mhm. Ja mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, że ta ilość tych policjantów teraz przekuje się w jakość i naprawdę będziemy mogli czuć się w pełni bezpieczni. Ale to też zależy w dużej mierze od nas, od społeczeństwa. Wie pan, bo jak systematycznie słyszę narzekanie, systematycznie słyszę krytykę tej formacji, no to nie jest dobre tak naprawdę, bo to nie buduje dobrego PR-u, nie buduje dobrej renomy tej formacji. No ale ktoś musi o to dbać. Należy zadać sobie pytanie, czego my tak naprawdę chcemy. Nikt nie, w żadnym kraju na świecie ta policja nie jest idealna. Ona popełnia błędy. To jest normalne, to jest czynnik ludzki. Żaden komendant główny, kto by to nie był, czy pan generał Szymczyk, czy pan generał Boron, czy inni komendanci, nie będą w stanie pilnować tego, co się dzieje w komendach powiatowych. Tak naprawdę policjanci powinni też wypracować sobie własną dyscyplinę, pracować nad swoim fachem, nad swoją doskonałością. I ja wierzę, że tak, no, mam nadzieję, że ci, którzy zrozumieją, że tego zawodu się nie dają, odejdą, a ci, którzy poczują, że są w stanie rzetelnie i dobrze pracować, zostaną i będą szlifowali swój fach.
1: No ale jeżeli, bo wspomniał pan o gafach, jeżeli się zdarza, że policjanci zamiast do mieszkania na trzecim piętrze...
0: Proszę pana, to jest wie pan, to się zdarzało w latach 90., jeszcze lepsze numery się zdarzały.
1: Ale dlaczego to się zdarza w ogóle?
0: Wie pan, to jest kwestia obserwacji, to jest kwestia wystawienia adresu dla policjantów, bo pamiętajmy przy takich tego typu rzeczach, przy wejściach na adres pracują też inne służby, ktoś może się pomylić piętra, no to było w każdym roku takie sytuacje. 90. lata tam, gdzie ktoś mówi, byliśmy świetną policją, ja zawsze mówię, nie możemy...
1: Pan brał udział w takich akcjach?
0: Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Wie pan, przy jednym z porwań pomyliliśmy adresy i wyszliśmy na kwadrat piętro niżej, bo ktoś nam ten adres źle wystawił. Takie sytuacje się zdarzają. To jest tak samo jak wypadki się zdarzają. Ostatnio słyszałem, uczestniczyłem w programie, gdzie policjanci rozbili siatkę dealerską. Ukraińcy bodajże przetrzymywali kobiety w mieszkaniu w Warszawie i one z tego mieszkania poprzez internet rozprowadzały narkotyki. Policjanci to ustalili, zlikwidowali. No i oczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku, bo jadąc z konwoju z osobą, okazało się później pokrzywdzoną, która była siłą przetrzymywana przez tych Ukraińców w tym bloku, jadąc w konwoju z nią, ulegli wypadkowi. I tłumaczyłem, jak sama nazwa wskazuje, wypadkowi. Ci policjanci nie zrobili tego świadomie, to jest po prostu wypadek. No ale clue tego wszystkiego było to, że nie ta świetna, przepraszam, policyjna robota, tylko że oni powodowali wypadek. No każdemu się wypadek zdarza. No wie pan, to nie są rzeczy zaplanowane tak naprawdę. Nawet planowana była rzetelna ich robota. I to, co powtarzałem wcześniej, powiedziałem, jeżeli my nie będziemy pracowali nad tą formacją, ja wiem, że krytyka każdego jest potrzebna, tak samo policji, ale ona musi być konstruktywna. Jeżeli my sami nie zaczniemy tego wszystkiego bezpieczeństwa budować, to nie liczmy na to, że ktoś to bezpieczeństwo dla nas zbuduje. Zawsze powtarzam, że społeczeństwo to oczy i uszy polskich służb, w tym głównie policji. Jeżeli będziemy bagatelizowali te problemy, nie będziemy reagowali, to nie dziwmy się później, że na osiedlu sąsiada napadną, dzisiaj sąsiady, które mogą ciebie tak naprawdę. I ktoś powie z członku twojej rodziny, no ktoś mógł zadzwonić, ale czy ty zadzwoniłeś, czy ty zareagowałeś? Ja oczywiście patrzę na wszystko z jednego pułapu, bo jestem byłym policjantem, bo to moje uczulenie na tą przestępczość jest dużo większe. Natomiast proszę mi wiedzieć w jedno, czego tak naprawdę nie potrafię zrozumieć. Dzisiaj mamy do czynienia z wieloma oszustwami przez internet, czy z wieloma oszustwami na wnuczka, na policjanta. Proszę mi wiedzieć, że policja, i to nie są jakieś puste słowa, naprawdę prowadzi szeroko zakrojone działania profilaktyczne, by tych ludzi uświadomić. reaguj. Masz telefon z policji, proszę przelać pieniądze, zadzwoń do członka rodziny, zadzwoń do dyżurnego komendy, upewnij się, czy coś takiego może mieć miejsce. Weryfikuj takie rzeczy. Ludzie to widzą, czytają, oglądają. Przecież to jest na Facebookach, to często ludzie odwiedzają, to jest na X-ach, ja sam to bardzo często udostępniam. Mimo to na drugi dzień czytam komunikat policji. Jakiś tam człowiek wpłacił na konto, czy przelał pieniądze, padł ofiarą oszustwa dokonanego prawdopodobnie przez turystów, że powiem, ze wschodu i przelał dużą kwotę. Dlatego się tu zastanawiam, jak ludziom można to tłumaczyć, do głów docierać, by naprawdę otworzyli oczy. Niektórym się wydaje, że żyją w takim kokonie bezpieczeństwa. Mi się nie może nic stać. Nie, szanowni państwo, każdemu może coś się stać. Ja przytoczę jeszcze jeden taki przykład. Nawet jeżeli chodzi o kwestie porwania, grupy przestępcze potrafiły się pomylić i porwać zupełnie kogoś innego. Nie osobę, którą sobie wytypowały majętną, tylko porwać osobę Bogu ducha winną, bo niestety siedziała w tym samochodzie, co nie trzeba, pożyczyła samochód od osoby, która miała być porwana. Takie sytuacje się zdarzały, także musimy być czujni, musimy być ostrożni. Moje słowa nie mają na celu tej wzbudzenie lęku, obaw, absolutnie, tylko po prostu czujności. Tylko i wyłącznie czujności, żeby ludzie byli czujni, zaczęli reagować, przede wszystkim zaczęli myśleć, bo my na wiele rzeczy nie reagujemy, a później zaczynają się wpisy, zaczynają się obolawać, co można było zrobić, żeby można było temu zapobiec. Po prostu reagować, po prostu patrzeć, po prostu informować służby o pewnych zdarzeniach. Wielu ludzi mi zarzuca, nie, no najlepiej będę ormowcem, będę donosił na ludzi. No to nie bądź sobie ormowcem, ale jak coś się stanie, to nie leć na to policję, nie ryć, że coś się tak naprawdę stało. Bo tak dzisiaj niektórzy ludzie na to wszystko patrzą. Skala przestępczości w Polsce, jeżeli chodzi o naszych gości ze wschodu, wzrasta. I to dla ludzi powinno być sygnałem. Niestety, jak się okazuje, nie dla wszystkich polityków jest, bo dla niektórych jest to wodą na młyn polityczny do kłótni. Dla niektórych pociskami, by uderzać obecną władzę, dla obecnej władzy, by tam coś innego, ładne w szaty to ubrać. Prawda jest jedna, tak jak powiedziałem wcześniej, bezpieczeństwo nie ma barw politycznych i jeżeli chcemy żyć w bezpiecznym kraju, naprawdę służby muszą być przede wszystkim dofinansowane. Jeżeli będą dofinansowane, jeżeli będą działały, wtedy będą działały skutecznie. Ale też bardzo istotna jest pomoc prawna. Ja chociaż tu wspomnę sytuację policjanta, bodajże z Sopotu, który na polecenie prokuratury pojechał zatrzymać Ukraińca, który znęcał się nad członkiem swojej rodziny. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Chłopak został zawieszony, przez długi czas musiał pracować w Biedronce. Dzisiaj stanął przed sądem. No nie może być takiej sytuacji. Skoro ta przestępczość jest bezwzględna, to ci policjanci nie mogą wejść w jego życie na kolanach. Muszą mieć pomoc prawną, muszą mieć bezpieczeństwo prawne.
1: Czyli z jednej strony mamy polityków, którzy grają tak jak grają, z drugiej strony mamy policję niedofinansowaną, która popełnia od czasu do czasu błędy, a z trzeciej strony mamy społeczeństwo, które nie zawsze reaguje.
0: Jeżeli chodzi o polityków, wie pan, to mi się kojarzy takie powiedzenie, daj małpie brzytwę. Jeżeli ktoś nie czuje zapachu munduru, nie czuje smrodu ulicy, nie ma pojęcia o tym bezpieczeństwie, widział go w internecie, w podcastach, w telewizji, no to jakie on ma pojęcie o tym, jak o to zadbać. To jest teoria. Wie pan, nic tak nie buduje odpowiedniej reakcji, skutecznej decyzji, jak praktyka, doświadczenie zawodowe. W Polsce niestety utarło się to, że przy każdej zmianie władzy wielu świetnych policjantów, funkcjonariuszy innych służb zostało wywalanych, że powiem brzydko, na zbity pysk, na bruk. Tylko dlatego, że komuś politycznie czegoś nie pasowali. To byli świetni fachowcy, którzy dzisiaj by się bardzo tego sektora przydali. Dbania o nasze bezpieczeństwo. Nawet chociażby w kwestii doradztwa i tak dalej. Niestety, no, jest jak jest. Głowy państwa, inni ministrowie też potrafią otoczyć się głąbami, że tak powiem, dyletantami, którzy nie mają tam zielonego pojęcia, ale znaleźli sobie świetny fotelik, świetne, wygodne miejsce do zarabiania pieniędzy i to się po prostu kręci, to się po prostu kula. Szkoda, że się nie wykorzystuje tego potencjału. Ja bardzo często o tym mówię, że w sektorze prywatnym dzisiaj jest naprawdę wielu fantastycznych ludzi, którzy by z powodzeniem skutecznie doradzili odpowiednim ludziom, jak zadbać o to bezpieczeństwo, zrobili dobry PR dla służb, no ale się okazuje, że tamten pracował za SLD, ten za PiSu, ten za Platformy i tak się wiecznie kłócą i sobie nawzajem swoje karty układają.
1: A dzisiaj mamy lepszą czy gorszą policję niż kilkanaście lat temu?
0: Mamy dzisiaj policję inną. Wie pan, mentalnie mamy, no proszę mi wybaczyć, że powiem, ale gorszą.
1: Mentalnie mamy gorszą, gdyż...
0: Wie pan, kiedyś człowieka wychowała ulica. wychodziłeś na ulicę, grałeś w piłkę, spędzałeś czas z towarzystwem, na rozmowie, docierałeś się, były awantury, były sprzeczki. Dla ciebie było to normalnym chlebem powszednim. Natomiast niestety w dzisiejszych czasach to młodzież w dużej mierze wychowuje internet. TikToki, filmiki, zresztą to często widać, wylewanie frustracji w internecie i tak dalej, i tak dalej. Także to pokolenie jest całkowicie zupełnie inne. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, ja nie uważam, że ta policja kiedyś była lepsza. O tym bardzo często mówię, o czym świadczy wiele spraw niewykrytych. Wystarczy do nich sięgnąć, chociażby sięga do tych spraw archiwum Mix, a to też świadczy o jakości tej policji. Dzisiaj policjanci na wielu płaszczyznach świetnie sobie radzą z pewnymi sprawami kryminalnymi. Tak jak pan powiedziałem, chociażby sprawy związane z narkotykami, o czym mało osób mówi, ale na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Polska policja zrobiła najlepszą robotę narkotykową w dziejach Unii Europejskiej. Tutaj mam na myśli Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, którą nadzorował obecny komendant wojewódzki z Wrocławia i to trzeba podkreślić i uszanować. Zlikwidowano kilkadziesiąt nielegalnych laboratoriów narkotyków, zdjęto z rynku kilkadziesiąt ton narkotyków. O czymś to świadczy. Żadne inne państwo tego nie dokonało. Oczywiście, tutaj świetna współpraca międzynarodowa, to należy podkreślić, bo to się w znacznym stopniu rozwinęło. Natomiast cały sztab dowodzenia, punkt dowodzenia był w Polsce, był w Wrocławiu. Mhm. No, świadczy to o jakości polskiej policji. Na pewno jakieś to doświadczenie, w dużej mierze doświadczenie policyjne człowieka, który zjadł zęby na tej robocie, potrafił tym pokierować, odegrało istotną rolę, ale też ci ludzie niższego szczebla, którzy wykonywali te zadania, jeżeli tego doświadczenia nie miały, tak jak ja też na początku swojej kariery w policji tego doświadczenia nie miałem, musieli to doświadczenie szybko nabyć. Albo się do tej roboty nadajesz, albo się nie nadajesz, ktoś inny będzie tę robotę robił. I to wyniki, ja tego nie lubię słowa używać, ale te liczby zabezpieczone, zlikwidowane pokazują, że ten poziom w polskiej policji jest dość wysoki. O ile mogę skrytykować to, że te 102 tysiące, nie jedzie, że tak powiem, na równym poziomie, ale to jest normalne. Proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem wcześniej, po każdej zmianie władzy robi się rzeź kadrową, wywala, odchodzą, nie będę służył tym, tamten nie będzie służył temu, bo nie jest z mojej partii. Trzeba było te kwestie wakatowe odbudować. Dzisiaj jest 102 tysiące ludzi, tak jak powiedziałem, teraz bardzo ważną kwestią jest to, by przekuć tą ilość w jakość, a przede wszystkim mentalnie, czyli chodzi o kwestię głowy, przygotować tych policjantów, tych ludzi do odparcia zagrożenia. Bo teoria w szkole i zajęcia jakieś praktyczne na sali sportowej to nie jest to samo co ulica. Zresztą bardzo często, może nie bardzo, ale często widujemy to w mediach, gdzie ci policjanci naprawdę muszą przeprowadzić bardzo niebezpieczną interwencję, która wymaga podjęcia szybkiej, dynamicznej, zgodnej z prawem decyzji. No bo oczywiście, jeżeli gdzieś tam się pomylą, no to o czym wcześniej mówiliśmy, za chwilę pojawiają się posty, programy i tak dalej, i tak dalej.
1: A na ile dzisiaj polskie służby są przygotowane na te nowe międzynarodowe grupy przestępcze?
0: Proszę pana, powiem panu tak. Wracamy ponownie do mojej powieści wcześniejszej. Liczby mówią same za siebie, natomiast należy sobie zadać pytanie. Skoro wykryto tyle, to ile jeszcze nie wykryto? Na pewno. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Dzisiaj mamy bardzo doświadczone kierownictwo polskiej policji. Ja skupiam się przede wszystkim tutaj na Centralnym Biurze Śledczym Policji, które jest mi bardzo bliskie. Szefem biura jest pan generał Cezary Luba, który jest bardzo doświadczonym policjantem. Wiele lat spędził poza granicami kraju. Zna mentalność tych ludzi, zna sposób ich działania. I to widać przez ten pryzmat ostatnich kilku lat, że przekuwa się to w ilość realizacji, w ilość zatrzymanych ludzi. Tylko tak jak powiedziałem, samo szefostwo roboty nie zrobi. Tu policjanci powinni też dążyć do tego, by nabierać tego fachu. Muszą uświadomić sobie jedną rzecz. To jest służba. Ja wiem, że każdy chciałby zarabiać krocie w tej formacji, ale tu się nie da to robić.
1: No ale z drugiej strony słyszymy o coraz niższych wymaganiach, bo tych ludzi brakuje.
0: No, są ludzie, decydenci, którzy twierdzą, że te wymagania nie zostały zmniejszone. Ja będę się sprzeczał, że jednak są zmniejszone.
1: Czyli z automatu bierzemy
0: pan policja ludzi, przez pryzmat polityki, wykorzystywania politycznej tej formacji, w różnym rodzaju. No, ta formacja straciła na reputacji, no nie ma co się oszukiwać. Wielu bardzo wartościowych ludzi weszło tam, ale też wielu wartościowych ludzi mówi, ja nie chcę być z tym utożsamiany, nie chcę być utożsamiany z polityką. Chociażby wczoraj ktoś ze mną wszedł dyskusję na jednym z portali społecznościowych, że ta policja to działa na korzyść władzy, im służy i tak dalej. No Boga, ja wiele rozumiem ten taki, tą manię polityczną w społeczeństwie, że służą Kaczyńskiemu, służą Tuskowi. No wie pan, ja pamiętam te czasy, wszyscy je zresztą pamiętamy, one są nieodległe, gdzie ci policjanci kordonami, tylarierami, setkami stali na pewnej dzielnicy w Warszawie i ochraniali jednego czy tam dwie osoby, ochraniały jednego czy dwie osoby. Natomiast no, siłą woli ci policjanci wykonują rzetelną naprawdę robotę, ale ta polityka, to policzenie tej formacji, no zniechęciło wielu naprawdę bardzo wartościowych, fajnych ludzi. Proszę mi uwierzyć w jedną rzecz, że o ile czasami właśnie nie chodzi o te zarobki, bo dzisiaj w internecie możemy czytać o wielu rzeczach, że tej policji nie zarobisz dobrze, że tej policji jest źle, ble, ble, ble i tak dalej, tak dalej. Ale dzisiaj głównym problemem jest mentalność, podejście człowieka do człowieka, brak relacji, brak rozmowy, brak budowania zespołu fajnego. I mnie na przykład do roboty w policji właśnie to nakręcało, jeżeli gdy pracowałem w komendach wojewódzkich, w komendzie wojewódzkiej policji, czy w początku fazie w Centralnym Biurze Śledczym Policji, te relacje międzyludzkie. Dzisiaj niestety do tej formacji trafia wielu malkontentów, ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć, że powiem, w sektorze prywatnym, idą tam i też podcinają skrzydła tym wartościowym ludziom, bo naprawdę do tej formacji też trafiają bardzo fajni ludzie. Ja mam też z wieloma ludźmi kontakt, z prawnymi bardzo fizycznie, bo się mówi, o tam tylko 1,70 m trafia do policji. Nieprawda, są to bardzo fajni, bardzo sprawni ludzie, ale po jakimś czasie, widząc realia tego wszystkiego, oni z tego rezygnują. Nie będę się w tym babrał, no nie pasuje do tego. Mój charakter, moja charyzma, no nie pasuje do tego, tak? Wieczna rywalizacja nie może być za dobre, bo za chwilę ktoś cię wykosi, będą anonimy. No to cały czas w tych służbach się mieli, cały czas w tych służbach się żre. Ja wiem, że dzisiaj ciężko przełożonemu wyegzekwować od policjantów, by tą robotę wykonywali bardziej rzetelnie, bo za chwilę pojawią się anonimy, bo za chwilę pojawią się protesty, no ale wie pan, no nie możemy z tej formacji robić ani żłobka, ani przedszkola. Jak ja czytam ostatnio w internecie, że tam policjanci w jednym z województw powiedzieli, że oni by poszli do policji, gdyby w ich mieście otworzono szkołę policyjną, no bo oni nie chcą tam stacjonarnie się szkolić i tak dalej. Wie pan, no ręce mi opadły tak naprawdę. No wie pan, to ludzie mają się dostosować do wymogów formacji, do tego, jakie są wymagania, co trzeba spełniać, by tam się dostać, a nie formacja będzie się dostosowała do fanaberii czy wymysłów kandydatów do tej policji. Ja jestem zwolennikiem, by był odpowiedni wzrost, odpowiednie, że to powiem, stan psychiczny człowieka, no bo gdzieś tym też mamy problem, chociażby informacje o tym, że są zatrzymywani policjanci pod wpływem narkotyków, czy osoby, które posiadają narkotyki. To, że mamy takie społeczeństwo, nie przychylam się ku tej teorii, by taka była policja. Jeżeli ktoś się najął za psa, to niech szczeka jak pies. I to, że ktoś ćpa, to nie znaczy, że policja ma ćpać. To, że społeczeństwo ćpa, to nie znaczy, że policja będzie ćpała. Są pewne wymagania. Jeżeli chcesz zostać policjantem, to musisz się po prostu do nich dostosować. Tylko tyle, jak tyle.
1: To co by pan w takim razie wpisał po tej stronie plusów pójścia do policji? Bo wyobrażam sobie młodego człowieka, który się zastanawia, czy iść do policji, słyszy dużą krytykę i myśli sobie, to po co ja tam pójdę?
0: Że pana to ludzie budują formację. Formacja sama się nie zbuduje. Formacji nie zbuduje ani komendant główny, ani minister. To ludzie budują tę formację. Choćby od początku, od samego dołu, od komisariatów policji, po komendy powiatowe miejskie, po komendy wojewódzkie. To ludzie budują zespół. Ludzie się docierają, ludzie ze sobą rozmawiają. Jeżeli są kłótnie, właśnie spory, jeżeli jest jakaś krzywa, chora rywalizacja, to nie służy niczemu dobremu, jeżeli jest brak przede wszystkim komunikacji, brak rozmowy między sobą. Chociażby słyszę bardzo często, że jest ta różnica pokoleń, są starzy, są młodzi. Stary przyzwyczajony do bardziej, że tak powiem, rygorystycznego traktowania, do większej dyscypliny. Powie, weź się młody za robota, młody powie, ty weź się bujaj, ja tu nie będę tyrał i tak dalej, bo tam godzina 15:30, 16:00, zmykam sobie do domu. Wie pan, no my byliśmy zupełnie innym pokoleniem. Ta pasja może roboty. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo tu nie będę teraz gloryfikował wszystkich. Ta pasja do roboty była większa. Dzisiaj wielu ludzi traktuje tą formację jako robotę, nie jako służbę. jest wielu naprawdę pasjonatów pracy, jest wielu świetnych policjantów, jest wielu ludzi, którzy chcą wstąpić w szereg tej formacji. Zadał mi pan proste pytanie i jest bardzo prosta odpowiedź, bo takie pytanie ja słyszę bardzo często i to ludzie w social mediach to pytanie mi zadają. Co jest takiego fajnego w tej formacji? Czy pan myśli, że powinien tam trafić? Dwa razy oblałem testy, czy mam startować trzeci raz, już mam 30 lat, tak dalej. Tak, ja uważam, że tak. Wie pan, dla mnie czymś fantastycznym było pomaganie ludziom. Ja zawsze powtarzam. Czymś wspaniałym były dla mnie łzy rozpaczy w oczach bandytów, że zostali ujęci, i łzy radości w oczach ludzi pokrzywdzonych, że sprawca, który ich krzywdził, został przez policję zatrzymany. I to człowieka nakręcało. I proszę mi uwierzyć, że każda fantastyczna robota, każda fantastyczna realizacja, ja też narzekałem na formację, ona buduje atmosferę. Zawsze tak jest. Każda robota, która wyjdzie, kurczę, jest piąteczka, jest żółw, jest wszystko fajnie, to nakręca, to powoduje, że ta kula zaczyna się toczyć, ona rośnie, jest apetyt, on cały czas wzrasta. I to jest fantastyczne w tej służbie. Różnimy się tym od wojska, że oni mają, siedzą w koszarach, pojadą na poligon, gdzieś się pokazują. Policjanci na co dzień mają do czynienia z tym jazgotem, z tym ciężkim społeczeństwem, z tą ciężką młodzieżą. Często z osobami, które nadużyją na alkoholu. Przede wszystkim, co największy problem, nadużyją narkotyków. I to ryzyko interwencji, tak? Mamy w internecie, zatrzymali człowieka, lekko go przydusili, zszedł. Okazuje się później po badaniach toksykologicznych, że był pod wpływem narkotyków, no ale już policjanci są po zarzutach, już są wydaleni. I też, że tak powiem, ta ocena prawda przez nich, czy warto tam pójść, bo za chwilę, jeżeli coś podejmę interwencję, coś się stanie, pójdę siedzieć, czy warto? Nie, ludzie z tego powodu rezygnują. Ale ja zawsze powtarzam, zachęcam każdego, by w te buty wchodził, każdego wartościowego człowieka, zawsze będziesz mógł odejść. Po prostu spróbuj. To jest bardzo, bardzo fajna służba. I wie pan, człowiek dopiero jak odchodzi z tej formacji, to widzę wielu ludzi. Ja pracowałem z wieloma fajnymi chłopakami, którzy, gdy pracowaliśmy, tak samo oczywiście, narzekaliśmy na tą formację, natomiast odchodzę, co roku wszyscy odchodzili do emerytury. Natomiast gdy już odeszli, gdy odchodzili, to ta łza wokół się pojawiała, a jak już odeszli, to było systematycznie. Myślisz tam czasami o tej robocie, a pamiętasz to i tamto. Nawet same spotkania policyjne, muszę panu powiedzieć, bardzo często odbywają się w tematach dyskusji o policji, o tym, co się robiło, czy ta młodzież jest inna. Ten temat cały czas się wałkuje. O czym to świadczy? No, że jednak ludzie byli przyciągnięci tą pracą i oni będą. Tak jak powiedziałem, te 102 tysiące ludzi, ja tym ludziom życzę z całego serca. Nawet jeżeli ktoś jest tam ułomny, nawet jeżeli ktoś nie spełnia tych odpowiednich, że tak powiem, kwalifikacji, wzrostem i tak dalej, że on się wyrobi, że on naprawdę nabędzie tego kunsztu policyjnego. No bo skoro już w to wszedłeś, to po prostu ciągnij to. Ja wiem, że te lata się zmieniły, że kiedyś było po 15 latach, można było odejść i tak dalej. Ale wie pan, prawda jest taka, że nie wszyscy po tych 15 latach odchodzili. Ktoś, kto tam oczywiście był w bateciakach i tak dalej, te procenty sobie więcej, szybciej dobił, no to już w sektorze prywatnym sobie znalazł robotę i mógł sobie gdzieś pracować. Natomiast policjanci z pionów kryminalnych, gdzie tam robotą byli przysiągnięci, pracowali 20, 25 lat, niektórzy jeszcze dzisiaj pracują 30 lat tej formacji. Także nie tylko te złe strony. Ja tylko bym chciał, żeby naprawdę ta formacja była silna, zwarta, by ludzie przestali pisać na siebie donosy, przestali na siebie kablować. Jeżeli mają coś do powiedzenia, to niech idą do prokuratury, zgłaszają pewne przestępstwa, jeżeli takowe są, a nie latali z tym po mediach, bo tak naprawdę oni uderzają w swoje środowisko, w swoje struktury tak naprawdę. No bo ja wiem, że jest wiele bolączek tej formacji, ale czy naprawdę jest sens gdzieś tam byle co, byle jak w tych mediach to wszystko sprzedawać? Ja pamiętam sytuację, gdzie policjanci w USP Szczytno zrobili sobie imprezę. Był alkohol, były tańce, ktoś tam założył gabardynę policyjną, czapkę. No i oczywiście ten filmik wyciekł do mediów i oczywiście stał się obiektem zainteresowania. No, zadaję pytanie, po co? No czy ten ktoś tu ten filmik przekazał dalej, wysłał go, no coś na tym zyskał? Nie zyskał, straciła ta formacja i nawet on stracił, bo jak on wychodzi na ulicę, to te bluzgi, które usłyszy za to, że ta policja tak się bawi, on powie, no on nie powie człowiekowi, no przepraszam, ale to ja ujawniłem ten filmik. Nie przyzna się do tego. A policja na tym tak naprawdę traci. A zawsze powtarzam jedną rzecz. To jest fundament bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Policja jest wszędzie. Proszę zauważyć. Na granicy, w każdym mieście, na każdym zabezpieczeniu. Jaką sobie tą policję, że tak powiem, wychowamy, taką będziemy mieli. Oczywiście krytyka jest bardzo potrzebna, ale krytyka merytoryczna, nie plucie dla plucia, dla zasięgów, bo co często widzę w social mediach, aby tylko napisać, niech się niesie. No to
1: Żeby zatem spuentować tę rozmowę, biorąc pod uwagę to wszystko, co mówiliśmy o policji, biorąc pod uwagę to wszystko, co mówiliśmy o politykach oraz o tych grupach przestępczych, także ze wschodu, czy przeciętny obywatel ma się czego realnie obawiać na co dzień?
0: Przeciętny obywatel ma być czujny. To, co powtarzam jeszcze raz, nie można popaść w psychozę lęku, strachu, bo to paraliżuje, wyłącza racjonalne myślenie. Musi być czujny, bo zagrożenie jest. Pamiętajmy jedną rzecz, że głodna zwierzyna zawsze będzie polowała. Głodny przestępca zawsze będzie polował. Znajdzie sobie obiekt i będzie na ten obiekt polował. Jeżeli będziemy zbyt panoszyli się swoim majątkiem, pokazywali go w social mediach, to co często ludzie robią, jeżeli będziemy nad wyraz, że tak powiem, hojni w okazywaniu swojego trybu życia, liczmy się z tym, że to zagrożenie do tych ludzi nie zapuka. Ono do nich wejdzie z impetem, wejdzie w ich życie z brudnymi butami. I cały spokój, całe bezpieczeństwo legnie w gruzach.
1: A słowa te mówił Marcin Mikrza-Borys, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Bądźcie bezpieczni.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Znane są wstępne przyczyny katastrofy małego śmigłowca w Małopolsce. Pogoda miała przyczynić się do utraty orientacji przez pilota. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek w powiecie limanowskim. Policja i prokuratura zakończyły zbieranie dowodów na miejscu katastrofy. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych, wie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Ustalanie przyczyn tego wypadku jest o tyle trudne, że ten niewielki helikopter nie ma rejestratora parametrów lotu, czyli tak zwanej czarnej skrzynki. Z oględzin wraku wynika, że w chwili uderzenia w ziemię maszyna leciała z prędkością około 200 km na godzinę, mówi prokurator Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
7: Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była właśnie utrata orientacji przez pilota spowodowana bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, dużym zamgleniem.
6: Katastrofa zdarzyła się w trudnym terenie. Ratownicy poszukiwali maszynę kilka godzin. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Śmigłowiec wykonywał lot komercyjny lecący z Węgier do Polski. Zginął 30-letni pilot, były siatkarz kilku polskich klubów. Prokuratura zajmuje się sprawami wpisów znieważających córkę prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi dwa postępowania, również w sprawie nawoływania do nienawiści. Śledczy sprawdzają aż 30 tysięcy wpisów. Prokuratura skierowała wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i Chin, by uzyskać informacje o właścicielach kont kilku platform internetowych. Donald Tusk ocenia decyzję prezydenta, mówiąc: zrozumiała. Ukraińcy nazwali jednostkę imieniem bohaterów UPA. To spotkało się z ostrą krytyką polskich polityków, a Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Nikt nie podzieli polskich władz, rządu i prezydenta, jeśli chodzi o przeszłość, mówi premier Tusk, który liczy na szybkie rozwiązanie tego sporu z Kijowem w kontekście interpretacji historii.
8: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy moich ludzi z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
5: Z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, Kryłem Budanowem, spotkał się wiceszef naszego MSZ-u. Z kolei dziś ukraińska delegacja będzie rozmawiać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Nie będzie nowych sankcji na Rosję, bo Trump ich nie chce, powiedział polskiej agencji prasowej senator demokratów Chris Coons. W czwartek, po ponad 15 miesiącach impasu, Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy nakazującej nałożenie nowych sankcji na Rosję, w tym wszystkie największe firmy energetyczne i instytucje finansowe. Przełamanie impasu wymagało buntu części polityków partii rządzącej, którzy doprowadzili do głosowania nad projektem z pominięciem roli kierownictwa. Mimo tego przełomu droga do nałożenia nowych sankcji i zwiększania presji na Rosję wciąż jest kręta. Ustawę musi przegłosować Senat i podpisać prezydent. Oprócz przyjętego przez Izbę projektu, który nakłada obowiązek nałożenia sankcji przez prezydenta, przewiduje także pożyczkę na zakup broni dla Ukrainy i sojuszników z regionu w wysokości 8 miliardów dolarów. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze w zachodniopomorskim znaleźli w rzece dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
9: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Po tym, jak poprawiła się pogoda, sytuacja powinna wrócić do normy. Trudne do wytrzymania upały, intensywne topnienie lodowców, pogłębiająca się susza. Taka będzie pogoda w najbliższych latach, bo w rekordowym tempie ociepla się klimat. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej odpowiada za to m.in. zjawisko El Niño, które jak grzałka działa na wody Pacyfiku. Europę czekają potężne zmiany, opowie o nich reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Eksperci nie mają wątpliwości, ocieplenie będzie cały czas postępować. Najbardziej ucierpi południowa część Starego Kontynentu. Tu upał będzie po prostu nieznośny i niebezpieczny, mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
11: Mogą być tam problemy z dostępnością wody.
10: Cieplej zrobi się też w Polsce, dodaje ekspertka.
11: Te susze, też fale upałów.
10: Paradoksalnie zagrożeniem będą powodzie. Deszcze będą ulewne, grunt wysuszony. Woda w takiej sytuacji po prostu popłynie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Dlatego naukowcy apelują o zmiany systemowe, mniej betonu w miastach i oszczędzanie wody. Spór o baner Lecha Poznań w centrum miasta. Na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego wisi grafika przypominająca o zdobyciu Mistrzostwa Polski przez kolejorza. Problem w tym, że baner wisi nielegalnie. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Nie dość, że szyld jest samowolką, bo jego montaż nie został zgłoszony w Urzędzie Miasta, to w dodatku łamie zapisy uchwały krajobrazowej.
13: W tej części miasta, która dotyczy centrum i historycznych osiedli, takich reklam o tak dużych gabarytach umieszczać nie można.
12: Powiedział mi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Teraz klub i uniwersytet muszą złożyć wyjaśnienia. Mają na to czas do środy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Jeżeli nie udowodnią, że inspektor popełnił błąd, baner będzie musiał zniknąć. Mogą też zapłacić karę za złamanie uchwały krajobrazowej. Dziś w Paryżu finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską w roli głównej. Rywalką Polki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa, która z najlepszej czwórki turnieju wyrzuciła Ukrainkę Martę Kostiuk. Posłuchajcie, co o swojej przeciwniczce sądzi polska tenisistka.
14: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Rosjanka zajmuje 8. lokatę w rankingu WTA. Chwalińska przed turniejem była na 114. miejscu. Początek finału o 15. A w tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6.00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
0: Po reklamie.
8: Dzień dobry, tu Radio Zeto Poranku. W studiu Darek Klimczak. Jest.
9: Jestem, dzień dobry.
8: Czas na wiadomości.
9: Wszyscy dopingujemy Chwalińską. Polka powalczy dzisiaj o tytuł w Paryżu. Kosiniak-Kamysz apeluje do Kijowa w sprawie UPA. Mówi o tlenie dla Rosjan. Życie w Niemczech już nie takie łatwe. Jest tam rekordowo dużo osób ubogich.
8: Szósta.
9: 9 godzin zostało do meczu Maji Chwalińskiej w finale French Open. O 15:00 polską tenisistkę dopingować będzie chyba cały kraj, na pewno Dąbrowa Górnicza. Tam przed telewizorami usiądą uczniowie i nauczyciele liceum sportowego, do którego Chwalińska chodziła. Szkołę tę odwiedził reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Maja była skromna, pracowita, a nawet waleczna. Po zgrupowaniach brała się za naukę i zaliczała kolejne przedmioty, wspomina wicedyrektorka szkoły Dorota Przewieźlik. Jest szczególnie wdzięczna Maji za to, że powiedziała publicznie o swojej depresji.
11: Jest jakby takim przykładem dla młodych sportowców. Ja to widzę, mając do czynienia z młodymi sportowcami, którzy mówią, my też przechodzimy czasem kryzys, a jednak da się to pokonać. Ja bardzo się cieszyłam, że Maja to powiedziała głośno.
10: Maja do problemów podchodzi zadaniowo, mówią w jej liceum. Dąbrowa Górnicza, Przemek Taranek, Radio Z.
9: Rywalką Polki będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Mecz o 15:00, przypomnę. Równo 6 zł za litr to maksymalna cena benzyny dzisiaj, jutro i w poniedziałek. Diesel też podrożał o kilka groszy do 6 zł 48 groszy za litr. Sytuacja na rynkach jest bardzo dynamiczna, mówi Radiu Z Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
12: W trakcie dnia możemy mieć 5, 7, 10 dolarów zmiany w zależności od tego, jak aktualny klimat polityczny, jakie są przewidywania dotyczące rozmów, ich sukcesu, odblokowania ciśnienia Ormuz. To wszystko mocno wpływa na dużą zmienność na rynkach naftowych, a tym samym też na ceny paliw w Polsce.
9: Według Maziaka ceny autogazu w najbliższym czasie powinny pozostać stabilne. Władysław Kosiniak-Kamysz wzywa Ukrainę do ponownego przeanalizowania decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Apelu ministra obrony narodowej wysłuchał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
13: Postanowienie prezydenta Ukrainy w sprawie UPA jest dla Polaków nie do zaakceptowania, mówi szef resortu obrony. Zamiast łączyć, dzieli sojuszników.
14: Trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego. Dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla też, że decyzja w sprawie UPA to również tlen dla rosyjskiej propagandy.
9: Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za zabijanie Polaków na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii spotkają się jutro z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pojawi się w Londynie, aby omówić sposoby zwiększenia presji na Rosję. Jak podkreśla przywódca Francji, Rosja w tej chwili znajduje się w stanie militarnej, gospodarczej i strategicznej porażki. W Niemczech przybywa ubogich. Coraz więcej osób nie wie, jak wiązać koniec z końcem, bo koszty mieszkania oraz ceny prądu i żywności rosną o wiele szybciej niż dochody. Ze szczegółami z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
15: W myśl najnowszego opracowania analizującego biedę w Niemczech prawie 13,5 miliona mieszkańców RFN żyje w ubóstwie. Do grona ubogich zaliczani są w Niemczech ludzie, którzy mają do dyspozycji mniej niż 60% średniego dochodu krajowego. Ten próg wynosi teraz 1450 euro dla osoby samotnej. Bieda bieda jest w Niemczech rozłożona nierówno, widać wyraźną różnicę między bogatym południem kraju, a biedną północą i wschodem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: 13,5 miliona wspomnianych przez Wojtka osób to 16% wszystkich mieszkańców. Najwięcej ubogich osób żyje w Bremie na północy kraju, najmniej w Bawarii.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Przeglądam aktualne mapy pogodowe. Jeśli chodzi o opady, to do 10 mamy na razie spokój. Z tego co widzę, przelotne opady deszczu mogą pojawić się po 10 na zachodzie naszego kraju, ale to będzie naprawdę taki delikatny deszczyk. Dzisiaj, jeśli chodzi o temperatury, do 24 stopni w Warszawie i w Zielonej Górze. Tutaj będzie najcieplej, reszta kraju też ciepło.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: 6:04, Norbert Binkowski, a to jest dzień dobry, bardzo weekend, dzień dobry. Bardzo fajnie, że mogę to z wami być. Na początek może Imagine Dragons.

fajnie się słucha tego utworu, wsuwając kapcie i wstając z łóżka, idąc w stronę kuchni, żeby wiecie, co zrobić. Sobie kawę. Dzień dobry, bardzo weekend. Raz jeszcze witam, 14 minut po godzinie 16. Za nami Artur Gadowski. Ale ten program nie istnieje bez was, słuchacze Radia Z. Więc już teraz proszę, żebyście odpowiedzieli na standardowe pytanie o tej porze i tego dnia, co robicie, że nie śpicie. 321-321-321, numer do studia też pewnie bardzo dobrze znacie, ale zachęcam tych, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili i chcieliby siebie usłyszeć w radiu. To się na pewno wydarzy, tylko po prostu zadzwońcie. Bibi Rexa i Faithless to do tej porannej kawy, myślę, idealne połączenie. New Religion.

0: Mike and the Mechanics o poranku w Radiu Z. A wy dzwonicie?
1: Hej, z tej strony Gosia. Cześć. Dzwonię spod Wrocławia i pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ja o tej porze jadą właśnie do pracy. Miłego dnia dla wszystkich.
0: Pozdrawiam, dołączam się do tych pozdrowień, ale nie tylko dla tych, którzy jadą do pracy, ale już w tej pracy od rana są albo kończą poranną zmianę. Tak, dlatego

0: Niektórzy mówią, że Sean Paul tam śpiewa Kancelaria, Kancelaria. Trzeba sprawdzić jeszcze raz, posłuchać. Sean Paul, Alexis Jordan w Radio Z. 27 minut po godzinie 6. Halo?
1: Witam, tu Mirek z Pasfenka.
0: Cześć.
1: Jadę ciężarówką w stronę domu. Pozdrawiam.
0: No i fajnie pozazdrościć. Wyśpij się dzisiaj. Wstań i przeżyj fajnie ten dzień. Taka podpowiedź ode mnie. A za chwilę najnowsze wydanie wiadomości. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Gdzie tak sąsiad leci?
16: Umówić się do kardiologa.
15: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
17: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
0: Darek Klimczak ponownie w studiu. Jest 6:30. Zapraszamy na wiadomości.
18: Dzisiaj na dalekiej północy Finlandii oficjalny początek misji wojskowej Paktu Północnoatlantyckiego. Będzie działać w Laponii pod nazwą Wysunięte Siły Lądowe NATO. Ich trzonem będzie szwedzki batalion specjalizujący się w działaniach w warunkach arktycznych. Finlandia jest członkiem NATO od nieco ponad 3 lat. 25 lecących w stronę Petersburga dronów zestrzelili Rosjanie. 9 kolejnych zlikwidowali nad Moskwą. Według Rosjan operacja ochrony nieba nad stolicą oraz nad Petersburgiem trwa. Przypomnę, że dzisiaj w tym drugim mieście na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym ma wystąpić Władimir Putin. Jadący do USA na mundial piłkarze Iranu dostali amerykańskie wizy, wciąż jednak nie mają ich niektórzy członkowie sztabu i kierownictwa drużyny piłkarskiej. Biały Dom, informując o przyznaniu wiz, mówi, że nie otrzymają ich terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą piłkarzy. Swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata Iran gra 16 czerwca w Los Angeles. I jeszcze coś dla miłośników teatru. Spektakl Szczyt Teatru ze szwajcarskiej Lozanny zdobył Grand Prix Festiwalu Kontakt w Toruniu. Najlepszą aktorką została Anna Antoniewicz, która gra w przedstawieniu Potok ćwiczenia ze wspólnoty w Teatrze w Kielcach. Nagrodę dla aktora dostał Maciej Cymorek za rolę w Krzyżakach Teatru w Olsztynie.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj najcieplej ma być w Warszawie i w Zielonej Górze do 24 stopni, ale podobnie ciepło dzisiaj na południu. Kraków, Katowice do 23, na północy 22 stopni i przelotne opady deszczu. Dzisiaj ten deszcz ma się pojawić od godziny 12, 13, o 14 ma padać najintensywniej na zachodzie.
20: Radio Z.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Adam i Monika z Warszawy. Właśnie jedziemy w Bieszczady.
0: No, wreszcie znalazłem kogoś, kto rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady. Teraz bratka.
23: Miałeś być przy niej.
0: Dzień dobry.

0: Lenny Kravitz w Radiu Z. Właśnie tak, gramy wam w Dzień Dobry Bardzo. W weekend 19 minut zostało do godziny 7 i mam ogromną prośbę, nie odchodźcie daleko. Ponieważ w warszawskim ZOO jest afera. I to naprawdę sporo. Za chwilę powiem, o co chodzi. Wcześniej Sylwia Grzeszczak.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Bardzo się cieszę, że jesteście z nami o poranku. To jest muzyka numer jeden, najlepsza na rozpoczęcie sobotniego dnia. Dzisiaj 6 czerwca. A na naszej antenie George Ezra i jego Shotgun. Dokładnie 11 minut zostało do godziny 7. No i obiecałem wam historię o warszawskim zoo, bo czytam, że właśnie tam jest siano z Niemiec. Taki nagłówek. Okazuje się, że do tych informacji odniósł się nawet prezydent Warszawy, tłumacząc, że specjalna pasza dla m.in. warszawskich żyraf pochodzi z południa Europy, a dystrybutor tej paszy jest z Niemiec. I oto właśnie zamówienie warszawskiego zoo jest całe zamieszanie. Chociaż moim zdaniem nie ma za bardzo skandalu. A nawet gdyby się okazało, że mamy siano Niemców, no to przecież chyba o to nam chodzi, żeby mieć więcej siana od nich.

0: Kaka. Relax. 4 minuty do godziny 7 to dzień dobry bardzo. Za chwilę wiadomości Radia Z, a w nich oczywiście Mai Chwalińskiej, o której dzisiaj na pewno będziecie dużo, dużo informacji słyszeli. Polka jest w wielkim finale Rolanda Garrosa. Stanie dzisiaj naprzeciw 8 rakiety świata. Więcej za chwilę w wiadomościach. Radio Z i
1: już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
3: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
5: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
20: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
19: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków krajowych Planu Odbudowy.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: Po reklamie.
0: Dochodzi 7. Słuchacie Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
22: Koniec roku szkolnego przynosi niepokój uczniom szkoły w Chmurze. Będzie śledztwo w sprawie wpisów znieważających córkę Nawrockiego. Wakacje to ostatni moment, by zwiedzić Zamek Kopernika w Olsztynie. Potem zamyka się na 3 lata.
0: 7.
22: Szkoła w Chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji, jaką placówka dostała z warszawskiego ratusza. Miasto jest tutaj poszkodowane. Kilka dni temu do siedziby spółki szkoły w Chmurze weszła policja. O co dokładnie ten spór? Już teraz wyjaśni reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Szkoła w Chmurze otrzymała z Warszawy prawie 40 milionów złotych. Ratusz zakwestionował część tej dotacji, a szkoła się od tego odwołała. Pieniądze miały trafić na platformę edukacyjną. edukacyjną. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej środki, jakie tam zostały przekazane, były za wysokie.
1: Zatrudniliśmy ekspertów, którzy przeprowadzili nam ekspertyzę, z której wynikało, że te kwoty są wielokrotnie zawyżone. I dlatego żądaliśmy zwrotu tych środków i tego zwrotu domagamy się po dziś dzień.
23: Zastrzeżenie budzi fakt, że platforma edukacyjna należała do fundacji, której założycielem był także prezes Szkoły w Chmurze.
22: Szkoła w Chmurze ma ponad 25 tysięcy uczniów. Prokuratura zajmie się wpisami w internecie znieważającymi córkę prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi także o nawoływanie do nienawiści. Śledczy sprawdzają aż 30 tysięcy wpisów. Prokuratorzy wysłali tej sprawie wnioski także o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i do Chin. To po to, aby uzyskać informacje o właścicielach kont kilku platform internetowych. Zamek w Olsztynie, na którym swego czasu urzędował sam Mikołaj Kopernik, zamyka się na 3 lata. Powodem jest największy od dekad remont, na który znalazło się 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks. Prace remontowe zaczną się pod koniec roku. Jak po nich zmieni się zamek kapituły warmińskiej? O tym teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Mikołaj Kopernik był administratorem zamku przez 5 lat. Remont obiektu potrwa nieco krócej, ale będzie to istny przewrót kopernikański. W planach jest generalny remont dziedzińca, odnowienie elewacji i murów obronnych, prace na dachach, posadzkach i schodach. W ramach projektu w zamku powstaną nowe wystawy i przestrzenie edukacyjne, a także kopernikowski ogród pomiędzy murami. Do tego dojdzie zamkowa biblioteka i miejsce do konserwacji zgromadzonych zabytków.
22: Ważna wiadomość dla zwiedzających. Remont zacznie się jesienią, co oznacza, że w te wakacje olsztyński zamek będzie można jeszcze zwiedzać. Maja Chwalińska już przeszła do historii tenisa, skoczyła aż o 93 pozycje w rankingu WTA. Dzisiaj z Rosjanką Miro Andrzejewą powalczy o tytuł mistrzowski w Paryżu. Droga do tego sukcesu była bardzo długa. Chwalińska zmagała się i z kontuzjami, i z depresją. To była olbrzymia praca nad sobą, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
4: Najtrudniejsze jest to przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego. Maja potrzebowała troszeczkę więcej czasu, żeby ten swój styl i umiejętność operowania rakietą i piłką jakby wprowadzić w życie, no i teraz zbierać te efekty.
22: Maja jest czwartą Polką w historii polskiego tenisa, która dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju. A więcej o jej pojedynku w stolicy Francji już za chwilę od Krzysztofa Wilanowskiego w wiadomościach sportowych.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
25: To już dzisiaj. Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. 24-latka z Dąbrowy Górniczej, debiutująca w głównej drabince Rolanda Garrosa, stanie przed szansą zwycięstwa w całym turnieju. W finale zmierzy się z 8 w światowym rankingu Rosjanką Mirą Andrzejewą.
26: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
25: Mówiła Maja. Początek jej finału pojedynku z Andrzejewą o 15:00, a nasze siatkarki w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Chinach odniosły trzecie zwycięstwo. Tym razem 3-2 pokonały reprezentację Serbii.
27: Byliśmy tak nakręcone, że już wiedzieliśmy, że tylko zwycięstwo bierzemy all in i po prostu wszystko rzucamy, wszystkie ręce na pokład i robimy to.
25: Mówiła nasza środkowa Maja Koput. Kolejny mecz Polek jutro zagrają z reprezentacją Chin.
24: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Dzisiaj po południu mniej więcej o 14:00 opady deszczu, przelotne opady deszczu między innymi w Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Wrocławiu czy Łodzi. Reszta kraju już na wschód bez opadów. Najcieplej będzie dzisiaj między innymi w Warszawie do 24 stopni, ale ciepło też w Krakowie do 22.
28: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: Dzień dobry, tutaj Norbert Binkowski, a w zasadzie dzień dobry bardzo. 5 minut po godzinie 7:00.
29: Cześć, z tej strony Krystian. Dlaczego rano wstaję? Ktoś musi rozwieźć pieczywko. Miłego dnia.
0: I przyznacie, że nie ma niczego pyszniejszego o poranku jak ciepła bułka z masłem. Życzę wam smacznego. I gram Europe The Final Countdown, a wy możecie dzwonić w każdej sprawie na 321 321 321.

tabletka. Dwa dni, 12 minut po siódmej, to jest dzień dobry bardzo. A ponieważ na pewno gdzieś się wybieracie na weekend, gdzieś musicie się przemieszczać autem, to służę i przypominam, że dzisiaj równo 6 zł za litr to maksymalna cena benzyny. Dzisiaj, jutro i w poniedziałek diesel też podrożał o kilka groszy do 6 zł 48 groszy za litr. Także tankować to trzeba było wczoraj.

Nikt tak wysoko nie śpiewa o poranku jak on. To Kurt Nielsen, She's So High w Radio Z. 19 minut po 7. Dzień dobry. A ja czytam, że butelkomaty przestają być już tylko sklepową atrakcją. Wkrótce staną też na osiedlach, przy urzędach, a także w kurortach. Czyli co, wrzucamy butelkę i technologia też polega na tym, że kaucja trafia prosto na naszą kartę. System kaucyjny, słuchajcie, w końcu wychodzi do ludzi. No i zastanawiam się, w związku z tym chyba będą bite w Polsce kolejne rekordy. Do ilu tysięcy zwrotów uda nam się dobić? Tak, to tylko my potrafimy. Sanach i miłość jest ślepa, tak jak Sanach. Na boso teraz spróbujmy wstać z łóżka.

0: To muzyka numer 1 na poranku w Radiu Z. Za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości.
1: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
3: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
2: Każdy z nas ma inny.
4: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
5: To nie przerywaj.
2: Wystarczy je porównać.

0: poznać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
1: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
15: Tu Radio Z, punktualnie 7:30, a to oznacza, że czas na wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
16: Donald Trump po raz kolejny przyznaje, że Iran jednak cały czas ma pociski rakietowe. Po pierwszych kilku dniach ataków zapewniał, że wszystkie zostały zlikwidowane. Teraz w wywiadzie dla NBC powiedział, że w rękach Teheranu zostało jakieś 21% rakiet. Iran z nich korzysta. Minionej nocy ostrzelał Kuwait i Bahrain. Zostały zestrzelone. Dzisiaj we włoskiej Toskanii otwarcie Muzeum Igora Mitoraja w miejscowości Pietrasanta koło Luki. Polski rzeźbiarz mieszkał i pracował ponad 40 lat. Muzeum znajduje się w wyremontowanej dawnej hali targowej. Można w nim zobaczyć prawie 70 prac artysty. Dzisiejsze otwarcie będzie 6-godzinną imprezą, na którą czeka, jak piszą agencje, całe miasteczko. Drużyna Jeremiego Sochana w połowie drogi do tytułu mistrza NBA. W nocy koszykarze New York Knicks po raz drugi wygrali San Antonio Spurs zaledwie jednym punktem po emocjonującej końcówce. Sochan niestety cały mecz przesiedział na ławce. Rywalizacja teraz przenosi się do Nowego Jorku. Kolejny mecz w poniedziałek. Nigdy w historii NBA nie zdarzyło się tak, aby drużyna, która przegrała u siebie dwa pierwsze mecze, zdobyła potem tytuł. Więcej sportu w wiadomościach o 8:00. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Z tej strony Jacek. Dzwonię z województwa lubelskiego. Pochmurno siedzę, piję kawę.
15: No właśnie, no bo co zrobić, jak tak pochmurno, ale dzisiaj, słuchajcie, no będzie więcej słońca. Do 24 stopni najcieplej będzie w centrum kraju, na zachodzie do 24 także. Delikatne opady deszczu na północy i zachodzie. Dzień dobry.

0: Coldplay i Beyoncé w Radio Z o poranku, 19 minut do 8. Tymczasem w najbliższą środę, 10 czerwca, do kin trafi film Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. To jest historia, która stawia jedno z najbardziej fascynujących pytań, czyli co by było, gdyby kosmici naprawdę istnieli? A co jeśli pewnego dnia pojawiliby się na Ziemi i stanęli z nami twarzą w twarz? Jak wyglądałoby takie pierwsze spotkanie? Uwaga, mam dla was coś ekstra, podwójne bilety do kina. Powiedz nam, jak powitałbyś albo powitałabyś kosmitów. Najbardziej kreatywne odpowiedzi oczywiście nagrodzę biletami. 321-321-321. Radio Z i
1: już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: 18,47, 12.
0: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
0: To ja też chcę.
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: To połączenie muzyki popularnej i rapu, czyli Roxy, którą kojarzycie na pewno jako Roxanę Węgiel, z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To Radio Z o poranku, a za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
22: To ja też chcę.
21: 24,30.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 8. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
25: Koniec akcji gaśniczej w Starogardzie Gdańskim. Okna znów można otwierać. Jest nadzieja dla mieszkańców Łodzi zmęczonych budową podziemnych tuneli. Coraz bliżej finału z udziałem Mai Chwalińskiej w wiadomościach sportowych, jak radzi sobie ze sławą, która ją spotkała.
0: 8.
25: Po całonocnej akcji strażacy ugasili pożar hurtowni na terenie małego dworca w Starogardzie Gdańskim. Zaczęła się ona palić wczoraj wieczorem. Momentami ogień gasiło nawet 100 strażaków. Było dużo dymu, władze miasta apelowały do mieszkańców o zamknięcie okien. Teraz można je znowu otwierać. W pożarze nikomu nic się nie stało, jego przyczyny bada policja. Dowódca Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z zarzutami prokuratury, pułkownik Witold B., miał się dopuszczać wyłudzeń z wojska i Agencji Mienia Wojskowego. Według prokuratorów zrobił sobie z tego stałe źródło dochodu. O szczegółach całej sprawy nasz reporter Daniel Rzos.
1: Terytorials miał wyłudzić świadczenia z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Oszustwa były na szkodę m.in. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu oraz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i w Lublinie, z których wyłudził nienależne świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. To, jak mówi Radio Z Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej, było jego stałym dochodem.
2: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu.
1: Dowódca został zawieszony do czasu zakończenia postępowania.
25: A jego obowiązki w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejął podpułkownik Artur Wasilewski. Po latach opóźnień budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Pomóc ma w tym porozumienie między Centralnym Portem Komunikacyjnym a kolejami. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w Łodzi powstają dwa tunele. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, drugi to tak zwany tunel średnicowy. Jego drążenie stanęło w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, a kolej zerwała umowę z wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część prac, mówi Radio Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
3: CPK przejmie komorę przy stacji Łódź Fabryczna, gdzie kończą się dwa powstające tunele. Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych. PLK natomiast finansują pracę, przekażą dokumentację i po zakończeniu przejmą gotowy obiekt.
25: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Tunel średnicowy ma być gotowy w 2031 roku, dekadę później niż zakładały pierwotne plany. Święto Sztuki i Muzyki czeka najbliższej nocy wszystkich w Lublinie. Miasto obchodzi 20. jubileuszową Noc Kultury, tym razem pod hasłem Dobra Noc. Będzie 200 atrakcji, w tym spektakularne instalacje artystyczne, m.in. Morski Świat, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
5: Będziemy się mogli zagłębić w fantastyczny świat morskich stworów przygotowany przez Violettę Stafińską, która tym razem przygotowuje taką tekstylną girlandę z fantastycznymi stworami morskimi. Będziemy się mogli w to zanurzyć, idąc ulicą Rybną i dalej trafiamy na Plac Rybny.
25: Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny. Pełny program na nockultury.pl. Teraz jeszcze wiadomości sportowe od Krzysztofa Wilanowskiego. Dzisiaj wszyscy żyjemy występem Mai Chwalińskiej.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
26: Już tylko godziny dzielą nas od finału wielkoszlemowego French Open, którym mamy nadzieję Maja Chwalińska zwieńczy swoją piękną historię na paryskich kortach. Nasza tenisistka, która miejsce w turnieju wywalczyła w kwalifikacjach, zagrał swój największy sukces w dotychczasowej karierze. 24-latka z Dąbrowy Górniczej nagle stała się obiektem zainteresowania całego świata tenisa. Jak sama przyznaje, próbuje sobie z tym radzić.
27: Nie stresuje mnie to za bardzo. Na pewno jest to dla mnie nowe środowisko. Potrzebuję troszeczkę się do tego zaadaptować. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, co by mnie miało stresować. No mówię, co myślę. Także jest okej. Okay.
26: Maja Bujo wielkoszlemowy tytuł w Paryżu zacznie o 15:00. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrejewa. Dramat Bartosza Smarznika w finale Speedway Grand Prix w Manchesterze. Polak upadł krótką chwilę po starcie. Na szczęście nic mu się nie stało. Sam zszedł z toru. Niestety został wykluczony. Mistrz świata zdobył 13 punktów i był najlepszy w zasadniczej części zawodów. Trzeci w półfinale był Patryk Dudek. 5 punktów dało 13 miejsce Kacprowi Worynie, który też upadł w swoim ostatnim biegu.
24: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
28: Dzisiaj w większości miejsc w kraju będzie słonecznie i ciepło, do 24 stopni, najcieplej między innymi w centrum, dokładniej w Warszawie. Korzystajmy z tego ciepła i z tej temperatury, bo jutro, moi drodzy, będzie jeszcze cieplej, chociażby w Warszawie do 27 stopni, ale już w całej Polsce ma padać deszcz, do tego burze na Dolnym Śląsku.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: I nie tylko, bo widzę też opady deszczu w Małopolsce, widzę też na Śląsku, w Opolskim także będzie padało. Korzystajmy dzisiaj 5 minut po 8. To jest dzień dobry, bardzo weekend. Norbert Minkowski, jedna z moich ulubionych piosenek teraz dla Was. R.E.M.

co ty, Kasia? O to chodzi, żeby z tych kolan wstać wreszcie. Tu Radio Z, 15 minut po 8. Dzień dobry. I przypominam, że dzisiaj o 15.00 finał Rolanda Garrosa, w nim nasza Maja Chwalińska. Objawienie tenisa, tak wszyscy mówią. Jeżeli nie możecie oglądać dzisiaj tego spotkania, to wystarczy, że będziecie słuchali Radio Z. O wszystkim was poinformujemy. A już za chwilę w Radio Z, w Dzień dobry, bardzo specjalnie dla was, legenda polskiego tenisa, czyli Wojtek Fibak, opowie o szansach Mai na dzisiejsze zwycięstwo. Wcześniej, bo teraz, Somber.

0: gra cały turniej, więc dalej uważam, że dla mnie Maja jest faworytką w meczu z Andrijewą. W każdym razie cichą faworytką i wierzę w nią, że tym swoim sprytem i taką nietypową techniką i taktyką zadziwi nawet samą Andrijewę, Mirę, która wydaje się być w świetnej formie. Także pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że znowu tenis zawitał do polskich domów jeszcze większym wymiarze niż wtedy, kiedy dopingowaliśmy Igę czy Huberta. Się bardzo z tego cieszę.
1: Ja też się cieszę. Myślę, że my wszyscy się cieszymy. Start finału o godzinie 15. Relacja oczywiście w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
19: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex. Drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg. Drugi gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
24: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
25: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
26: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
11: taniej masz. Po reklamie.

0: To będzie dobry dzień. U nas Sonik w Radiu Z, 19 minut do 9, a już w najbliższą środę, 10 czerwca, do kin trafia film Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. W skrócie, film o kosmitach. Pytanie do was brzmiało, jak powitalibyście kosmitów?
1: Pozdrawia Leszek z Grójca. Jakbym powitał kosmitów? Chyba tak jak wszędzie, po staropolsku, czyli chlebem i solą.
0: Oj, pięknie Leszek, dla ciebie dwa podwójne bilety do kina. A za chwilę Kasia Kowalska. No nie kosmitka.
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
7: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Marian, jakie zakupy mają sens?
12: No jakie, jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
11: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
12: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
11: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 8 tysięcy złotych.
12: Dokładnie. Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tak właśnie brzmią wakacje nadchodzące. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu Z. Jedna z naszych nowości. 5 minut do 9, za chwilę wiadomości.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
17: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
18: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
19: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
18: A z kim będziesz kosił?
19: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
20: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
6: Po reklamie.
0: Dochodzi 9:00, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
2: Maja Chwalińska podbija Paryż nie tylko swoimi zwycięstwami. Tragiczne zdarzenie auta z dzikiem pod Zieloną Górą. Jedna osoba nie żyje. Wrocław gotowy na kolejny rekord. W nocnym półmaratonie wystartuje 26 tysięcy ludzi.
0: 9.
2: Odliczamy godziny do startu finału French Open. O swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze zagra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Tym tematem żyje dzisiaj cała Polska. Żyje także Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, Paryż już pokochał naszą tenisistkę.
3: Zgadza się, widzieliśmy to już podczas półfinałowego pojedynku z Dianą Schneider, kiedy większość kibiców na trybunach była po stronie naszej zawodniczki. Słyszeliśmy, jak głośno skandowali jej imię. Ona sama bardzo to docenia.
4: Bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%.
3: Maja urzekła kibiców między innymi swoją historią. Jest przecież kwalifikantką, która wystąpi w finale. Zachwyca też swoim stylem gry, innym niż prezentuje większość zawodniczek ze światowej czołówki. Oglądanie tenisa w jej wykonaniu to wielka przyjemność.
2: Początek meczu Chwalińskiej o 15:00, transmisja w Eurosporcie, relacje również w Radiu Z. Tragiczne w skutkach zderzenie z dzikiem na drodze pod Zieloną Górą. Dzisiaj rano we wsi Świdnica Fiat Punto dachował po tym, jak uderzył w przebiegające przez jezdnię zwierzę. Zginął ojciec prowadzącego samochód, 21-latka. On sam i jego mama są teraz w szpitalu. Na DK27 pod Zieloną Górą wciąż są utrudnienia. Cały czas nie ma wytycznych w sprawie wysłania do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Agencja Associated Press pisze, że armia czeka na nie z Pentagonu. Wstępne założenie jest takie, że żołnierze zostaną przerzuceni z jednostek już znajdujących się w Europie. Do tego dochodzą jeszcze koszty całej operacji. Wycofanie jednego pułku z Niemiec do USA to kilka miliardów dolarów. Przerzucenie go do Polski tylko niewiele mniej. Poza tym na jedno i na drugie potrzeba czasu. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Ptaki te wyjadają ryby z jezior i z mórz, a ich toksyczne odchody niszczą drzewa. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym także Polska. Przeciwni są ornitolodzy. Jak tłumaczy reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Marcin Polak, ornitolog z UMCS-u w Lublinie, kormoran jest drapieżnikiem, ale dzięki niemu ryby są zdrowsze.
23: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu, bo po prostu przylecą zaraz następnie.
24: Czyli nie odstrzał, a nawet nie odstrzał kontrolowany, ale pomoc państwa, pomoc Unii Europejskiej rolnikowi.
23: Wspieranie też na przykład właścicieli stawów w różnych metodach ochrony tych ryb poprzez właśnie tworzenie siatek.
2: W Polsce żyje prawie 30 tysięcy kormoranów. Czarny jest chroniony w całej Europie. Wrocław szykuje się na rekord biegaczy. Na starcie nocnego półmaratonu może się pojawić nawet 26 tysięcy osób, czyli o kilka tysięcy więcej niż w półmaratonie w Warszawie. Wrocław na taki rekord jest gotowy, mówi dyrektor biegu Grzegorz Wójcik.
25: Przepychamy cię łokciami, już jesteśmy na równi z Walencją. Być może za rok dogonimy Berlin czy Lizbonę, więc to też zobowiązuje tak naprawdę i to jest wielka dla nas odpowiedzialność. Jesteśmy na to gotowi, jesteśmy już w punkcie startowym i myślę, że wszystko się uda.
2: Biegacze ruszą dzisiaj z Tarczyńskiej Arena, pobiegną przez centrum i wrócą na stadion. Początek biegu o 22:00.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj słonecznie, chociaż przelotne opady deszczu prognozowane w okolicach godziny 13-14 na zachodzie naszego kraju. Dzisiaj do 24 stopni w centrum i na zachodzie. Jeśli chodzi o to, co czeka na nas jutro, moi drodzy, to już będzie więcej opadów. Do tego burze na zachodzie, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

To Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter o poranku w Radio Z. Mamy dokładnie 9.13. Kochani, dzisiaj cała Polska kibicuje Maji Chwalińskiej. Polka o 15 zagra w finale Rolanda Garrosa. Zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. To już pewnie wiecie, o tym już słyszeliście. Za chwilę w Radio Z gość Mikołaj Wrzoł, trener z klubu, którego reprezentantką jest Maja Chwalińska. Przypominam, start finału o godzinie 15.00.

0: Natros, Just Give Me A Reason. Tak budzimy was w Radio Z. To dzień dobry bardzo, 21 minut po 9. A w dzień dobry bardzo gość. Jest to Mikołaj Brzoł, trener z klubu, którego reprezentantką jest nasza Maja Chwalińska. Dzisiaj finał o 15, finał Rolanda Garrosa. No Mikołaj, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co pokazuje Maja. Powiedz, co takiego ma w sobie, czego nie da się wytrenować?
1: Co Maja ma w sobie takiego, co nie da się wytrenować? Więc Maja w sobie ma na pewno gigantyczny talent oraz, jak to się mówi w tenisie, ma czucie do gry, czyli potrafi zagrać zawsze tam, gdzie chce, potrafi nadać różnego rodzaju rotacje, potrafi zmienić swój styl gry w ciągu sekundy, więc to jest rzecz, którą na pewno bardzo, bardzo zaskakuje swoje przeciwniczki na Roland Garrosie.
0: W takim razie liczymy, że zaskoczy też dzisiaj Rosjankę na korcie, trzymamy kciuki, a potem odpalamy w Polsce Majomanię.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa

0: wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty 5 do 6 czerwca zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Po reklamie.

Słuchajcie, sport sportem, tenis tenisem, ale pieniądze to też jest temat, który grzeje. Wiem, ile Maja Chwalińska zarobiła już, awansując do finału Rolanda Garrosa i wiem, ile może zarobić, jeśli ten finał wygra. O tym za chwilę, teraz Teddy Swims.

0: Nie, Mirjana o poranku w Radiu Z, 19 do 10, a więc Maja Chwalińska za awans do finału Rolanda Garrosa zarobiła już ponad 3 miliony złotych po podatkach. A jeśli dzisiaj w finale wygra z Rosjanką, łączna nagroda wzrośnie do ponad 6 milionów złotych. Duża kasa, duże emocje. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
12: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
13: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
12: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
17: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
20: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
19: I to gdzie?
20: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: reklamie.
1: Dochodzi 10:00, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
2: Jest śledztwo w sprawie tragicznej wyprawy na Rysy na 50. urodziny. Tylko do końca sierpnia jest czas na zobaczenie rysunków do piosenki Beatlesów. Maja Chwalińska za 5 godzin zacznie swój ostatni pojedynek na tegorocznym French Open.
1: 10:00.
2: Miała uczcić 50. urodziny, a skończyła się śmiercią na początek o tragicznej wyprawie na Rysy. Mówiliśmy już, że w czwartek wybrało się na nią dwoje znajomych. Chcieli w ten sposób świętować urodziny kobiety. Warunki w górach były jednak bardzo trudne. Oboje spadli z dużej wysokości. Mężczyzna zginął. Kobieta z pękniętym kręgosłupem trafiła do szpitala. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła prokuratura w Zakopanem. Ustaliła już m.in., że mężczyzna miał ze sobą raki, ale ich nie założył. Rządowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi Pałacu Prezydenckiego. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało szczegóły kolejnej wersji ustawy. Pierwszą zawetował Karol Nawrocki. Według niego dawała ona urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Nowy projekt odpowiada na te zarzuty, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: To, co jest ważne, w tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treści nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
2: Projekt zakłada blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, przemocy lub dziecięcej pornografii. Miłośnicy Beatlesów powinni poszukać chwili na wyprawę do Muzeum Grupy w Liverpoolu. Tam do zobaczenia niepokazywane wcześniej rysunki współtworzone przez Johna Lennona do animacji promującej piosenkę I Feel Fine. Powstały w 1964 roku, utrzymane są w popartowej stylistyce i według niektórych tworzą pierwszy w historii teledysk. W Liverpoolu będą pokazywane do końca wakacji. Kibice Maji Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. Już tylko 5 godzin dzieli ich, czyli nas wszystkich, od najważniejszego meczu naszej tenisistki w jej dotychczasowej karierze. O finale wielkoślemowego French Open mówi cały świat, a sama Chwalińska stara się zachowywać dystans.
4: No nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. To oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego. Sama siebie.
2: Emocje na pewno nie będą kryć wszyscy, którzy dzisiaj będą kibicować Chwalińskiej w jej rodzinnej Dąbrowie Górniczej. Strefa kibica za Pałacem Kultury Zagłębia działa już od kilku dni. Był w niej także nasz reporter Przemek Taranek.
5: Co czują mieszkańcy Dąbrowy?
6: Na pewno podwyższone bicie serca.
7: Też rezerwujemy tutaj miejsca w strefie kibica i trzymamy kciuki, jesteśmy z nią.
8: Taka młoda dziewczyna takie rzeczy potrafi zrobić.
9: Mocna psycha.
8: Tak jest, no zresztą w Dąbrowie są wszyscy z mocną psychą, nie? No, bo wszyscy inni się wyprowadzili do Sosnowca, nie?
10: Maja, trzymamy za ciebie gorąco kciuki. Nieważne, co się stanie, czy wygrasz, czy nie wygrasz, jesteś naszą dziewczyną.
2: Chwalińska zmierzy się z 8. w światowym rankingu Rosjanką Mirą Andrijewą. Początek meczu o 15:00, transmisja w Eurosporcie, relacje również w Radiu Z.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
1: Dzisiaj ciepło. W całej Polsce średnio od 20 na Suwalszczyźnie do 24 na Mazowszu. Mapy wskazują przelotne opady deszczu, ale to po południu i na zachodzie. A ze mną już w studiu Marcin Sachta.
12: No, dzień dobry, witam cię serdecznie. Radio Z na luzie, tak nazywa się program, albo Radio Z i luz, także ja wrzucam na luz, do czego was również zachęcam. Mamy sam środek długiego weekendu w końcu. Michael Jackson na początek.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.

Wiktor Waligura, jedno z najwspanialszych muzycznych odkryć ostatnich lat, piosenka 4 pory roku, w tym wypadku jest akurat wiosna. 12 minut po godzinie 10, słuchacie Radia Z, mamy sam środek długiego weekendu i wszyscy świętują, świętujecie, mam nadzieję, no bo ja troszeczkę w pracy, że tak powiem. A jeżeli ktoś ma problem ze świętowaniem i szuka jakiegoś święta, to ja jestem w stanie bardzo szybko pomóc. Zobaczmy, jakie dzisiaj mamy już nietypowe święta. No dzisiaj jest Dzień Języka Rosyjskiego, nie świętujemy, jest Święto Wojsk Chemicznych, nie wiem jak świętować, Dzień Jojo, no też nie umiem za bardzo tego świętować, ale mamy, proszę Państwa, Dzień Slayera i to będziemy już za chwilkę świętować, także zostańcie z nami, ale spokojnie, najpierw Shania Twain.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radio Z, 20 minut po godzinie 10. To jest muzyka numer 1 i o muzyce porozmawiajmy, proszę Państwa, bo dzisiaj jest dzień Slayera. Nieprzypadkowo dzisiaj, 6.6. Slayer to jest ikona muzyki metalowej i święto zostało uchwalone przez fanów dokładnie 6.6.2006. O godzinie 6.06:06 w ramach obchodów przewiduje się m.in. puszczanie na cały regulator twórczości Slayera i wielu innych pokręconych akcji związanych ze Slayerem. No to co, może posłuchamy w takim razie Slayera w Radiu Z? No, chyba to zdanie zostało wypowiedziane pierwszy raz w historii. Proszę Państwa, dajcie głośniej Slayer w Radiu Z. Nie wiem, czy wytrzymacie do refrenu, lepiej nie. O Jezu, jak przyjemnie, jak cicho. No chyba, że ktoś chce zanucić swoją ulubioną piosenkę Slayera, to zapraszam serdecznie. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko!

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Never Go Away to Sibyl w Radiu Z za 22 minuty, godzina 11. Słuchacie Radia Z. Radio Z to jest, nieskromnie powiem, dom muzyki każdej. To tutaj słyszycie najlepsze piosenki niezależnie od gatunku muzycznego. Jeżeli dzisiaj w kalendarzu jak byk stoi, że jest dzień Slayera, thrash metalowego zespołu Slayer, to my ten dzień świętujemy i dzisiaj każdy może zadzwonić do Radia Z i zanucić swoją ulubioną piosenkę Slayera. 321-321-321. Halo.
1: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie piosenki tego zespołu, tego Slayera. Nie znam do końca twórczości, ale tak wpada mi w ucho taka o lecie taka. Tak kojarzę, to jest chyba z trzeciej płyty, jeżeli się nie mylę. Tak. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest lato, awe, upał, to jest z trzeciej płyty rzeczywiście. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty, to chyba z czwartej płyty? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. A potem Rita Ora w Radio Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
6: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
5: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
7: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Po reklamie.
18: Tu Cezary Pazura. Już w poniedziałek moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w Radio Z. Ale to było dobre. Mam więcej tego, także zapnijcie pasy. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej wiadomości Radio Z. Radio Z
1: i już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Sałatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: Sobotę 6 czerwca. Słuchacie Radia Z. Zbliża się 11. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
16: Paryż turniejem życia Mai Chwalińskiej dzisiaj spróbuje zapisać się w historii. W pożarze domków letniskowych pod Koninem zginęła młoda dziewczyna. Dzisiaj możemy zostawić parasole w domach pogodnie, a do tego miło i ciepło.
15: Jedenasta.
16: Finału jeszcze nie wygrała, ale już jest na ustach całego świata. Maja Chwalińska zapisała się w historii wielkoszlemowego French Open. Więcej o tym powie teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jakim wyczynem może się pochwalić nasza tenisistka?
17: Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła do finału French Open i mamy nadzieję, na tym nie poprzestanie. Pierwsza kwalifikantka, która wygrała paryski turniej, brzmi jeszcze lepiej. Sama Maja, mimo wielkich rzeczy, których dokonuje, stara się twardo stąpać po ziemi.
18: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
17: Finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej zacznie się o 15.
16: Relacje z finału będą oczywiście w wiadomościach Radia Z. Tragiczny pożar pod Koninem w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka, druga osoba trafiła do szpitala. Ogień objął dwa domki letniskowe w miejscowości Grabce w gminie Kleczew. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Krzysztof, co udało ci się ustalić?
19: Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 5. Płonęły w całości dwa drewniane domki letniskowe w rejonie jeziora Budzisławskiego. Przed jednym z nich znajdował się się poparzony młody mężczyzna, którego zabrano do szpitala po udzieleniu pierwszej pomocy, przekazał mi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
4: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
19: Przyczyna pożaru nie jest znana. Teren zdarzenia został zabezpieczony do pracy policji i prokuratora, którzy będą teraz wyjaśniać okoliczności tragedii. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
16: Śledczy będą ustalać m.in. gdzie pojawił się ogień i co doprowadziło do jego tak szybkiego rozprzestrzenienia. Ratownicy na Bałtyku szykują się na nowe wyzwania związane z uruchomieniem farm wiatrowych. Powstaje 8 nowych statków ratowniczych. Jak mówi Radio Z, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, jego ludzie także intensywnie się szkolą.
14: Chociaż same farmy jeszcze fizycznie nie ruszyły, ci operatorzy, ci serwisanci na wieżach wiatrowych o wysokości 200 metrów jeszcze nie pracują, ale jesteśmy na etapie właśnie dokształcania się, robienia kursów wysokościowych, no po to, żeby w tym najgorszym momencie być przygotowanym do pomocy w ewakuacji z gondoli farm wiatrowych.
16: Pierwsze 3 nowe statki rozpoczną służbę tej jesieni. Będą pracować w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Po burzowym i deszczowym piątku dzisiaj pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogadzenia, mówi Radio Z synoptyk IMGW Agnieszka Plasek.
20: W sobotę znaczna poprawa pogody, choć nie oznacza to oczywiście całkowitego zaniku konwekcji. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
16: W nocy jednak nadciągnie kolejny front z deszczem. Jutro znów będzie burzowo, ale ciągle bardzo ciepło, nawet do 28 stopni. Ola Wojciechowska będzie Was przygotowywać i informować m.in. o tym, co dzieje się w Paryżu. Jej pierwsze wiadomości w południe.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Skoro wiemy już, że dzisiaj i jutro całkiem ładnie i całkiem ciepło, to sprawdźmy, jak będzie po weekendzie. Miejmy nadzieję, że pogoda się zepsuje po długim weekendzie. Nie, no żartuję. Nie, nawet się nie zepsuje, będzie podobnie. Również 20 kilka stopni, raczej pochmurno, ale z licznymi przyjaśnieniami. Troszkę może padać. Taki będzie poniedziałek, a wtorek, cyk, sprawdzam. O, we wtorek przyjdą burze. I to jest jakaś informacja.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
15: W piosence Kiedy powiem sobie dość, kobieta, która nigdy nie mówi sobie dość, bardzo dobrze. Agnieszka Chelińska śpiewa w zespole ENA, 4 minuty po godzinie 11, słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwię.

0: Breakmaster i Blue Lagoon i od razu zapachniało latem w Radio Z. 14 minut po godzinie 11. Za chwilę Lola Young i Messi, a potem Sia i The Greatest w Radio Z. A tymczasem, jak się pewnie domyślacie, najwierniejszymi recenzentami naszej pracy, pracy radiowców, jesteście wy, słuchacze. No i jako, że na antenie Radio Z pojawiły się słowa 8 czerwca, zareagował słuchacz. Posłuchajmy uwagi. 321. Halo?
1: Mówi się, mamy 8 czerwca, a nie 8 czerwca. Mhm. Mamy 8 dzień czerwca. 8, a nie 8.
0: Dziękuję bardzo, ale tak się składa, że mamy 6 czerwca.

0: See the Greatest w Radiu Z, 21 minut po godzinie 11, to jest muzyka numer 1. Za chwilę The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mniej więcej 2 lata temu mówiliśmy, że Taylor Swift dołączyła do grona miliarderek, to znaczy ma miliard dolarów na koncie, no więc 2 lata później podwoiła swój majątek i ma już 2 miliardy dolarów na koncie, czyli jest bogata. No świetna partia, naprawdę już można przymknąć oko na to, jak wygląda. Żartuję, dobrze wygląda.
1: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
11: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
12: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jedno z największych muzycznych odkryć ostatnich miesięcy to Sienna Spyro, Material Lover. To jest pop, proszę Państwa, ale taki mądry, szlachetny, piękny, stylowy. Więcej takiego popu jak Sienna Spyro uprawia, poprosimy. Za 20 minut będzie południe, słuchacie Radia Z, Daria Zawiałow za moment, złamane serce jest okej. Okay. Ale wcześniej o historii ze Śląska czytam o tym, że pewien pan przeciągnął trochę przejście na emeryturę. Z pracą rozstał się dopiero w wieku 86 lat, mając za sobą ponad, uwaga, 67 lat zawodowej działalności, aktywności itd. Taka decyzja przyniosła imponujący efekt, jeżeli chodzi o jego emeryturę, bo on otrzymuje najwyższą emeryturę w Polsce w tym momencie i to jest, uwaga, miesięcznie ZUS przelewa mu 54 tysiące złotych brutto. 54 tysiące złotych brutto miesięcznie. No bo im dłużej pracujemy, tym później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe może być nasze świadczenie i tak jest w tym wypadku. 86-latek dostaje 54 tysiące złotych brutto miesięcznie i to jest, proszę Państwa, ten człowiek z tego powiedzenia. Wesołe jest życie staruszka.
1: Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny! Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś!
8: Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
15: Tak!
14: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
15: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Mieszkania möbluje marka Lennart, producent półkotapczanów Bed Concept.

0: tuł w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tame Impala Dracula w wersji Jenny za 5 minut południe. Słuchacie Radio Z. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już.
2: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już dziś zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
7: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
12: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Grupa LuxMed rusza z kolejną edycją prozdrowotnego wyzwania Healthy Cities. O szczegółach akcji opowie pani Joanna Węgrzynowska, pełnomocniczka zarządu do spraw ESG grupy LuxMed.
20: Healthy Cities to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe nawyki. Wystarczy pobrać darmową aplikację Healthy Cities Polska dostępną w Google Play i App Store i dołączyć do swojego miasta lub firmy i zbierać kroki.
19: A jaki jest cel?
20: W czerwcu zachęcamy do codziennego ruchu i wykonywania minimum 6 tysięcy kroków dziennie. Dzięki temu dbamy o zdrowie, ale też wspieramy swoje miasta. Te najbardziej aktywne otrzymają od grupy LuxMed budżet na regenerację przestrzeni miejskiej.
19: Czyli Healthy Cities pozwala jednocześnie zadbać o siebie i o swoje otoczenie?
20: Tak, zapraszamy mieszkańców miast, pracowników firm, rodziny i znajomych. W aplikacji czekają ciekawe wydarzenia, tygodnie tematyczne i codzienna motywacja.
19: Pobierz darmową aplikację Healthy Cities Polska i podejmij wyzwanie od 1 do 30 czerwca. Szczegóły na www.luxmed.pl.
18: Ogłoszenie płatne.
0: Mamy sobotę, 6 dzień czerwca, czas na wiadomości Radia Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, zapraszam. Kilkadziesiąt osób utonęło w Polsce od początku roku. Policja alarmuje.
3: Trwa ukraińska ofensywa. Po ataku dronów płonie skład paliwa na południu Rosji. Maja w Paryżu. Mecz o mistrzostwo French Open za 3 godziny. Tragiczne statystyki policji. Od początku roku do końca maja w Polsce utonęło 65 osób. Do dramatów dochodzi najczęściej pod wpływem brawury i po spożyciu alkoholu. Dlatego na starcie sezonu kąpielowego na Mazowszu rusza akcja dotycząca bezpieczeństwa nad wodą. Wspólnie prowadzą ją samorząd, WOPR i policja. Szczególnie niebezpieczne są rzeki, gdzie warunki mogą zaskoczyć najbardziej doświadczonych. Warto wybierać strzeżone kąpieliska, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim ratownik WOPR Robert Rodziewicz.
17: Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś ulegnie wypadkowi na kąpielisku. 99% się odbywa poza kąpieliskiem, chyba że na kąpielisku, ale po godzinach pracy ratowników.
21: Czujne oko ratownika to jest najcenniejsza rzecz na kąpielisku?
17: Myślę, że tak. Fizyczność ratownika jest istotna, ale obserwacja wyznaczonego akwenu jest kluczową, bo ratownik może doprowadzić do tego, że jego interwencji nie będzie w ogóle na kąpielisku. Bo sztuką dobrego ratownika jest wyszukać osobę w tłumie, która za minutę będzie potrzebowała pomocy.
3: W ubiegłym roku tylko na Mazowszu utonęło 30 osób, od stycznia już 6. Ukraińska ofensywa w Rosji. Minionej nocy rosyjskie siły przechwyciły bądź zestrzeliły prawie 400 dronów. Kilka jednak doleciało do celu. Bezzałogowce uderzyły w Ust-Łabińsku na południu Rosji. Po ataku płonie tam skład paliwa. Kraje Bałkanów Zachodnich nie chcą już czekać. Coraz częściej słychać postulaty o szybkim wejściu do wspólnoty europejskiej. W teorii najbliżej drzwi do Unii stoją Albania i Czarnogóra. W praktyce tkwią w wiecznej poczekalni. Na bałkańskim szczycie w Czarnogórze słychać także inne głosy. Francja i Niemcy otwarcie przyznają, że akcesja powinna się odbywać stopniowo. O szczegółach teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
22: Niecierpliwi się premier Albanii Edi Rama i porównuje sytuację do rodziny, która powinna zaprosić dzieci na wspólną kolację. Bo inaczej któreś z dzieci zaprzyjaźni się na ulicy z rosyjskim gangsterem. Bo chodzi o strategiczną decyzję o kierunku prounijnym krajów bałkańskich, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powtarza, akcesja to proces oparty na reformach. Ale tak, musi to być szybszy i bardziej wiarygodny proces. Bo ten w przypadku Czarnogóry czy Albanii trwa już kilkanaście lat. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Od ostatniego poszerzenia wspólnoty sporo czasu upłynęło. To była akcesja Chorwacji w 2013 roku. Ostatnie godziny zostały do wielkiego finału French Open, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Maja od początku, czyli od kwalifikacji, zachwyca grą, opanowaniem i koncentracją. Jej szanse na wygraną są spore, ale to będzie trudny mecz, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
23: Dwie debiutantki, myślę, że szanse są tutaj 50-50. Z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy.
3: Finałowe starcie Chwalińska-Andrijewa dokładnie za 3 godziny, o 15.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Pogoda piękna, idealna na tenisa, nieważne czy przed telewizorem, czy na korcie, bo na termometrach około 20 stopni słońce dokazuje, ale chmury też są, także słońce nie doskwiera, tak powiem. Dokazuje, ale nie doskwiera. Czy może popadać? No, owszem, troszeczkę może popadać, szczególnie na północy kraju, na Pomorzu Gdańskim, w Warmii, Mazurach oraz Suwalszczyźnie.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: 3 minuty po 12, a w Radiu Z muzyka numer 1, konkretnie Michael Patrick Kelly.

0: or another.
1: One way or another to One Direction w Radiu Z oczywiście. 12:12 na zegarze Radia Z. No to odliczamy, proszę Państwa, już no, godziny, minuty. O 15:00 finał Roland Garros. Maja Chwalińska wystąpi w tymże finale. Dla wielu tenisistek to jest spełnienie marzeń, to jest finał kariery. Ale mówi się, że dla Mai to jest tak naprawdę dopiero początek. Być może drugi początek. O tym mówi dla nas Mikołaj Wrzoł, czyli trener z klubu, którego reprezentantką jest Maja.
2: Możemy powiedzieć, że Maja przed sobą obecnie ma, jakby zaczyna się teraz jej przygoda z tym najwyższym tenisem, ponieważ już skakuje teraz do czołowej trzydziestki, a jeżeli dzisiaj się uda, no to będzie bodajże 14 rakietą świata, więc teraz dopiero się wszystko zaczyna, więc myślę, że Maja i jej tenis może spokojnie doprowadzić ją do czołowej dziesiątki na świecie.
1: I tego się trzymamy i o tym marzymy. Finał, który może być jednocześnie początkiem. Dzisiaj o godzinie 15:00 Radio Z trzyma rękę na pulsie. Bądźcie z nami. A za chwilę Maciej Skiba.

0: Dance Party to DJ Bobo w Radiu Z. No, najlepsza impreza dzisiaj będzie zdecydowanie w Paryżu. Niezależnie od tego, czy Maja wygra ten finał, czy nie, to jest wielki, gigantyczny, absolutny sukces naszej tenisistki. Maja w pewnym momencie na tym turnieju w Paryżu powiedziała z rozbrajającą szczerością: nikt mnie tutaj nie zna, czym rozbawiła cały, nie tylko Paryż, ale i świat, nie tylko tenisowy, cały świat tym tekstem rozbawiła. W związku z tym wydaje mi się, że czas najwyższy, lepiej się z Mają poznać. Jeżeli wiecie coś o Maji, czego nikt nie wie, to śmiało dajcie znać pod numerem 321-321-321. Ja zacznę może od siebie. No to Maja ma około 165 cm wzrostu, co jest raczej poniżej średniej w zawodowym tenisie. Nadrabia za to sprytem i ruchem po korcie. Jej styl opiera się bardziej na inteligencji i zmienności niż sile, dlatego często potrafi zaskakiwać wyżej notowane rywalki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj po 15 też tak będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim.

0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Behind These Hazel Eyes to Kelly Clarkson w Radiu Z. Za 22 minuty, godzina 13. Dzisiaj, proszę Państwa, cała Polska żyje jednym wydarzeniem. Jeżeli nie wiecie jakim, to ja mam małą podpowiedź.
1: Dzień dobry. To dziewczyny, które dziś widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają.
0: Do boju Maja. Finał od 15.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
15: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Po reklamie.
18: Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: miejsca jak dom. Chociaż teledysk nakręcony na Filipinach, to oznacza, że dom może być tak naprawdę wszędzie. Chociaż moja babcia mówiła, że dom jest tam, gdzie jest ocet. I coś w tym jest. Za 5 minut 13 wiadomości Radia Z, bądźcie z nami.
1: Cały tydzień poważne sprawy. Maile, dzieci, rachunki. Ale gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś.

0: sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z zaprasza Hubert Radzikowski.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
8: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
9: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
14: W kalendarzu sobota, 6 dzień czerwca. Na zegarze zbliża się 13, a Ola Wojciechowska już w studiu. Czas na wiadomości Radia Z.
9: 9 meczów, 0 porażek. Chwalińską dzieli jedno starcie od mistrzostwa. Pamięć nie podlega negocjacjom, szef MON po spotkaniu z przedstawicielem Załęskiego. Kaski ratują życie. I zobaczyli to uczniowie w eksperymencie na arbuzie.
14: 13.
9: Już tylko 2 godziny dzielą nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą o mistrzostwo Rolanda Garrosa. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, Maja ma spore szanse na zwycięstwo. Co jeśli faktycznie wygra ten mecz?
1: Zakończenie jej pięknego snu na paryskich kortach przejdzie nasze i jej najśmielsze oczekiwania. Będzie drugą Polką po Idze Świątek, która wygra French Open, a ten triumf będzie miał dla niej kolosalne konsekwencje. Zarobi gigantyczne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zapłaci jeszcze od tego podatki, ale kwota zwala z nóg, tym bardziej, że w całej swojej karierze zarobiła w sumie ponad 3 miliony złotych. Zwycięstwo daje jej też kolejny awans w światowym rankingu, będzie 14, a to daje jej pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach świata.
9: Początek finału o 15. Wynik będziemy sprawdzać w wiadomościach Radia Z. O prawdzie, pamięci i granicach, których przekraczać nie wolno. Rozmawiali dziś Władysław Kosiniak-Kamysz i Kirył Budanow z Kancelarii Załęskiego. To po kontrowersjach wokół nadania imienia bohaterów UPA jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy. Po spotkaniu szef MON napisał na X-ie, że w sprawach historii, cytuję, musimy mówić sobie prawdę. Na linii teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Krzysztof, co więcej wiadomo o przebiegu tej rozmowy?
3: Szczegóły pozostają tajemnicą, ale szef MON miał jasno przedstawić polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W swoim wpisie na X-ie Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że o historii trzeba mówić prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i jak zaznaczył wicepremier, są granice, których przekraczać nie wolno. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
9: Budanow spotkał się także z wiceszefem dyplomacji Marcinem Bosackim i rozmawiał z Marcinem Przydaczem z Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyny 95 o 70 zł, 98 o 52 zł, a Eco Diesla o 24 zł za metr sześcienny. Jednocześnie na stacjach benzynowych ceny maksymalne wzrosły. Bezołowiowa 95 kosztuje 6 zł, a diesel 6,48 i te stawki obowiązują do poniedziałku. Arbus spada z kilku metrów i rozpryskuje się na kawałki. W kasku pozostaje nienaruszone. Uczniowie z Wrocławia wzięli udział w eksperymencie, który pokazał, dlaczego kaski do 16 roku życia są teraz obowiązkowe. Najmocniej zapadły im jednak w pamięć ćwiczenia pokazujące, jak bardzo telefon w ręce wydłuża czas reakcji podczas jazdy.
19: Bez kasku można tak naprawdę nie przetrwać, nawet na tych krótkich dystansach.
20: O kasku i o bezpieczeństwie trzeba pamiętać, tak? Żeby uważać na pasach, na skrzyżowaniach.
21: I o rozglądaniu się.
20: Kiedyś przez to, że miałem telefon w ręce, wjechałem w słup. Betonowy słup, bo miałem telefon w ręce. Na szczęście miałem kask, ale gdyby nie kask, możliwe, że mógłbym mieć wstrząs mózgu.
22: Że człowiek, który jest wpatrzony i ma taką ślepotę z nieuwagi, bo tak psychologicznie się to nazywa, dziecko również, jest wpatrzony w telefon, nie ma szans zauważyć zagrożenia, które może się pojawić.
9: Dodaje Paweł Janicki, instruktor nauki jazdy, który pokazywał uczniom we Wrocławiu wszystkie te eksperymenty.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Pogoda świetna na aktywności na świeżym powietrzu, tylko ruszcie się szybciej, bo o 15 finał Roland Garros, także warto chyba wtedy być przed telewizorem, moim zdaniem. Od 19 stopni dzisiaj na Podhalu do 24 na zachodzie kraju, pochmurno, ale z przejaśnieniami, jeżeli popada, to tylko na północy i tylko lokalnie, i tylko przelotnie.

Tonight. Fanny Janel Monáe, We Are Young w Radio Z. 13.13 na moim, czyli imieniny godziny. Za chwilę w Radio Z między innymi It Don't Matter, czyli Alok, Sophie Tucker i Inna w Radio Z. A tymczasem, jako że Maja Chwalińska powiedziała w Paryżu, że nikt jej tutaj nie zna, no to dzisiaj poznajemy wspólnie Maję Chwalińską. Nie wiem, czy wiecie, ale Maja zaczęła trenować w wieku 7 lat. Zauważono ją podczas jakiegoś festynu, na którym organizowano różne tenisowe aktywności. No i zaczęło się. I zaczęła świetnie grać już jako dziecko. Odnosiła sukcesy w tenisie jurorskim, a potem przyszedł trudny czas, kryzys psychiczny, przez który rozważała nawet zakończenie kariery. Na szczęście do czegoś takiego nie doszło i dzisiaj zobaczymy ją, proszę Państwa, w wielkim finale Rolanda Garrosa i cały czas się uśmiecham, jak to mówię, bo cały czas nie mogę w to uwierzyć. Oglądamy wspólnie, Radio Z trzyma rękę na pulsie, także do tego czasu bądźcie z nami, ponieważ będzie się działo. Będziemy mówić, co tam się dzieje na miejscu cały czas i w trakcie trwania finału również, a za chwilę gramy dalej.

0: Train Drive-By w Radiu Z. To jest muzyka numer 1. 20 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Z. Bardzo dobrze, bo na swoją kolej już czekają Jeremy Sigorski z piosenką Wracam oraz Alvaro Soler, El Mismo Sol. Radio Z
1: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
3: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
2: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: to You w Radiu Z. Another, tak nazywa się ten artysta, a piosenka Talk to You. To jest nowość, proszę Państwa. Bardzo fajnie się słucha nowości o tej porze roku, bo każda z nich może być hitem lata. I ta też. Za 25 minut godzina 14, czyli za niecałe półtorej godziny zaczynamy finał Rolanda Garrosa. Mamy już jedną zwyciężczynią tego wielkiego szlema, czy dzisiaj będziemy mieli drugą? Oby. Co ciekawe, Maja Chwalińska jest rówieśniczką Igi Świątek. Obie urodziły się w 2001 roku i znają się od juniorskich lat. Maja grała z Igą Świątek w deblu jako juniorka, odnosząc wspólne sukcesy zresztą młodzieżowe i uchodząc za część tak zwanej nowej fali polskiego tenisa. No miejmy nadzieję, że dzisiaj ta nowa fala to będzie absolutne tsunami i zmiecie rywalkę z kortu. Foreigner, I Want to Know What Love Is, to już za chwilę w Radiu Z, bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Am I Wrong to Nico i Vince w Radiu Z. No i zapachniało latem od takiej piosenki oczywiście, ale wierzcie lub nie, my tutaj w Radiu Z już mamy lato. Posłuchajcie sami.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już dziś zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
5: Tak!
4: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
5: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
8: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
9: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
23: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
27: Po reklamie.
0: W sobotę 6 czerwca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości. Maja dla nas Ola Wojciechowska.
1: Chwalińska pisze historię. Za godzinę mecz o wielkoszlemowy tytuł w Paryżu. Dramat we Włocławku. 5-latka walczy o życie po upadku z 11 piętra. Smartfon zamiast papierosa. Eksperci alarmują, że system nie nadąża za zmianami w uzależnieniach.
0: 14.
1: Maja Chwalińska o krok od wielkoszlemowego triumfu. Za godzinę zagra w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. 24-latka z Dąbrowy Górniczej imponuje nie tylko tenisową formą, ale także odpornością psychiczną. Świetnie sobie radzi z emocjami i presją, ocenia psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
2: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić. Sytuacja, w której czy jedna, czy druga zawodniczka znajdują się, jest zgoła odmienna i to też samo w sobie może generować pewne napięcie, pewien stres czy pewne oczekiwania, także własne.
1: Maja Chwalińska jest w Paryżu od 18 maja, kiedy rozpoczęły się kwalifikacje. Wygrała 9 meczów, a wielki finał dzisiaj o 15. 5-letnia Zosia walczy o życie po upadku z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Jej stan jest bardzo ciężki, ale stabilny. Dramat rozegrał się wczoraj po południu, gdy dziecko było w mieszkaniu z matką. Kobieta była pijana, mówi Radiu Z Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
3: Ustalenia, które zostały poczynione w sprawie, wykazały, iż dziecko w chwili zdarzenia znajdowało się z 21-letnią matką, która w tym czasie spała. Kobieta została poddana badaniu stanu trzeźwości. Wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą.
1: 21-latka jeszcze dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Grozi jej do 5 lat więzienia. Już nie alkohol, papierosy czy narkotyki. Nałogi młodzieży wyglądają dzisiaj inaczej. Dlatego lekarze i specjaliści apelują do rządu o zmianę sposobu walki z uzależnieniami młodych ludzi. Zagrożeniem jest dzisiaj nadużywanie telefonu, mediów społecznościowych czy e-papierosów. Te pali już ponad 30% uczniów. Potrzebne są pilne działania, mówi dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
4: Nie obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat istotnej poprawy i to musi budzić niepokój, refleksję, czy te działania, które są podejmowane, są wystarczające.
1: Bukowska chwali za to propozycję zakazu używania telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach w szkołach podstawowych. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 września. Tysiące młodych ludzi z całej Polski spotykają się dziś na polach lednickich i przejdą przez symboliczną Bramę Rybę. Trwa tam 30. jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000, w tym roku pod hasłem Genesis. Więcej o tym wydarzeniu powie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
5: Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Przez 3 dekady spotkania nieustannie się zmieniają. Dziś to forma festiwalu, który obejmuje modlitwę, mszę świętą, ale także koncerty czy działania artystyczne. Lednica pokazuje dobrą stronę polskiego kościoła, mówi biskup Grzegorz Suchodolski.
18: To mówić o kościele, który jest żywy i który przed młodymi otwiera szeroko swoje ramiona.
5: Niezmiennie uczestników czeka wieczorem przejście przez Bramę Rybę, co symbolizuje przejście do nowego życia i odnajdywanie w sobie wiary. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Spotkania lednickie zainicjował dominikanin ojciec Jan Góra. Pierwsza edycja odbyła się w 1997 roku.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Bardzo ładna sobota trwa dzisiaj na termometrach około 20 stopni, raczej powyżej tych 20 stopni w cieniu, do 24 na zachodzie, a w słońcu to wiadomo, że jeszcze cieplej. Tego słońca sporo, chociaż chmurzyć też może się gdzieniegdzie, a na północy dodatkowo może popadać. Parasole przydadzą się na Suwalszczyźnie, na Warmii, Mazurach oraz na Pomorzu Gdańskim.
27: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: Za niecałą godzinę Maja Chwalińska wychodzi do finału Rolanda Garrosa. Do tego czasu słuchacie Radio Z. Na początek Erasmus in the Shadows.

Prawdziwe powietrze to Loka w Radiu Z, 14.14 na zegarze, za chwilę Somber i Back to France, a tymczasem jako, że Maja Chwalińska, nasza finalistka, powiedziała jakiś czas temu w Paryżu, że nikt jej tam naprawdę nie zna, to staramy się ją dzisiaj troszeczkę lepiej poznać i tak na przykład Maja jest leworęczna, to pewnie fani tenisa już dawno zauważyli, w kobiecym tenisie to wciąż rzadsze i często daje przewagę taktyczną, szczególnie przy serwisie i przy rotacjach, przy czym Maja ćwiczy obie ręce, nawet tę słabszą prawą, trener kazał jej raz w tygodniu grać prawą ręką, by poprawić koordynację i czucie piłki. Dzięki temu Maja potrafi grać oburęcznym backhandem. Mimo, że jest leworęczna. No ale jeżeli się mówi, że ktoś ma dwie lewe ręce, to nawet jeżeli dzisiaj się okaże, że Maja ma dwie lewe ręce, to dla niej dobrze.

0: In and Out of Love to Armin van Buuren w Radiu Z, 21 minut po godzinie 14. Za chwilę gramy dalej. To już będzie do tańca, ale takiego bardziej wolnego. George Michael i Carlos Whisper. Radio
1: Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
7: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
8: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Były momenty. Kasia Siemkiewicz w Radiu Z. Mam nadzieję, że będą momenty. Dzisiaj po godzinie 15 wielki finał Rolanda Garrosa, a w nim nasza Polka Maja Chwalińska. No to do rozpoczęcia meczu zostało 20 minut. Mniej więcej oczywiście, bo tenis jest eleganckim sportem i tam nikt aż tak na zegarek nie patrzy, jak już pewnie wiecie. Trzymamy mocno kciuki, jesteśmy na pulsie, nasi ludzie są tam, nasi ludzie są tu, nasi ludzie są w Bielsku Białej, także będzie się działo, zostańcie z nami. A za chwilę Belinda Carla i Heaven is a Place on Earth.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

0: rozmawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Stańczewski i Radio Z.
2: Po reklamie.
16: Mamy sobotę, 6 dzień czerwca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotowała dla nas i przedstawi Ola Wojciechowska.
17: Polsko-rosyjski finał w Paryżu. Chwalińska zagra z Andrzejewą. Emocje także w strefach kibica w Bielsku Białej dopinguje nasz reporter. Lublin tej nocy nie zaśnie. Startuje Noc Kultury z tańcem i śpiewem do rana.
16: 15.
17: Mecz, który wyłoni mistrzynię. W Paryżu lada moment zacznie się polsko-rosyjskie starcie. Po jednej stronie siatki Maja Chwalińska, a po drugiej Mira Andrzejewa. Ten dwojedynek będzie dla nas relacjonował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, kciuki mocno zaciśnięte?
18: Kciuki za Maję trzyma cała tenisowa i nie tylko Polska. 24-latkę z Dąbrowy Górniczej jeszcze 2 tygodnie temu znało niewielu. Dzisiaj zachwyca się nią cały świat. Wielka Venus Williams mówiła o niej tak. To jest jak sen. Oglądanie jej daje tyle radości. To naprawdę jest historia. Kopciuszka. Zachwycała się legendarna tenisistka. Co więcej, wskazała ją jako swoją faworytkę do zwycięstwa w finale. Nasz typ jest oczywiście taki sam. Maja, do boju. Walcz o marzenia.
17: Finał French Open ma dzisiaj stałe miejsce w wiadomościach Radia Z. Sytuację na paryskim korcie będziemy sprawdzać co godzinę, ale teraz jeszcze prosto z Paryża przenosimy się do Bielska-Białej. Maja mieszka tam od 6 lat i trenuje w beskidzkim klubie tenisowym Advantage i właśnie tam zorganizowano strefę kibica i jest tam też nasz reporter Przemek Taranek, z którym teraz się łączymy. Przemku, opowiadaj, co się tam teraz dzieje, jaka jest atmosfera, no i kto będzie wspierał Maję.
19: Atmosfera jest wspaniała, jest tutaj kilkuset kibiców. Są trenerzy Mai, zawodnicy, z którymi trenuje, sparring partnerzy, między innymi Mikołaj Wrzoł, który wczoraj wieczorem wrócił z Paryża. Jak mówi, to będzie trudny mecz. Mira Andrzejewa jest wyższa i gra bardzo agresywnie.
20: Ale jest to zawodniczka nerwowa, więc styl Mai plus to, co potrafi zrobić, zaskoczyć przeciwniczkę, podnieść piłkę do góry, zagrać skróta, poprzerzucać przeciwniczkę po różnych kątach, może spowoduje to, że Andrzejewa będzie nerwowa.
19: I zacznie popełniać błędy, na to wszyscy tutaj liczą. To znajomi, sąsiedzi, koleżanki i koledzy z niewielkiego kameralnego klubu. Bielsko-Biała, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Do Bielska-Białej wrócimy także w wiadomościach za godzinę. Jak pajęczyna rozrasta się krajowa sieć kardiologiczna w Polsce. Dzisiaj, po roku działania, to już ponad 1200 ośrodków, w których leczy się pacjentów z różnym stopniem zaawansowania chorób krążenia, wyjaśnia profesor Marek Gierlotka z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
21: System ścieżki pacjenta, który jest wpisany w sieć kardiologiczną, ma spowodować, że pacjent, który zostanie zdiagnozowany, nie będzie musiał w tym systemie się borykać z tym, gdzie następnie się skierować, do kogo pójść, jakie powinny być jego następne kroki.
17: W prowadzeniu pacjentów ma także pomóc elektroniczna karta opieki kardiologicznej, która w jednym miejscu zbierze wyniki, historię leczenia i plan terapii. Zacznie działać za 2 lata. W Polsce choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów. Taniec, teatr, koncerty i bitwy na freestyle. I tak przez całą noc. W Lublinie odbędzie się dzisiaj 20. edycja Nocy Kultury. W tym roku pod hasłem Dobra Noc. Atrakcje liczone są w setkach, a jedną z największych instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektor programowa Nocy Kultury.
22: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
23: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze. Stanie scena rapowa z bardzo ciekawym programem, z bardzo różnorodnymi brzmieniami.
17: Dodaje Joanna Wawiórka, Niemiecka, dyrektorka festiwalu. Wstępna większość wydarzeń jest bezpłatna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: W całym kraju pogoda tenisowa. Na termometrach trochę powyżej 20 stopni Celsjusza. Sporo słońca, chociaż chmury też krążą po niebie. Czy będzie z nich padało dzisiaj? Owszem, może trochę popadać na północy, jeżeli jeszcze nie popadało. Jutro pogoda podobna. No a dzisiaj, mam nadzieję, będzie gorąco, bo wszyscy przynosimy się myślami do Paryża. Michał Adamski też jest z nami.
24: Tak,
16: dobry.
24: Jest. Pogoda jest taka, powiedziałeś, że tenisowa, nie?
16: No.
24: Od dawna grasz w tenisa?
16: Wiesz, grałem kiedyś raz.
24: I pogoda była wtedy?
16: No, tenisowa.
24: Tak.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Ale tenisowa, jaka sposobność fajna, bo jest jednak sobota, nie?
16: No raczej.
24: To taki ogólnopolski dzień sprzątania.
16: No,
24: a już tak. Kończymy. Przecieramy ewentualnie telewizory i tak. Kibicujemy.
16: Teraz Maja pozamiata w Paryżu. Miejmy nadzieję.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora w Radiu Z i Krzysiek Wilanowski, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bo my czekamy na ten mecz, prawda? Wyjątkowy finał.
1: Czekamy, ale musimy uzbroić się w cierpliwość.
0: No właśnie,
1: mamy
0: powiedz.
1: Jakieś 13 minut opóźnienia, ale to całkowicie normalne. Aha. Każdy wielki finał, czy to Rolanda Garrosa, czy US Open, zawsze się opóźnia. Takie mecze to jest wielka celebra. Tam się bardzo dużo dzieje już przed. Mhm. Zawodniczki muszą się przecież bardzo dobrze rozgrzać. A poza tym, gdzie im się spieszy, rozgrywają jeden z najważniejszych meczów w swoim życiu. No muszą tym żyć, muszą to celebrować.
0: Racja. No dobrze, czyli niczym nie powinniśmy się martwić, wszystko tutaj gra, tak?
1: Wszystko gra, trzymamy bardzo mocno kciuki, to o nie możemy się martwić, bo mecz może być długi, jeszcze do niego trochę czasu zostało, więc kondycja kciuków jest bardzo ważna, ręce gotowe do oklasków, czekamy aż Maja wyjdzie na kort i mamy nadzieję, zawieńczy swój piękny paryski sen zwycięstwem w Rolandzie Garrosie. Tego nie spodziewał się chyba nikt, a chcemy tego wszyscy.
0: Chcemy, dobra, dlatego w Radiu Z wszystkie oczy na pokład. Krzysiek, bądź w pobliżu, dobra?
1: Jestem. Jest, gotowości.
0: Okay. W sumie też oni mają te drogie zegarki w tym tenisie, nie?
1: Patrzą co chwilę.
0: A, już 14 minut
1: później. Oni mają zegarki, a my musimy mieć czas.
0: Trzymam rękę na pulsie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: Paryżu dopiero teraz zaczyna się rozgrzewka. Zawodniczki na korcie, ale dopiero się rozgrzewają, więc my przenosimy się szybciutko do Zgierza, gdzie lato z Radiem Z wystartowało. Nasze gorące koncerty dzisiaj przed czas właśnie na Zgierz, gdzie jest pewien zwierz, Kuba Olszewski, zwany Kojotem, który prowadzi dzisiejszy koncert. Halo, Kuba.
1: Przyjechałem do Zgierza, ale nie szukać zwierza, tylko przywieźć fantastyczną muzykę. Muzykę numer jeden naszym słuchaczom w tym wspaniałym, pięknym mieście, moi drodzy. No i można powiedzieć, że z wysokiego C jedna z najsłynniejszych, najwspanialszych wokalistek w naszym kraju i największych gwiazd, Beata z zespołem Baim, pojawi się dzisiaj na scenie w Parku Miejskim w Zgierzu oraz Andrzej Piasek, Piaseczny. Tak jest, moi drodzy. Wielkie gwiazdy lat 90., ale wielkie gwiazdy również dziś. Mało tego, lata 90. przeżywają swój niesamowity renesans. Ja wiem, że czekają nas dwa niesamowite koncerty. Pogoda zamówiona, tak więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do Parku Miejskiego. Zgierz.
0: Jasne, dzięki, Kuba, ale czekają trzy koncerty. Pierwszy zaczyna Chwalińska już za chwilę. Potem Bajm oczywiście i Piasek.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
10: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
11: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: a ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Avicii, Wake Me Up w Radiu Z zaczęły panie w Paryżu. No, proszę sobie wyobrazić, że w Łochowie, w Łochów Folwark jest 10. jubileuszowy turniej Gentleman's Cup i tam pan Karol Strasburger gra, co nie? Dzień dobry, panie Karolu.
1: A no witam, właśnie tak, witam z turnieju tenisowego. My jesteśmy w temacie i ja nie jestem tenisistą takim, który poszedł za tą falą zwycięstw Mai, tylko już gram od prawie 50 lat tego tenisa, więc trochę go poznałem, lubię i jestem tutaj jako kibic.
0: Oglądacie, prawda, ten finał i
1: tak, grupą całą.
0: Trochę, co?
1: Tak, no przecież Gema przegrała, to widać, że Andrejewa jest świetną zawodniczką, jest w dobrej formie, no ale to nie znaczy, w kobiecym tenisie wcale tak łatwo, trudno się nie przełamuje, więc niewykluczone, że teraz Maja prowadzi, przełamie ją w
0: drugim 40-15 w tej chwili, prawda, więc może właśnie za chwilę odrobi Maja to wszystko.
1: No więc właśnie, tak. To ma aut, więc ma 40-15. Tutaj odłamania w kobiecym są dość częste, więc to nie należy się tym przejmować. Natomiast o tyle to jest wszystko fajne, że widzimy taką zmianę, jeśli chodzi o technikę tenisa, czyli że niekoniecznie 2 metry trzeba mieć, nie trzeba koniecznie serwować 200 na godzinę, żeby wygrywać. No i to Maja tu jakby wprowadza taką trochę inną formę tego tenisa. Cieszymy się z tego, bo staje się bardziej finezyjny, bardziej widowiskowy. I to jest fajne. Czy ona wygra, to się okaże. Mamy taką nadzieję oczywiście, ale to jest długa droga przed nią. Jak wiemy, to są być może 3 sety, więc kawał czasu musi spędzić na korcie. To jest męcząca zabawa, ale naprawdę fajna. Natomiast z jednej strony cieszę się, że taki powiew takiego kibicowania dla tenisa się pojawił nowy, a z drugiej strony troszkę się obawiam, żeby tego tak nie zakrzyczeć, wie pan, tak,
0: nie
1: zapeszyć, tak, napompować, że potem nagle jak przegra, to się okaże, że wszyscy się odwrócą i powiedzą, a to jednak ona nie umie. Nie, umie, gra świetnie,
0: tenis jest... Jest 1-1 już, panie Karolu. Wygadaliśmy to. Dobra, to połączmy się jeszcze w przyszłości, dobra, skoro pomagamy.
1: No dobrze, ja jestem, oglądamy tu z kolegami, jesteśmy taką grupą tych wariatów tenisowych, bo to jest tenis z wariacem takim, my to gramy wszędzie.
0: Dzięki Maji to wariat.
1: No i mamy po jeden i wielkie brawa, bo w dużej hali oglądamy całym zespołem. Także trzymamy kciuki i proszę bardzo, proszę dzwonić, może jak się mecz skończy, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję pogratulować sobie i Maji zwycięstwa.
0: Dokładnie. Czyli wszyscy trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego i niech wygra Maja.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
5: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
4: A z kim będziesz kosił?
5: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
6: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
7: Expert taniej masz. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
8: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
10: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
11: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Ciekawa sprawa w Paryżu w finale Rolanda Garrosa. Żadna z pań nie wygrała jeszcze swojego serwisu, a jest już w pierwszym secie 2-2 w gemach. Kibicujemy i też patrzymy trochę w niebo, czym teraz śpiewa Bryan Adams w Radiu Z.

0: ciągle 3-2 prowadzi Chwalińska. W Bielsku, w strefie kibica u Chwalińskiej w mieście jest Przemek Taranek, reporter Radia Z. Łączymy się z nim i z kibicami. Za chwilę w wiadomościach o 16.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już dziś zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
5: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
4: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
12: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Marian, jakie zakupy mają sens?
15: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
14: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
15: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
14: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
15: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto.
18: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
18: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie.
0: Od tego, co w Paryżu, zaczynamy wiadomości Radia Z o 16. Posłuchajmy, Ola Wojciechowska.
23: Nie inaczej, bo tam bardzo wyrównany i zacięty pojedynek Chwalińska kontra Andrzejewa.
1: Towarowy pociąg wykoleił się pod Słupskiem. Są duże utrudnienia. Kiełbasa bez zmian, ale grill coraz bardziej bez procentów. GUS podał ciekawe dane.
2: 16.
1: Cała Polska trzyma kciuki za Maję Chwalińską. Nasza tenisistka walczy o zwycięstwo w finale wielkoszlemowego French Open. Gra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. I to, co dzieje się na paryskim korcie, obserwuje Krzysztof Wilanowski.
22: Jestem.
1: Krzysztof na miejscu. Jaki wynik?
22: O, mamy remis 3-3 w tym bardzo zaciętym pojedynku. Maja zaczęła go źle, bo od podwójnego błędu serwisowego być może zdenerwowanie dało o sobie znać. Andrzejewa bardzo pewnie, mocno naciskała na naszą tenisistkę i przyniosło to efekt. Zdobyła przewagę przełamania już w otwierającym gemie, ale długo się z niej nie cieszyła. Maja podrażniona w swoim stylu, mądrze i cierpliwie rozegrała kolejnego gema i wyrównała. Kolejny gem to niestety kolejne przełamanie na korzyść Andrzejewej i Maja musi poradzić sobie z nerwami. Znów zdarzył jej się podwójny błąd serwisowy. Gema zakończyło też jej nieczyste uderzenie poza kort. Denerwuje się Maja, ale jej rywalka też. Tym razem to Andrzejewa oddała gema Polce podwójnym błędem serwisowym. Ten festiwal przełamań zakończyła w końcu nasza tenisistka i to w wielkim stylu wygrała swojego gema serwisowego do zera w kolejnym. Sprawiła problemy rywalce, ale górą Andrzejewa do 15 teraz serwuje Maja i niestety przegrywa 30-40.
1: To teraz z Paryża przenosimy się do Bielska Białej, do strefy kibica. Tam 500 osób i ogromne emocje. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Przemku, co mówią kibice?
23: Tak było, kiedy Maja wyszła na prowadzenie, ale tutaj i tak wszyscy mówią, że Maja już wygrała, bo doszła tak wysoko. Rozmawiałem z młodymi zawodniczkami ze szkółki tenisowej, Julia i Stefania. Spotykają Maję prawie codziennie, widzą, jak ciężko pracuje. Dziewczyny mówią, że Maja jest w klubie od rana do wieczora.
24: Dla mnie Maja jest ogromnym wzorem i jest moją inspiracją też. Widzę to, co robi na korcie, to jest dla mnie ogromny szok i chciałabym być taka sama jak ona.
25: Bardzo ją podziwiam.
23: Też będziesz tenisistką sławną?
25: No tak, bardzo lubię grać w tenisę, więc pewnie tak.
23: Proszę to zapamiętać, właśnie odkryłem kolejną gwiazdę. Zobaczycie za parę lat. Bielsko-Biała, Przemek Taranek, Radio Z.
1: To jeszcze raz rzut oka teraz na wynik. Krzysztofe, czy się zmienił?
22: No niestety nie mamy dobrych informacji. Andrzejewa z kolejnym przełamaniem i prowadzi 4-3.
1: Wstrzymany ruch pociągów między Słupskiem a Lęborkiem. Na stacji Jezierzyce Słupskie wykoleił się skład towarowy i z szyn wypadło 6 wagonów. Dla pasażerów innych pociągów oznacza to duże utrudnienia. Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski zbiera informacje w tej sprawie. Krzysztofie, jakie są przyczyny tego zdarzenia?
26: To ma wyjaśnić powołana komisja kolejowa, która pracuje już na miejscu. Do wykolejenia doszło przed godziną 13. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wirgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
27: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
26: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Ale to nie koniec kłopotów dla podróżnych, bo zamknięty jest też tor między Słupskiem a Wrześnicą. Tam trwają prace modernizacyjne. Na grillu wciąż rządzi kiełbasa, ale do kubka coraz częściej trafia woda albo piwo bez procentów. Najnowsze dane GUS pokazują, że Polacy nie rezygnują z grillowych klasyków, ale widać, że coraz chętniej wybierają zdrowsze napoje. W ubiegłym roku wyprodukowano o ponad 30% więcej piwa bezalkoholowego niż 5 lat wcześniej. Zdaniem GUS to jest sygnał, że grillowy koszyk Polaków powoli się zmienia.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
0: A skoro cała Polska kibicuje, patrzy w telewizor, to ja może powiem, jaka pogoda jest na zewnątrz. Dobiliśmy właśnie do temperatury spodziewanej dzisiaj maksymalnej, takiej 23, maksymalnie 24 stopnie, ale w cieniu słońca jest mnóstwo. Owszem, kręcą się jakieś chmury, coś może nawet przelotnie na północy kraju popada, ale naprawdę mega szybko przelotnie. Bardzo. Można nawet nie zauważyć.
29: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
0: Oczywiście wierzymy w to, że będziemy świętować do późnej nocy zwycięstwo Maji Chwalińskiej. No to mam nadzieję, że bluzy wzięliście, bo temperatura spadnie na przykład w Kielcach do 9 stopni, ale to późną nocą, w zasadzie jutro nad ranem. Padać w nocy też nie będzie. 4-3 prowadzi Andrzejewa z Chwalińską, ale spokojnie, to dopiero pierwszy set. No i cała Polska, jak słyszycie, w Radiu Z kibicuje, więc no to musi się udać. Gramy. Dr. Alban w Radiu Z.

0: Max w Radiu Z, Krzysiek Wilanowski znowu w studiu przychodzi. To ty powiedz, no, co ja będę...
1: No, ja powiem, bo już przed chwilą na mnie nakrzyczałeś, że przyszedłem, żeby obwieścić ludziom złą nowinę. Niestety Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta 3-6, no ale co, nie załamujemy się, bo tak, na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy przed chwilą i wspominaliśmy mecz Mai z trzeciej rundy z Marią Sakkari. Wtedy też przegrała pierwszego seta 1-6, a dwa kolejne wygrała. No i jest, gdzie jest?
0: No właśnie, więc może to zwykła podpucha, taka taktyczna, może zagrywka?
1: Ona się po prostu dopiero rozkręca, dała rywalce trochę pograć, niech też się nacieszy tym finałem, a teraz dwa kolejne sety już dla naszej zawodniczki. No i cieszymy się wygraną.
0: Cieszymy się, dobra, trzymam
1: ustalone.
0: Za sobą. Dobra, ustalone. Zapraszam z lepszymi wiadomościami następnym razem.
1: Krzysiek
0: Wilanowski, śledzimy mecz w Paryżu.

0: Elton John w Radiu Z. Dokładnie tak, Maju. Pierwszy set do tyłu, drugi zaczął się od przegranego Gema, ale to nic, dopóki stoisz, dopóki piłka w grze, dopóki kibicujemy. Będzie dobrze.
1: Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
18: Tak!
20: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
21: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
22: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Happiness, Alexis Jordan w Radiu Z, Krzysiek Wilanowski.
1: Happiness.
0: Wiedziałem, że tak to skomentujesz. Słuchaj, ale no co się stało, powiedz? Co się dzieje?
1: Znaczy, problem jest w tym, że jestem strasznie niesłownym facetem, bo jakieś pół godziny temu, po zakończeniu pierwszego seta, powiedziałem, że przyniosę dobre wieści.
0: Aha, twoja wina.
1: Nie przynoszę. Maja Chwalińska aktualnie w drugim secie przegrywa 0-5. No i wydaje się, że tylko cud uratuje ją przed porażką w finale Rolanda Garrosa.
0: Ale no właśnie, przecież to już jest cud, że dotarła aż do finału od kwalifikacji, co nie?
1: Czyli... Tak, że cuda się zdarzają. Maja teraz serwuje, prowadzi 40-0, więc wychodzi na to, że wygra pierwszego gema w tej drugiej partii. No i jeszcze 4 kolejne i będziemy mieli wyrównanie. Później jakoś to poleci. No.
0: Piłka w grze, to jest najważniejsze. Nie, ale tak serio. Troszkę słabo Chwalińska, prawda? Jakoś tak błędy zdarzają się.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to Maja Chwalińska gra słabo, czy to Andrzejewa po prostu wznosi się na wyżyny swoich umiejętności. To do tego bym się bardziej trzymał. Rozgrywa to spotkanie po profesorsku. Tutaj pokazuje swoje najmocniejsze strony, siłę, świetny serwis. No i zmusza Maję do biegania. Maja widać już bardzo zmęczona na tym korcie, bo Rosjanka tu lewa, tu prawa, cały czas gdzieś tam zmusza tą biedną Maję do wysiłku. No i to jednak daje swoje w kości. No wynik mówi o wszystkim naprawdę. Właśnie. Maja teraz prowadzi 40-30, cały czas serwuje, broni się przed tym, żeby ten mecz jeszcze się nie zakończył, żeby ten wspaniały sen na paryskich kortach jeszcze chwileczkę troszeczkę potrwał. Cały czas wierzymy.
0: Wierzymy,
1: tak,
0: kibicujemy.
1: Wiara czyni cuda.
0: Oczywiście, to co, słyszymy się za chwilę jakieś dobre wieści, dobra?
1: Nie obiecuję. Daj spokój.
0: To nie obiecuj i też nie dotrzymaj słowa tym razem.
1: Dobra. Radio Z i
2: już. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
14: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
15: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
16: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
17: Tak!
16: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
17: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
18: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
19: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Adam Lampert w Radiu Z, a w Paryżu, Krzysiu, powiedz...
1: No niestety koniec meczu. Maja Kwalińska przegrała w dwóch setach batalię o mistrzostwo wielkoszlemowe Rolanda Garrosa. Z jednej strony jest nam smutno, bo ten finał przegrany, ale z drugiej strony powinniśmy chyba docenić wielką rzecz, której dokonała Maja.
0: Bo od kwalifikacji.
1: Grała od kwalifikacji, czyli rozegrała o dwa mecze więcej niż jej rywalka. Dotarła do finału, startowała przed tym turniejem ze 114 miejsca w rankingu, teraz zajmuje już 21. Zrobiła ogromny przeskok, jeżeli chodzi o ranking, jeżeli chodzi o aspekt sportowy. Świat usłyszał o naszej tenisistce i o jej spektakularnej grze, zupełnie innej niż prezentuje cała reszta tenisowej stawki.
0: I wcale tego roweru nie było, nie? Że do zera, bo jednak odkuła się w drugim
1: tak
0: secie.
1: Tak jest.
0: Dwa gemy wygrała,
1: w tym raz przełamała Rosjankę, czyli uratowała honor, można powiedzieć. Tak jak powiedzieliśmy, jest nam trochę smutno, ale to tylko przez moment.
0: Tak dumni.
1: Tak, to prawda. Maja Kwalińska bez względu na wynik tego finału jest po prostu wielka.
0: Dokładnie, to się po prostu chwali.
1: Tak i to jej się po prostu należy.
0: Dziękujemy, Maju. Radio Z i już. Hej, Fonsi.

0: Guetta w Radiu Z. Niecałe 5 minut do 17. O 17 wiadomości, w których sprawdzamy, jak bardzo dumna z Maji Chwalińskiej jest cała Polska.
1: Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
19: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
18: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Ogłoszenie płatne.
0: Sobota, 6 czerwca, dochodzi godzina 17, to czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska w studiu. Słuchamy.
20: To była zacięta walka, piękny mecz, ale to Rosjanka była lepsza. Maja przegrała w finale French Open. Trąba powietrzna przeszła nad Mazurami, ale szkód nie wyzostawiła. Rekordowa liczba pociągów na wakacje, ale walka o bilety i tak będzie, mówią kolejarze.
0: 17.
20: Piękny mecz, sen Mai Chwalnińskiej, mecz także na paryskich kortach zakończony. Nasza tenisistka niestety przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrijejewą w dwóch setach. I to, co się działo w tym spotkaniu, obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: Jestem.
20: Krzysztof, szkoda tego meczu, ale i tak jesteśmy bardzo dumni.
1: No to prawda, kiedy jest się już w finale i niestety nie udaje się wygrać, to zawsze pozostaje niedosyt, ale kiedy Maja już ochłonie z tych wszystkich wielkich emocji, to z pewnością doceni wszystko, czego dokonała. My już jesteśmy z niej bardzo dumni. Dzisiaj w pierwszym secie stoczyła z Rosjanką bardzo zacięty bój, dwukrotnie ją przełamała i niestety przegrała 3-6. W drugiej partii było już bardzo źle, bo Andrijewa prowadziła aż 5-0, ale Maja tanio skóry nie sprzedała, uratowała honor, nie dała się pokonać do zera, skończyło się wynikiem 2-6. Tak jak już powiedziałaś, to koniec pięknego snu Maji Chwalińskiej, ale to historia, której kibice z pewnością nigdy nie zapomną.
20: I w wiadomościach teraz ponownie przeniesiemy się do Bielska Białej, gdzie Maji w jej macierzystym klubie w strefie kibica kibicowali, dopingowali znajomi, fani tenisa, sąsiedzi, trenerzy, w sumie ponad 500 osób. I tam na miejscu jest reporter Przemek Taranek. Przemku, jak kibice komentują ten mecz? Co mówią o występie Mai w turnieju?
13: No część powoli rozchodzi się do domów, nie da się ukryć, smutek maluje się na twarzach, miało być inaczej.
21: Nie udało się, no trudno.
13: No cóż, końcówka nie taka jak się spodziewaliśmy, ale co byście chcieli przekazać Mai?
21: Że jesteśmy dumni z niej.
22: No boli, była szansa, ale boli, jak zawsze, nie? Zobaczymy na kolejnym turnieju.
13: No właśnie, Maja ma 26 lat, dopiero wszystko przed nim.
22: Jeszcze jest czas, także.
13: Kibice już przygotowują tutaj królewskie przyjęcie Mai Chwalińskiej. Bielsko-Biała, Przemek Taranek, Radio Z.
20: To dodajmy, starcie Chwalińska-Andrijejewa trwało dokładnie godzinę i 22 minuty. Trąba powietrzna przeszła wczoraj przez okolice Mikołajek na Mazurach, ale na szczęście nie wyrządziła żadnych szkód. Straż pożarna ani władze gminy nie otrzymały zgłoszeń o zniszczeniach. Jedynym skutkiem silnego wiatru były dwa przewrócone drzewa na trasie rajdu samochodowego, które szybko usunięto. Tego lata Polska Kolej uruchomi rekordową liczbę połączeń. Każdego dnia na tory wyjedzie ponad 500 pociągów. Mimo to, jak ostrzega PKP Intercity, o bilety na najpopularniejsze trasy, zwłaszcza w weekendy, może być trudno. Przewoźnik wzmacnia składy. Część pociągów będzie kursować w podwójnych zestawieniach, ale jak przekazuje prezes spółki Janusz Malinowski w rozmowie z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, nie rozwiąże to całkowicie problemu dużego wakacyjnego popytu.
23: My monitorujemy frekwencje na najbardziej obłożonych kierunkach. Oczywiście w godzinach szczytowych, w piątki, w niedzielę mogą być godziny, gdzie rzeczywiście jest problem. No tylko oferta czy do Trójmiasta, czy do Krakowa, czy do Poznania jest po prostu ogromna. Nigdy tak duża nie była.
13: A i tak jest za mało, jest niewystarczająco.
23: Bardzo się cieszymy, że ludzie chcą podróżować koleją. Poprawiły się czasy przejazdu.
20: Z Bielska Białej do Ustki i Pendolino dotrze w te wakacje w 8,5 godziny, a z Warszawy do Świnoujścia w 5,5. Do redakcji Radia Z dotarł tymczasem Marcin Grzebielucha i w jego imieniu zapraszam na wiadomości od 18. Do usłyszenia.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Do końca dnia dzisiaj ładna pogoda, słonecznie, chmurnie wiele. Co prawda może jakiś deszcz tam przelecieć, ale naprawdę skromny, nieistotny wręcz bym powiedział. Broń Boże, nie uciekajcie gdziekolwiek was złapie, bo zanim uciekniecie, to on ucieknie pierwszy. W noc też spokojnie, tak 10 stopni minimalnie. Jutro na północy może nawet zagrzmi, ale dopiero jutro.
25: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, miasto budzi się. O właśnie, Maja Chwalińska, to chciałoby się powiedzieć, że sen się skończył, ale chyba jednak nie. Znowu łączymy się z dżentelmenem od tenisa. Karol Strasburger jest z nami. Witamy ponownie.
1: No witam, witam. Kłaniam się nisko.
0: Prosto z studia Gentleman's Cup. Oglądaliście finał Maji Chwalińskiej.
1: No tak.
0: I co?
1: Tak, oglądaliśmy oczywiście. Mówiłem o tym na początku, że tak trzeba zmniejszyć to takie pompowanie tego sukcesu, ponieważ sukces już nastąpił.
0: Dokładnie.
1: Aczkolwiek w tenisie nie ma takiego czegoś, że nagle jest sukces, a potem już nic innego nie ma, tylko same sukcesy. Nie, wtedy w tenisie się wygrywa, przegrywa, taka to jest gra, ale na tyle dużo wygrała, że ta przegrana z Andrejewą, która dziś grała naprawdę znakomicie. Miała naprawdę dobry dzień, a Maja zaczęła troszkę psuć. Widać, że była zmęczona. Widać, że trema ją troszeczkę gdzieś tam przytrzymała. I te piłki, które wychodziły jej jeszcze w półfinale, no dziś nie do końca. Co nie znaczy, że to jest jakiś dramat, żeby, broń Boże, komuś do głowy nie przyszło nagabiać, ta Maja, to na nie, tak się nie nadaje i tak dalej. No bo to tak jest, prawda, że tak się najpierw mówi, że już wszystko wygrywamy, my drugą najlepszą na świecie mamy, a potem się okazuje, że jednak przegrała i co no wtedy? Właśnie. Nic wtedy, nic się złego nie dzieje, po prostu zobaczyliśmy, że mamy drugą świetną zawodniczkę, która jest po prostu na drodze naprawdę do dużych sukcesów, ale jak mówię, no ta przegrana to jest też sukces. Drugie miejsce na Roland Garros nagle.
0: Co nie? Coś fantastycznego. Ja, panie Karolu, teraz oglądam ceremonię wręczenia nagród, no i tak Rosjanka dostała taki puchar i w sumie tak patrzę, trochę za mały na zupę, za duży na napój, a Maja dostała fajną srebrną tackę. Tacka w domu zawsze się przyda, prawda?
1: Tak, ale wie pan co, tak to nie tylko o tę tackę chodzi. Trzeba pamiętać, że dla nich to jest zawód. To nie jest tylko zabawa, to jest sport, który uprawiają zawodowo. Zarabiają pieniądze, to się z tego żyje. Mało, że teraz to trzeba żyć do końca swojego życia, to musi starczyć na długo. Więc trzeba pamiętać, że zarobiła naprawdę najwięcej chyba do tej pory na tym jednym turnieju niż we wszystkich turniejach do tej pory w swoim życiu. Więc trzeba pamiętać, że z tego się cieszą, z tego idą propozycje, z tego idą nowe ubranka, podpisane umowy. Już nie trzeba się starać o to, żeby dojechać gdzieś, mieć hotel. To są olbrzymie profity, więc to trzeba się z tego cieszyć, ale trzeba też pamiętać, że Sinner przegrał w tym roku, numer jeden odpadł i tak dalej. Odpadają najlepsi, no bo to taki sport, cieszymy się z drugiego miejsca, całujemy Majeczkę i wierzymy w to, że wszystko dalej będzie dobrze. Chodzi o to, żeby gdzieś tam się nie podłamała i żeby sobie nie pomyślała, o kurczę, gdzieś tam się coś wymknęło, ale myślę, że tak nie będzie. Gra świetnie jest.
0: Nożnej, mówimy, nic się nie stało, ale tutaj powinniśmy powiedzieć, stało się i to dużo, i to fajne się stało, nie?
1: No tak, nie, dobrze, ja bym nie chciał wracać do piłki, cieszę się, że pojawiło się coś, co jest takim przeciwieństwem troszkę piłki, gdzie jest dużo spokoju, dużo indywidualnych wrażeń, dużo wysiłku osobistego i fajnie, że idziemy w kierunku tenisa, że nie tylko ta piłka budzi tego typu emocje.
0: Dokładnie.
1: Mamy, myślę, w tenisie, tak, no mamy w tenisie dużo więcej sukcesów i dużo więcej wygranych. Mamy ludzi, którzy wygrywają turnieje, więc myślę, że trzeba się pochylić nad tym i ucieszyć.
0: Tak jest. Piękny dzień polskiego tenisa. Panie Karolu,
1: dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego i tam zwycięstwa na tym turnieju aktorów życzę.
1: No tak. Powoli kończymy, też walczymy swoje. Wiemy, jak wygląda gorycz porażki.
0: Dokładnie.
1: Ja nie wygrałem tego turnieju, ale to właśnie na tym polega, że tenis uczy przegrywania. Mało jest to fantastyczna również lekcja na życie. W życiu nie zawsze się wygrywa. Czasami ma się słabszy dzień i o tym trzeba pamiętać. Tenis nas tego uczy. To jest naprawdę super. Polecam wszystkim tę grę, bo ona jest grą na całe życie. Więc gra się mając lat i 20 parę, i 80 i tak dalej.
0: Polecał Karol Strasburger. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Kłaniam się. Na razie.

0: Mr. Big w Radiu Z z Paryża do Zgierza. Przenosimy się, bo gramy i śpiewamy, bawimy się w Zgierzu. Dziś koncert Bajmu i Piaska w Zgierzu. Lato z Radiem Z.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?

0: Biegiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Po reklamie.

0: nawet w sobotę. Wysprzątany na błysk. Dawid Podsiadło, jego nowa piosenka w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 18, a teraz zapraszamy na Lato Z. W Radiu Z lato trwa już w najlepsze. Nasza trasa koncertowa ruszyła. Dzisiaj jesteśmy w Zgierzu, w Parku Miejskim. Tam czeka na was mnóstwo atrakcji. Na miejscu jest też nasz człowiek, Kuba Olszewski.
1: Pierwszy raz jestem w Zgierzu, ale jestem oczarowany. Polska jest piękna jednak, słuchajcie, i wiele ukrytych perełek tutaj mamy. Jak Zgierz, to przywitał nas Jesz, czyli tutejsza maskotka. Nasza strefa już działa, moi drodzy. W pięknym Parku Miejskim jesteśmy, w okolicy Miejskiego Stawu, ale tutaj mnóstwo się dzisiaj dzieje. Wiele stref, w każdej z nich jakieś atrakcje. My zapraszamy szczególnie do tej zetkowej, którą poznacie po wielkich czerwonych słuchawkach i wielkiej bańce pełnej czerwonych piłek. Tam można zdobywać między innymi nasze gadżety, ale przede wszystkim czekamy na to, co dzieje się na scenie. A scena olbrzymia, nie powstydziłby się jej żaden duży festiwal. I na tej scenie od godziny 20 nasze główne koncerty: Andrzej Piaseczny oraz Beata i Bajm. Zapraszamy do Parku Miejskiego w Zgierzu.
0: Tak jest, zapraszamy do Zgierza. Zgierz jest tak w samym środku Polski, czyli można powiedzieć, że każdy u nas w kraju do Zgierza ma blisko.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Marian, jakie zakupy mają sens?
7: No jakie? Barbara, no takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
6: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
7: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
6: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
7: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Gdy przychodzi czerwiec, oderwij się od codzienności z pulsem. Już w ten weekend oglądaj najlepsze filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz kultowe animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Długi weekend pełen filmów od czwartku do niedzieli, tylko w Pulsie i Pulsie 2.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto.
17: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Po reklamie.
15: Tu Radio Z, to jest sobota, dochodzi godzina 18. Marcin Grzebielucha loguje się w studiu wiadomości.
16: Zgadza się, dzień dobry.
15: Dzień dobry, słuchamy.
17: Maja Chwalińska wicemistrzynią Rolanda Garrosa podziękowała za niesamowite 3 tygodnie. Długi weekend pod Tatrami dopisuje. Zgierz wita trasę koncertową Lata Z. Na scenie same gwiazdy.
15: Osiemnasta.
17: Wielkoszlemowy tytuł Rolanda Garrosa niestety nie dla Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w finale perskiej imprezy przegrała 0-2 z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Finałowa ceremonia już za nami. Maja odebrała paterę za udział w finale i przemówiła, jak podchodzi do tej porażki.
18: No, Maja była sobą, żartobliwie zwróciła się do swojej rywalki. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana. To jest denerwujące, mówiła Polka. Skromnie przeprosiła kibiców za to, że nie zobaczyli lepszego meczu. Mira była dziś dla mnie po prostu za dobra, więc to jej wina. Ja dałam z siebie wszystko, mówiła znów żartując. Doceniła też to, czego dokonała w tej edycji French Open. Przypomnijmy, to był jej debiut w głównej drabince Rolanda Garrosa. Miejsce w turnieju musiała wywalczyć w kwalifikacjach. Nigdy nie zapomnę tych 3 tygodni. Paryż na zawsze zostanie w moim sercu. Tak Maja zakończyła swoją przemowę.
17: Ponad 500 kibiców zebrało się dzisiaj w strefie kibica w macierzystym klubie Maji Chwalińskiej w Bielsku-Białej. Mecz z Mirą Andrzejewą oglądali na telebimie ustawionym zaraz obok kortu, na którym trenuje Maja. Na miejscu jest nasz reporter Przemek Taranek. Co się tam teraz dzieje? Powiedz, jak kibice komentują ten finałowy mecz, ale też cały turniej.
19: No, strefa kibica już się zwija, krzesła, leżaki, telebim poskładane. Kibiców też już nie ma, ale zanim się rozeszli, padło tutaj bardzo dużo ciepłych słów skierowanych wprost do Mai Chwalińskiej, która pozwoliła nam znów marzyć o finale na kortach Rolanda Garrosa.
9: Ja bym bardzo chciał podziękować Mai za to wszystko, co przeżywaliśmy przez te tygodnie. No fantastyczne widowisko.
1: Troszkę szkoda, że no dzisiaj nie wyszło, ale to nie ma...
19: Wisienki na torcie.
1: Nie ma wisienki na torcie, ale jest niesamowity sukces.
8: Trzymamy kciuki, brawo.
19: Nie wiadomo jeszcze, czy Maja wróci z Paryża do domu przed... przygotowania do Wimbledonu. Turniej rozpoczyna się pod koniec czerwca. Bielsko-Biała, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Maja Chwalińska jest czwartą w historii polską tenisistką, która zagrała w wielkoszlemowym finale. Wcześniej ta sztuka udała się Iza Świątek, Agnieszce Radwańskiej i Jadwidze Jędrzejowskiej. Pod Tatrami tłumy turystów, Krupówki, Morskie Oko przeżywają oblężenie. To oznacza zajęte miejsca parkingowe przy szlakach i kolejki do atrakcji turystycznych. Długi czerwcowy weekend pod Tatrami dopisuje, choć średnie obłożenie bazy noclegowej to 70%, ruch w regionie jest bardzo duży, bo wielu turystów zdecydowało się na skrócony pobyt, nawet jednodniowy. Trasa koncertowa Lata Z podbija Polskę. Czas na Zgierz. Są kolorowanki i balony dla najmłodszych, a dla starszych od 20 na scenie pojawią się Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Koncert poprowadzi Kuba Olszewski z Radia Z, który już teraz wszystkich serdecznie zaprasza.
12: To drugi z koncertów z serii Lato Z, które przez całe lato będą odbywać się na terenie całego kraju. W ubiegłym tygodniu Zielona Góra, a w tym tygodniu Zgierz. Startujemy około godziny 20, moi drodzy, i na scenie wielkie gwiazdy Beata i Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Nic dodać, nic ująć, zapraszamy Park Miejski w Zgierzu.
17: Trasa koncertowa Lata Z od kilku lat odwiedza różne miasta w Polsce. Za tydzień dwa koncerty. W sobotę zapraszamy do Strykowa. W niedzielę będziemy w Nowej Soli.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Jeśli chodzi o pogodę, to tak jak w Zgierzu, dzisiaj jest w całej Polsce, czyli pogodnie, słonecznie, aż do zachodu słońca. Wieczór też ciepły, tak do północy ciągle utrzyma się jakieś 15 stopni, dopiero nad ranem spadnie, ale w Kielcach tylko będzie minimalnie 9 stopni Celsjusza, w pozostałych częściach kraju powyżej 10. Całą noc, jutro dużo słońca, 25 stopni, więcej chmur jutro. Jutro przelotny deszcz, a nawet burze. Jeśli jutro ruszacie gdzieś w teren, upewnijcie się, że nie zagrzmi u was. 4 minuty po 18:00, tu Radio Z, Michał Adamski, cześć ponownie i gramy muzykę numer 1. To Britney Spears w Radio Z.

ciocia Wandzia mówi o takich niezłe ziółko. Pewnie nie jedna przez niego już płacze. Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Z, 13 minut po 18. A dopiero 6 czerwca, letnia trasa koncertowa Radia Z trwa już w najlepsze, bo tu nie ma na co czekać. Dzisiaj jesteśmy w Zgierzu, zapraszam. Polacy też nie czekają, już ruszają na wakacje w czerwcu. Za chwilę w Radiu Z powiem dlaczego, ale wcześniej piosenka w tempie inspirowanym biciem ludzkiego serca. Where is the love? Black Eyed Peas.

0: Radio Z. 20 minut po 18, bo mniejsze tłumy, pogoda dobra i tylko 80% lipcowej czy sierpniowej ceny. Dlatego coraz więcej Polaków rusza na wakacje już w czerwcu, głównie do Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Tunezji. Słuchajcie, dzisiaj jest dopiero 6 czerwca. Jakby tak w poniedziałek polecieć na 2 tygodnie do słonecznej Hiszpanii, do Bułgarii, Grecji czy do Tunezji, to zdążymy wrócić na odebranie świadectwa 26 i to opalony, szczęśliwy. Radio Z i
1: już. Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
14: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
16: Expert taniej masz. Money.
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy ekran.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Meghan Trainor w Radiu Z. Radio Z w trasie koncertowej. W tym roku będziemy wszędzie u was. Wszędzie w te wakacje. Dzisiaj jesteśmy w Zgierzu, są gwiazdy. Jest też Kuba Olszewski. Z kalendarzem?
1: Dzisiaj kalendarz świąt dziwnych i nietypowych mówi o tym, że mamy m.in. dzień jojo. Mam nadzieję, że to oznacza, że do Zgierza jeszcze wrócimy, bo już mogę powiedzieć, że bardzo nam się tutaj podoba. Już spora grupa ludzi czeka na koncerty Andrzeja Piaska Piasecznego oraz Beaty i Bajmu. Widzę właśnie Andrzeja Piaska Piasecznego, jak w stronę sceny zmierza. Aktualnie młode talenty zgierskie prezentują się na scenie. Pogoda zamówiona. Moi drodzy, startujemy o 20. Jeżeli jesteście w okolicy, zapraszamy. Park Miejski w Zgierzu.
0: No jeszcze godzina 30 do 20, to myślę, że można do Zgierza dotrzeć nawet z dalszych okolic. Przybywajcie, bo koncerty wyjątkowe. Beata Bajm, Andrzej Piaseczny. Radio Z i
2: już. Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
7: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
8: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
19: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
20: Gdy przychodzi czerwiec, oderwij się od codzienności z pulsem. Już w ten weekend oglądaj najlepsze filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz kultowe animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Długi weekend pełen filmów od czwartku do niedzieli, tylko w Pulsie i Pulsie 2.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
25: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
24: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
26: Po reklamie.
27: Radio Z.

0: Duet zaskakujący. Pozytywnie. Martin Garrix, Ed Sheeran w Radiu Z. Wiadomości o 19:00. Za chwilę powiemy o zamku, który się zamyka. Radio Z i
1: już. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
3: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
2: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radio Z. W sobotę już prawie wieczorem dochodzi 19. Wiadomości. Marcin Grzebielucha. Prosimy.
4: Maja Chwalińska mówi o emocjach po finale French Open. Smutek miesza się z dumą. Są zarzuty dla matki 5-letniego dziecka, które wypadło z okna we Włocławku. Zero tolerancji dla pijanych kierowców. Drogówka apeluje.
3: 19.
4: Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była dziś Rosjanka Mira Andrzejewa. Maja przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
5: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
4: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka 5-letniego dziecka, które w piątek spadło z 11 piętra bloku we Włocławku, usłyszała zarzuty. Wyniki badań potwierdziły, że miała około promila alkoholu w organizmie. Według wstępnych ustaleń 21-latka mogła znajdować się również pod wpływem narkotyków. 5-letnia Zosia trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Ma bardzo ciężkie obrażenia, ale jej stan jest stabilny. Wiktoria D. przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Prokurator wnioskuje o 3-miesięczny areszt za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi do 5 lat więzienia. Zero tolerancji dla pijanych kierowców. Policja apeluje o rozwagę. Zgodnie z nowymi przepisami za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków nie można redukować punktów karnych. Alkohol, jak mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków.
6: Jeżeli wybieramy się na działkę, wybieramy się na jakiś wyjazd rekreacyjny i przewidujemy, że może tam się pojawić jakiś alkohol, apelujemy o to, aby bezwzględnie nie wsiadać za kierownicę swojego samochodu.
4: Wyższe mandaty i surowsze kary przynoszą efekty policyjne. Statystyki mówią, że pierwszy kwartał był znacznie bezpieczniejszy niż w zeszłym roku. Zamek w Olsztynie, na którym swego czasu urzędował sam Mikołaj Kopernik, zamyka się na 3 lata. Wszystko z powodu największego od dekad remontu, na który znalazło się 50 milionów złotych z unijnego programu Fenix. Prace zaczną się pod koniec roku, a jak po nich zmieni się zamek kapituły warmińskiej, o tym już reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Mikołaj Kopernik był administratorem zamku przez 5 lat. Remont obiektu potrwa nieco krócej, ale będzie to istny przewrót kopernikański. W planach jest generalny remont dziedzińca, odnowienie elewacji i murów obronnych, prace na dachach, posadzkach i schodach. W ramach projektu w zamku powstaną nowe wystawy i przestrzenie edukacyjne, a także kopernikowski ogród pomiędzy murami. Do tego dojdzie zamkowa biblioteka i miejsce do konserwacji zgromadzonych zabytków.
4: Prace mają zakończyć się w grudniu 2029 roku. Roku, ale w te wakacje olsztyński zamek będzie można jeszcze zwiedzać.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Chciałem powiedzieć spokojny sobotni wieczór, no ale to jednak długi weekend. Czy będzie spokojny, czy niespokojny, to zależy od Was. Pogodowo spokój. Jedynie na Pomorzu spadło do 17, a tak to jeszcze 20 i trochę powyżej 20 stopni w całej Polsce. I tak do północy będzie blisko 20. Nad ranem spadnie będzie oczywiście najmniej w Kielcach 9, a tak to 13 stopni, 14.
8: Radio Z.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.

Radio Z bije brawo Mai Chwalińskiej za niezapomniane emocje.

szer, Radio Z. Bledka już zaczyna. W Luksemburgu wchodzi prawo pracownika do bycia offline. Co to oznacza i czy drogo wychodzi? O tym za moment w Radio Z. Daleko

0: słyszycie tu gimi gimi, aby, no to dobre ucho. To celowo i to absolutnie legalnie. Madonna i Hang Up w Radiu Z. No i sprawa, o której piszemy na radioz.pl. W Luksemburgu wchodzi zaraz prawo pracownika do bycia offline, czyli zakaz dzwonienia do pracownika po pracy, czyli szef nie ma prawa dzwonić. Ale jeśli szef zadzwoni, no to odbierać. Odbierać i gadać z szefem do upadłego, bo to wtedy będą nadgodziny. Czyli szef raczej nie zadzwoni. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Wiejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
4: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
5: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: Radio Z. Gratulujemy Maji Chwalińskiej.
1: I chyba wydało się właśnie, jaką ma ksywkę. Zaraz powiem wam, jaką i kto ją zdradził. A tymczasem ponadczasowe.

0: gratuluje najnowszej polskiej rakiecie. Iga Świątek gratuluje Maji Chwalińskiej, wicemistrzostwa Rolanda Garrosa. Napisała w internecie krótko: gratulacje Majson, piękny turniej. Słuchajcie, one się znają, lubią przyjaźnią. Iga chyba właśnie zdradziła nam przydomek, ksywkę Maji Chwalińskiej. Majson. No i tak myślę sobie, że to jest rewelacyjna ksywka do kibicowania. Na przykład Majson, Majson, leć jak Tyson. Nie? Albo dzisiaj druga, jutro tron. Do boju, do boju, do boju, Majson. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Gdy przychodzi czerwiec, oderwij się od codzienności z pulsem. Już w ten weekend oglądaj najlepsze filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz kultowe animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Długi weekend pełen filmów od czwartku do niedzieli, tylko w Pulsie i Pulsie 2.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
10: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
16: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: już od 6:00, by wam o tym wszystkim opowiedzieć. W każdy weekend w Radiu Z Michał Adamski mówi wam dzień dobry bardzo już od 6:00. Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
9: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają!
10: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Gdzie tak sąsiad leci?
15: Umówić się do kardiologa.
16: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
17: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: No kto, no wiadomo.
19: Ci panowie z Media Expert.
20: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Halo stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
21: No, to jedziemy.
22: Tato, czy dziś ja prowadzę?
21: Jasne, w końcu to twój dzień.
22: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Sobota, 6 czerwca. Powoli zbliża się 20 czas, więc na wiadomości w Radiu Z na te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
4: Iga Świątek pogratulowała Chwalińskiej udanego turnieju. Maja jest wicemistrzynią. CBA weszło do Urzędu Miasta w Gdańsku. To największy bieg uliczny w historii Polski. Wrocław, półmaraton. Maja Chwalińska osiągnęła więcej niż ktokolwiek się spodziewał, mówili kibice w jej macierzystym klubie w Bielsku Białej. Ponad 500 osób zebrało się tam, żeby na telebimie ustawionym obok kortu, na którym trenuje Maja, zobaczyć finał turnieju French Open. Nasz reporter Przemek Taranek rozmawiał z kibicami.
5: Liczyliśmy na więcej, ale Maja osiągnęła strasznie dużo. Wygrała w sumie w finale grać w Roland Garros. Od kwalifikacji to jest wielki wyczyn.
6: Przeskoczyć tylu zawodników tak właściwie w ciągu 3 tygodni, prawda?
5: Być może na końcu obserwowaliśmy, że brakło i może trochę sił, ale ja się nie dziwię. To był wielki wyczyn, naprawdę.
7: Wszystko przed nią jednym słowem.
6: Trzymamy kciuki. Brawo Maja.
4: Maja Chwalińska jako pierwsza zawodniczka w historii dotarła do finału Rolanda Garrosa, przechodząc pełne kwalifikacje. W ciągu 20 dni rozegrała 10 meczów. Niestety ostatni przegrała w 2 setach z fenomenalnie grającą dzisiaj Mirą Andrzejewą. Tymczasem 4-krotna triumfatorka wielkoszlomowego French Open Iga Świątek pogratulowała Maji występu. Gratulacje, Majson, piękny turniej, napisała była liderka światowego rankingu tenisistek. Świątek tym razem odpadła w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Afera korupcyjna w Gdańsku. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali urzędnika. Według nieoficjalnych informacji chodzi o pracownika gdańskiego zarządu dróg, o czym więcej reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
8: Do zatrzymania urzędnika miało dojść w środę. Działania służb mają związek ze śledztwem dotyczącym korupcji. Prokuratura na razie nie przekazuje jednak szczegółów ani informacji, jakie konkretnie zarzuty przedstawiono zatrzymanej osobie. Gdański magistrat udostępnił już śledczym dokumenty i nośniki danych, zapewniając o współpracy z odpowiednimi służbami przy postępowaniu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Szczegóły sprawy prokuratura ma podać we wtorek. Jeszcze Wrocław i rekordowy nocny półmaraton. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na potężne utrudnienia. Aż do późnych godzin nocnych 26 tysięcy biegaczy opanuje główne arterie miasta. Do tego są zmiany w komunikacji, mówi Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miasta we Wrocławiu.
9: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskie Arenę transportem publicznym. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową, pojawią się linie zastępcze.
4: Są też dodatkowe linie autobusowe, tramwajowe i pociągi. Start półmaratonu za 2 godziny. A teraz czas na wiadomości sportowe. Posłuchajmy Krzysztof Ilanowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Wielkosztomowy tytuł Rolanda Garrosa niestety nie dla Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą w 2 setach 3-6, 2-6. Z Paryża i tak wywozi największy sukces w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która dotarła aż do finału French Open. Jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
12: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
11: Mówiła Maja, która w najnowszym notowaniu zestawienia WTA zaliczy spektakularny awans, aż o 93 miejsca, będzie teraz 21. To też jej najlepszy wynik w karierze. A piłkarze z Bielska Białej, czyli miasta, w którym na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wracają na zaplecze ekstraklasy. Podbeskidzie wygrało finał drugoligowych baraży. Górale 3-1 pokonali Sandecję Nowy Sącz. Podbeskidzie wraca do pierwszej ligi po 2 latach przerwy. Wcześniej bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy wywalczyły Warta Poznań i Unia Skierniewice.
3: przelotnie popada dziś w nocy w Poznaniu, Gorzowie, Łodzi i Zakopanem. Pozostałe miasta w Polsce raczej z dobrą pogodą, a najcieplej będzie w stolicy do 17 stopni. Najskromniej na południu i Suwalszczyźnie tam 10 stopni. Za to u nas będzie bardzo gorąco. Zaczynamy partyzetkę. Hubert Racikowski. Dobry wieczór.
2: Partyzetka w Radiu Z.

0: Kid Ranchi, Albert RCB, I Don't Know w Radiu Z, trwa party Zetka, czyli czas dobrej zabawy. 20:20 na zegarach, nie martwimy się tenisem, drugie miejsce też jest dobre, choć żebyśmy tak we wszystkim mieli. No dobra, przede wszystkim się bawimy. Roxy dołącza do tych, którzy chcą nas rozbawić. Będzie Bob Sinclair, będzie Beat Freaks. No i jeszcze zaczerpniemy dłonią z tak zwanej klasyki Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Potwierdza, że jak się bawić, to się bawić. Z Antypodów przybędzie i nas rozkołysze. W sobotni wieczór z Zetką, z party Zetką. Radio
1: Z i już. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Gdzie tak sąsiad leci?
7: Umówić się do kardiologa.
6: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
8: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
13: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
14: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
15: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
16: Tak!
15: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
16: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
17: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
18: Marian, a gdzie mogę kupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Najlepsza zabawa tylko z nami. Party Zetka w Radiu Z.
4: Słyszę.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
4: Po reklamie.
3: Park

0: Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody w Radiu Z. To jest Party Zetka, czyli czas dobrej zabawy. Dzisiaj w ogóle wszystko kręci się wokół zabawy, bo nomen omen kręci i zabawa, dzień jojo jest. Tej zabawki, nie efektu po odchudzaniu, także nie ma się czym przejmować. Nad wagą zajmujemy się w Party Zetce tańcząc, a przy okazji można pokręcić jojo. Wiadomości za chwilę. Żeby było wokół zabawy, to też niech będzie trochę truskawkowo.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
4: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
10: ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Z. Marcin Grzebielucha jest z nami, a to oznacza jedno, że czas już na wiadomości.
16: Zasłużona fortuna dla Maji Chwalińskiej za życiowy turniej. Trwa ogólnopolskie spotkanie młodych, Lednica 2000. Centrum Lublina już tętni życiem, ruszyła tam Noc Kultury.
15: Dwudziesta pierwsza.
16: Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Nasza tenisistka na kortach Rolanda Garrosa zarobiła największe pieniądze w karierze.
17: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może. Także tak, myślę, że to będzie taki priorytet dla mnie na ten moment.
16: Mówiła Chwalińska. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro brutto. Musi jeszcze zapłacić podatek, a ten we Francji wynosi aż 43%. Na konto naszej tenisistki wpłynie więc około 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych. Nad jeziorem Lednickim trwa jubileuszowe 30. spotkanie młodych. Do symbolicznego miejsca chrztu Polski z całego kraju przyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób. Po nabożeństwie o północy wydarzenie zakończy się po tradycyjnym przejściu przez Bramę Rybę. Tegoroczna edycja pod hasłem Genesis zaprasza do powrotu do początku historii inicjatywy Ojca Jana Góry, mówi biskup Grzegorz Suchodolski.
18: Tak naprawdę głównym takim motorem organizacyjnym tych pierwszych spotkań to były duszpasterstwa akademickie w naszym kraju. Wtedy dopiero uczyliśmy się też pierwszych Światowych Dni Młodzieży na skalę masową. Naprawdę to było duże wydarzenie. 20 tysięcy w roku 97 młodych zgromadzonych w jednym miejscu. To nie było coś takiego powszedniego wtedy.
16: Spotkania na Polach Lednickich zapoczątkował dominikanin ojciec Jan Góra, który zmarł w 2015 roku. Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury. To prywatna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji, jaką placówka dostała z warszawskiego ratusza w latach 2021-2022. Miasto jest teraz poszkodowane. Do siedziby spółki szkoły w chmurze kilka dni temu weszła policja. Więcej wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
19: Szkoła w chmurze otrzymała z Warszawy prawie 40 milionów złotych. Ratusz zakwestionował część tej dotacji, a szkoła się od tego odwołała. Pieniądze miały trafić na platformę edukacyjną. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej środki, jakie tam zostały przekazane, były za wysokie.
7: Zatrudniliśmy ekspertów, którzy przeprowadzili nam ekspertyzę, z której wynikało, że te kwoty są wielokrotnie zawyżone. I dlatego żądaliśmy zwrotu tych środków i tego zwrotu domagamy się po dziś dzień.
19: Zastrzeżenie budzi fakt, że platforma edukacyjna należała do fundacji, której założycielem był także prezes Szkoły w Chmurze.
20: Szkoła w Chmurze ma ponad 25 tysięcy uczniów. Lublin ponownie zaprasza na Święto Sztuki Ulicznej. Startuje 20. jubileuszowa Noc Kultury, tym razem pod hasłem Dobra Noc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Na Starym Mieście wyrośnie m.in. Cytrynowa Ściana, mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu.
21: Prawdziwych, żywych cytryn, mam nadzieję, że będą pięknie pachnieć. Wśród tych owoców znajdzie się kilka cytryn wykonanych przez artystkę, ceramiczkę, która zamierza troszeczkę nas oszukać i sprawić, żeby te jej cytryny wyglądały jak żywe.
20: Noc Kultury w Lublinie to największe i pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. I wracamy do świata sportu w Radiu Z. Krzysztof Wilanowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Jak słyszeliście już przed momentem w wiadomościach, piękna historia Mai Chwalińskiej w Paryżu zakończyła się w finale, niestety przegranym. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrejewa. Teraz przed 24-latką z Dąbrowy Górniczej zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Poznał ją cały tenisowy świat. Nie będzie już zawodniczką z drugiej setki rankingu. Teraz jest już w światowej czołówce. Przed nią spore wyzwanie, ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
24: Rywalki teraz bardzo dokładnie ją będą analizowały, bo ten styl gry, który ona prezentuje, jest właściwie niespotykany wśród zawodniczek pierwszej setki. Trzeba będzie dokonać nowej analizy. Myślę, że trenerzy z czołówki będą się bardzo dokładnie stylowi gry Mai Chwalińskiej przyglądać.
23: A Maja teraz odpocznie. Kolejną imprezą, w której chce wziąć udział, jest Wimbledon. Ten zacznie się pod koniec czerwca. My teraz też przenosimy się do Anglii. W Manchesterze trwają kolejne zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Najlepiej z Polaków radzi sobie Bartosz z Marsdik. Po trzech biegach ma na koncie 1, 2 i 3, czyli w sumie 6 punktów. Pięcioczek zgromadził Kasper Woryna. Tylko punkt ma Patryk Dudek.
22: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
15: Drodzy Państwo, sprawdzamy sobie pogodę na jutro. A jutro, właściwie gdzie nie patrzeć, to trochę popada i też trochę zagrzmi. Ale wszędzie też będzie ciepło, bo to większość regionów Polski powyżej 20 stopni, na Śląsku nawet do plus 26. No i też słońce. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
22: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Partyzetka.

0: Robin Schulz i Kido All We Got w Radiu Z. Trwa partyzetka 21.21, czyli takie małe urodziny godziny. No to za chwilę uczcimy ją wizytą Hunter. Będzie też Kylie Minogue, pojawi się Marisa. I powiem szczerze, że ta piosenka ostatnio jakoś tak bardzo zapadła mi do ucha. Do tego stopnia, że na złość wszystkim dookoła sobie ją nucę. Przepraszam.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 18.47.12. Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 złotych w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki ma.

0: www.expert.gov.pl. Bons Media
1: Expert, taniej masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
3: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
5: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie.
10: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: Hity Zetka. Radio Z i już.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Radiu Z w Party Z. Za chwilę 22 i wiadomości, a po nich na parkiet.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Gdzie tak sąsiad leci?
5: Umówić się do kardiologa.
4: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
6: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Sobota, 6 czerwca, to jest Radio Z, czas na wiadomości, a te przedstawi Marcin Grzewielucha.
4: Kibice dziękują Mai za niebywały turniej. Chwalińska wicemistrzynią French Open. Wysłannik Zamińskiego w Polsce, w tle dyplomatyczny zgrzyt. Nagranie niedźwiedzia tuż przy szlaku na morskie oko, hitem sieci.
3: 22.
4: Za piękne sportowe emocje przez ostatnie tygodnie dziękują Mai Chwalińskiej mieszkańcy Bielska Białej. To tam nasza tenisistka mieszka od 6 lat, od 16 trenuje w bielskim klubie tenisowym Advantage. I tam ponad 500 kibiców na telebimie obok kortu, na którym na co dzień gra Maja, oglądało jej pojedynek z Mirą Andrzejewą. Maja Chwalińska przegrała w finale French Open i musiała uznać wyższość Rosjanki.
5: Troszkę szkoda, że no dzisiaj nie wyszło, ale to niesamowity sukces. Pierwsza kwalifikantka w finale French Open.
6: Gratuluję wspaniałego turnieju i życzymy, żeby ta dzika karta na Wimbledon się pojawiła i żeby mogła się dalej realizować.
5: Ale ja jeszcze raz mówię, to jest potężny sukces i miejmy nadzieję, że nie jest to ostatni wielki szlem Mai.
4: Turniej w Wimbledonie rozpoczyna się pod koniec czerwca. Drugi dzień wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce. Kiryło Budanow spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Tematem rozmów była decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jakie są efekty tych spotkań, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Szef MON wskazuje, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak w sprawach historii trzeba mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. We wpisie na Platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał PAP, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie, bo wie, jakie twarde reakcje ta tematyka wywołuje w Polsce.
4: Za decyzję prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły orderu, na którym ta propozycja będzie omawiana. Zwolnij niebezpieczny punkt to nowa akcja polskiej policji. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kudarek.
8: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
8: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Spoty będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach komunikacyjnych, stacjach paliw, ale też na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja potrwa do końca września. Fiakrzy obsługujące trasę do Morskiego Oka opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego tuż przy popularnym szlaku turystycznym. Las to ich królestwo, a my jesteśmy tam tylko gośćmi, przypominali, apelując o zachowanie ostrożności. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie uciekać.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: No tak, nie ma co uciekać i tak jest szybszy dogoni, więc... Jutro trochę popada, trochę zagrzmi i to właściwie gdzie nie spojrzeć, ale też w większości regionów po tych atrakcjach pogodowych będzie sporo słońca. Ono się będzie pojawiało i to na dłuższe chwile i nawet bardzo skutecznie, bo na termometrach w Katowicach plus 26.
2: Nie podpieraj ściany! Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.
3: Dobry wieczór, 22.04. Party Zetka trwa. Hubert Racikowski z wami. No i jeszcze Alex Warren, Fever Dream.

0: Ależ to jest magia w tej piosence. Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane, Survive w Radiu Z. To jest Party Z-ka. Mniej magii było na torze w Manchesterze, gdzie Bartek Zmarzlik walczył o wygraną w Grand Prix, ale zakończyło się na miejscu trzecim. Na drugim był Michael Jensen, Duńczyk. No i na pierwszym Brady Kurtz, który od ubiegłego sezonu stara się zdetronizować naszego mistrza. No i żeby mu nie wyszło. Tego mu życzymy. Obejmuje noce za chwilę. Jonathan Lifka i PZ, będzie też Mojo, będzie Ale Farben z René Miller. No i będziecie wy. To najważniejsze. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Z-ka.

0: 23 w Party Z w Radiu Z zamykamy Eben Hollow za minutę, no i troszeczkę wiadomości. Koniecznie, bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Po reklamie.
0: Cały czas jest sobota, 6 czerwca, z nami cały czas Marcin Grzebielucha. No i wiadomości.
6: Maja Chwalińska przegrała finał French Open, ale ma na koncie potężny zawodowy sukces. Wypadek szybowca w Krośnie, pilotowi nic się nie stało. Nad wodą chwila nieuwagi może skończyć się tragedią, jest ważny apel. Nie udało się wygrać finał, ale z Paryża i tak wraca z największym sukcesem w karierze. Maja Chwalińska bój o wielkoszlemowy tytuł Rolanda Garrosa niestety przegrała. Górą w dwóch setach była dziś Rosjanka Mira Andrijewa. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. O jakiej skali sukcesu naszej tenisistki mówimy?
7: Ogromnej. Jeszcze 3 tygodnie temu Maja była tenisistką z drugiej setki światowego rankingu. Teraz zajmuje miejsce w trzeciej dziesiątce zestawienia WTA. Zalicza spektakularny awans, bo aż o 93 miejsca. To kompletnie zmienia jej tenisowe życie. Teraz nie musi przejmować się kwalifikacjami. Miejsce w najlepszych turniejach świata ma zapewnione. Co więcej, będzie w nich rozstawiona, nie licząc Wimbledonu. Cały czas czekamy na informacje w sprawie przyznania Maji dzikiej karty. Jej kariera zmienia się też od strony finansowej. W Paryżu zarobiła ponad 3 miliony złotych, to daje jej spokój na najbliższy czas. Do tego jest też łakomym kąskiem dla sponsorów, których do tej pory brakowało. Maja nie miała m.in. sponsora technicznego, który zapewniałby jej odzież sportową. Teraz pewnie się to zmieni.
6: Do kolejnej wielkoszlemowej imprezy nie zostało dużo czasu. Wimbledon ruszy już 29 czerwca. Wypadek szybowca w Krośnie w województwie podkarpackim. Maszyna rozbiła się na ogrodzeniu lotniska i została poważnie uszkodzona. Na pokładzie był tylko pilot. Na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Sprawą zajęła się już Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. Służby ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
8: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
6: Śledczy zlecili też przeprowadzenie badań psychiatrycznych mężczyzny. Na starcie sezonu na Mazowszu rusza letnia akcja dotycząca bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy przypominają, że chwila nieuwagi, brawura albo kąpiel w niestrzeżonym miejscu mogą skończyć się tragedią. Szczególnie niebezpieczne są rzeki, gdzie nurt, głębokość i zmienne warunki mogą zaskoczyć nawet osoby dobrze pływające. Strzeżone kąpielisko daje poczucie bezpieczeństwa, podkreśla w rozmowie z Krzysztofem Grządzielskim ratownik WOPR Robert Rodziewicz.
9: Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś ulegnie wypadkowi na kąpielisku. 99% się odbywa poza kąpieliskiem, chyba że na kąpielisku, ale po godzinach pracy ratowników.
10: Czujne oko ratownika to jest najcenniejsza rzecz na kąpielisku?
9: Myślę, że tak. Fizyczność ratownika jest istotna, ale obserwacja wyznaczonego akwenu jest kluczową, bo ratownik może doprowadzić do tego, że jego interwencji nie będzie w ogóle na kąpielisku, bo sztuką dobrego ratownika jest wyszukać osobę w tłumie, która za minutę będzie potrzebowała pomocy.
6: W ubiegłym roku tylko na Mazowszu utonęło 30 osób, od stycznia już 6. Tylko 3 tygodnie do wakacji. Dla tych, którzy zamierzają wybrać się na odpoczynek samolotem, to ostatni moment na kupowanie tanich biletów na lato. Eksperci twierdzą, że wkrótce ma być bowiem już tylko gorzej. Skąd takie przewidywania sprawdził Tomasz Kubat?
11: W Europie tylko nieliczne linie ograniczyły swoją siatkę połączeń, a konkurencja jest nadal tak mocna, że bilety mimo wielkiego skoku cen paliwa lotniczego nie zdrożały, choć były takie próby.
12: Widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych.
11: Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free i wieszczy, co się jego zdaniem stanie w najbliższych dniach i tygodniach.
12: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
11: Inaczej zapowiadany kryzys w sektorze lotniczym stanie się faktem.
6: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń w Europie. Paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć, choć trwający kryzys w Zatoce Perskiej wywindował ceny na poziomy niewidziane od lat. I na koniec jeszcze raz sport, bo Bartosz Marzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze w 4. rundzie Mistrzostw Świata. Tym samym Polak nie jest już liderem klasyfikacji generalnej. Wygrał Australijczyk Brady Kertz i teraz to on jest na czele. Kolejny turniej Grand Prix za 2 tygodnie we Wrocławiu. A kolejne wiadomości Radia Z dokładnie o północy. Przywita się z Wami Darek Klimczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No dobrze, to my teraz o pogodzie. Nie będzie źle. Co prawda trochę deszczu się pojawi, ale ten jest potrzebny, bo inaczej wszyscy zajmujący się trawniczkami musieliby podlewać ręcznie, a tak niebo to za nas załatwi. Jeszcze będzie trochę burz, ale i dużo słońca. No i najcieplej na Śląsku. 26 stopni.
1: Party Zetka w Radio Z. Ale

Party Z w Radiu Z. Soboty to nam jeszcze została godzina. Niecała, ale jest się z czego cieszyć. Hubert Radzikowski, Party Z w Radiu Z. Andy Dusty i Karis dołączają. Zokaria. To do tańca.

0: Talk to you to another i 54 Ultra w Radiu Z. 21 minut po 23, to jest Party Zetka. A za chwilę będzie piosenka, która dzisiaj, to wszyscy my jesteśmy mądrzy, wiemy, że jest wielkim przebojem i świetnie się przy niej tańczy, ale kiedy powstała, wcale nie było gwarancji na to, że to będzie jakiś wielki hit. Wręcz przeciwnie, no. W Europie raczej stacje radiowe podeszły do niej dość mocno obojętnie. Dopiero kiedy to, słysząc w Grecji na wakacjach, turyści z całej Europy posłuchali wnikliwiej Marii Magdaleny, Sandry, no to się zaczęło. Wrócili do swoich krajów i dzwonili do w radio rozgłośni. Państwo, szanowni, tu grajcie mi Sandrę, bo to fajne. No i ta prośba nie czeka od tylu lat u nas. My ją gramy naprawdę od wielu lat i znowu zagramy. Sandra w Radiu Z już za moment. Podobnie jak Szaus, jak Morandi. Wszystko będzie, no.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
1: Po reklamie.
4: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór.

0: noc. I zaczynamy nową rzeczywistość, niedzielną, 7 czerwca. Z nami Darek Klimczak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czas na pierwsze dziś wiadomości Radia Z.
1: Skoro mamy 7 dzień czerwca, to w 1982 roku, a więc 44 lata temu, otwarto Muzeum Elvisa Presleya w jego posiadłości Graceland w Memphis w USA. Przez całą noc będę wam przynosić wiadomości Radia Z. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Uważajcie, jeśli jedziecie przez las. W tej chwili mamy w kraju dwa wypadki, w których auta zderzyły się ze zwierzętami. Jeden na drodze krajowej numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą w Cierpiszewie, drugi na Mazowszu na drodze numer 62 między Płockiem a Wyszehradem w miejscowości Cieple. Kierowcom nic się w tych wypadkach nie stało, ale auta są zniszczone, poobijane. W obu tych wypadkach samochody wpadły na łosie. Utrudnienia także na ulicach Wrocławia związane są z odbywającym się tam nocnym półmaratonem. Wystartował o 22, ale ponieważ na starcie zapisała się rekordowa liczba ponad 26 tysięcy osób, to zapewne jeszcze trochę potrwa. Trasa biegu prowadzi ze stadionu Tarczyński Arena Wrocław przez centrum miasta ulicami Kazimierza Wielkiego, Plac Grunwaldzki, Sienkiewicza, Legnicką z powrotem na stadion. To teraz o nowej akcji polskiej policji. Jej hasłem jest Zwolnij niebezpieczny punkt. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
2: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Spoty kampanii będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach, stacjach paliw, ale też na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja potrwa do końca września. Tragiczne statystyki utonięć. Od początku roku do końca maja w Polsce utonęło 65 osób. Do dramatów dochodzi najczęściej pod wpływem brawury i po spożyciu alkoholu. Dlatego na starcie sezonu kąpielowego na Mazowszu rusza akcja dotycząca bezpieczeństwa nad wodą. Wspólnie prowadzą ją samorząd, WOPR i policja. Szczególnie niebezpieczne są rzeki, gdzie warunki mogą zaskoczyć najbardziej doświadczonych. Warto wybierać strzeżone kąpieliska, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
4: Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś ulegnie wypadkowi na kąpielisku. 99% się odbywa poza kąpieliskiem, chyba że na kąpielisku, ale po godzinach pracy ratowników.
5: Czujne oko ratownika to jest najcenniejsza rzecz na kąpielisku?
4: Myślę, że tak. Fizyczność ratownika jest istotna, ale obserwacja wyznaczonego akwenu jest kluczową, bo ratownik może doprowadzić do tego, że jego interwencji nie będzie w ogóle na kąpielisku. Bo sztuką dobrego ratownika jest wyszukać osobę w tłumie, która za minutę będzie potrzebowała pomocy.
1: W ubiegłym roku tylko na Mazowszu utonęło 30 osób, od stycznia już 6. Lekarze z Wrocławia cały czas badają 24-letnią Klaudię przewiezioną z Chin. Jak wiecie z Radia Z, w środę została z Pekinu do Wrocławia przetransportowana rządowym samolotem, bo w Chinach zachorowała i ma szereg powikłań. W jakim jest stanie? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: 24-latka jest w stanie poważnym, ale stabilnym, nadal na intensywnej terapii. Medycy nie chcą na razie się wypowiadać, bo cały czas prowadzą badania. Szczegółów też nie chce przekazywać rodzina, dopóki nie będzie wyników tych badań, mówi mi Jan Kutny, rzecznik szpitala.
7: Prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna.
6: A to może jeszcze potrwać wiele dni. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: 24-latka wróciła do Polski dzięki transportowi medycznemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Przedsiębiorcy już piąty miesiąc korzystają z krajowego systemu e-faktur i nadal nie wszystko działa jak należy. Problemy mają właściciele firm oraz doradcy podatkowi. Co im sprawia największe kłopoty? Pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Gdy faktur jest dużo, a firma przyjmuje ich sporo, robi się straszny bałagan, bo wielu kontrahentów wystawia je bez dokładnego opisywania. Skarży się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
9: I przez ten chaos zamiast automatyzacji to mamy pracę po godzinach, sprawdzenie tych samych dokumentów, podwójne sprawdzenie, czy na pewno wszystko jest, to jest dość irytujące.
8: Ministerstwo Finansów próbuje uspokajać i wyjaśniać. Z czasem wszystko się dotrze, nawet drobne firmy nauczą się wystawiać faktury we właściwy sposób i dokładnie je opisywać. Resort nie planuje wprowadzenia ostrzejszych wymagań i liczniejszych obowiązkowych pól do wypełnienia.
1: Za skutki błędów przy wystawianiu faktur w KSeF nie będzie kar, ale tylko do końca tego roku. Rządowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi Pałacu Prezydenckiego. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało szczegóły kolejnej wersji ustawy. Pierwszą zawetował Karol Nawrocki. Według niego dawała ona urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Nowy projekt odpowiada na te zarzuty, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: To, co jest ważne, w tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treści nie znika z internetu. Treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
1: Projekt zakłada blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, przemocy albo dziecięcej pornografii. We Włoszech otwarto wczoraj Muzeum Igora Mitoraja w miejscowości Pietra Santa koło Luki. Polski rzeźbiarz mieszkał i pracował ponad 40 lat. Muzeum znajduje się w wyremontowanej dawnej hali targowej. Można w nim zobaczyć prawie 70 prac artysty. Impreza na inaugurację miała trwać kilka godzin. Znając włoskie zwyczaje, pewnie się jeszcze nie skończyła. W Australii rekin zaatakował kolejną kąpiącą się osobę. Działo się to na plaży w Albany w zachodniej części kraju. 4,5-metrowy żarłacz biały, zwany także żarłaczem ludojadem, zaatakował 25-latka, który polował w wodzie z kuszą. Mimo pomocy lekarzy nie udało się go uratować. To już trzecia śmiertelna ofiara rekina u wybrzeży Australii w ciągu ostatnich 3 tygodni. I jeszcze sport na koniec, choć to taka około sportowa raczej informacja. Coraz większe są problemy irańskich piłkarzy, którzy za nieco ponad tydzień rozpoczną w USA Mistrzostwa Świata. Okazuje się, że mają zgodę na pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych jedynie w dni meczu. Oznacza to, że mogą wjechać do USA rano i muszą wyjechać, jak tylko mecz się skończy. Z tego powodu drużyna Iranu przeniosła swoją bazę ze Stanów do Meksyku. Iran gra w USA wszystkie swoje mecze fazy grupowej. Jak piszą agencje, to pierwszy w historii mundialu przypadek, że kraj, który organizuje mistrzostwa, będzie gościć na swojej ziemi reprezentację państwa, z którą prowadzi wojnę. Dodam tylko, że pierwszy mecz Iranu ma na mundialu 16 czerwca z Nową Zelandią w Kalifornii.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
7: Pierwsza. W Radiu Z Wiadomości, ja się nazywam Darek Klimczak, zapraszam. Na początek Kraków i 15 smoków, które w tym roku przepłynęły po Wiśle. Po raz 25 odbyła się wielka parada smoków. Smoki przepłynęły między mostem Dębnickim a Salwatorem. Podziwiało je kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy osób. Nie tylko zresztą smoki, ale także widowisko całe, jakie przygotowano. Była to historia smoczej pary, której skradziono jajo. Śpiewali m.in. Agnieszka Kuki i Jacek Wójcicki. Tańczyli tancerze baletu Krakowia Dansa i opery krakowskiej. Były drony, lasery. W sumie wielka zabawa. 80 młodych nurogęsi przeszło w tym roku bezpiecznie przez 8 pasów ruchliwej Wisłostrady w Warszawie. Co roku wiosną nurogęsi pokonują trasę z Łazienek Królewskich nad Wisłę. Co roku pomagają im w tym ochotnicy oraz pracownicy Zarządu Zieleni, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miasta Warszawy.
8: Cieszy nas również, że udało nam się uratować osieroconych nurogęsiątek. Łącznie odbyło się niemal 190 spacerów. Uczestniczyło w nich w sumie 31 wolontariuszy.
7: Kolejny start akcji pomocy nurogęsiom za rok w kwietniu. Krajowe truskawki coraz tańsze i jest ich coraz więcej. Właśnie zaczął się prawdziwy wysyp. Średnia cena to 13-14 zł za kilogram. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu ceny spadną poniżej 10 zł. Jeden z warszawskich bazarów odwiedził reporter Radia Z Michał Dzieliński.
9: Pani mi powie, co ma w sobie takiego dobrego truskawka? Słodziutka, milutka, smaczniutka.
10: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Czerwona z zielonym, bardzo smaczna.
9: Rozmarzyłem się.
10: Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
7: Najpopularniejsze odmiany truskawek to rumba, dukat i polka. Zamek w Olsztynie, na którym swego czasu urzędował sam Mikołaj Kopernik, zamyka się na 3 lata. Powodem jest największy od dekad remont, na który znalazło się 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks. Prace remontowe zaczną się pod koniec roku. Jak po nich zmieni się zamek Kapituły Warmińskiej? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Mikołaj Kopernik był administratorem zamku przez 5 lat. Remont obiektu potrwa nieco krócej, ale będzie to istny przewrót kopernikański. W planach jest generalny remont dziedzińca, odnowienie elewacji i murów obronnych, prace na dachach, posadzkach i schodach. W ramach projektu w zamku powstaną nowe wystawy i przestrzenie edukacyjne, a także kopernikowski ogród pomiędzy murami. Do tego dojdzie zamkowa biblioteka i miejsce do konserwacji zgromadzonych zabytków.
7: Ważna wiadomość dla zwiedzających. Remont zacznie się jesienią, co oznacza, że w te wakacje olsztyński zamek będzie można jeszcze zwiedzać dzisiaj od 10:00. Odnawialne źródła energii wypierają węgiel. Z najnowszego raportu Forum Energii wynika, że w ubiegłym roku spadł udział tego surowca w produkcji energii w naszym kraju. Aktualnie stanowi połowę. Reszta to odnawialne źródła oraz gaz. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: W zeszłym roku produkcja z odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego była rekordowa. Produkcja z OZE to już ponad 30%. Wykorzystanie w tym procesie węgla wydobywanego w Polsce staje się mało ekonomiczne, mówi wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski.
13: Wydobywamy coraz mniej
3: węgla energetycznego. W ciągu ostatniej dekady spadek jest około 50%. Wykorzystujemy też coraz mniej węgla energetycznego.
12: Najwięcej energii z OZE pochodzi z elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki.
7: Polska sprowadza też coraz mniej węgla, wzrósł za to import ropy oraz gazu. Błyskawiczna deportacja za wyłowienie suma z jeziorka w Warszawie. 57-letni Ukrainiec kilka dni temu został zatrzymany za kłusownictwo. Na filmach w sieci widać, jak pakuje wielką rybę do bagażnika samochodu. Według świadków ryba miała ponad 170 cm długości, ważyła około 40 kg. Sprawie nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Mężczyzna trafił w ręce pograniczników, a oni doprowadzili go do przejścia granicznego w Dorohusku. Ukrainiec dostał też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Tragiczny pożar pod Koninem w Wielkopolsce. Żyje 17-latka, druga osoba trafiła do szpitala. Ogień objął dwa domki letniskowe w miejscowości Grabce w gminie Kleczew. Informacje w tej sprawie zbierał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
13: Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 5:00. Płonęły w całości dwa drewniane domki letniskowe w rejonie jeziora Budzisławskiego. Przed jednym z nich znajdował się poparzony młody mężczyzna, którego zabrano do szpitala po udzieleniu pierwszej pomocy, przekazał mi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
14: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
13: Przyczyna pożaru nie jest znana. Teren zdarzenia został zabezpieczony do pracy policji i prokuratora, którzy będą teraz wyjaśniać okoliczności tragedii. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Śledczy będą ustalać m.in., gdzie pojawił się ogień i co doprowadziło do jego tak szybkiego rozprzestrzenienia. Po latach opóźnień budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma w końcu przyspieszyć. Pomóc ma w tym porozumienie między Centralnym Portem Komunikacyjnym a kolejami właśnie. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, w Łodzi powstają dwa tunele. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, drugi to tak zwany tunel średnicowy. Jego drążenie stanęło w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, a kolej zerwała umowę z jego wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część pracy, mówi Radio Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
15: CPK przejmie komorę przy stacji Łódź Fabryczna, gdzie kończą się dwa powstające tunele. Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych. PLK natomiast sfinansują pracę, przekażą dokumentację i po zakończeniu przejmą gotowy obiekt.
7: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Tunel średnicowy ma być gotowy w 2031 roku, dekadę później niż zakładały pierwotne plany. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Ptaki te wyjadają ryby z jezior i mórz, a ich toksyczne odchody niszczą drzewa. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym także Polska. Przeciwni są ornitolodzy, jak tłumaczy reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Marcin Polak, ornitolog z UMCS-u w Lublinie. Kormoran jest drapieżnikiem, ale dzięki niemu ryby są zdrowsze.
16: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu, bo po prostu przylecą zaraz następnie.
17: Czyli nie odstrzał, a nawet nie odstrzał kontrolowany, ale pomoc państwa, pomoc Unii Europejskiej rolnikowi.
16: Wspieranie też na przykład właścicieli stawów w różnych metodach ochrony tych ryb poprzez właśnie tworzenie siatek.
7: W Polsce żyje prawie 30 tysięcy kormoranów. Ten czarny jest chroniony w całej Europie. Zostajemy przy przyrodzie. W Albanii cały czas trwają protesty przeciwko planom budowy przez osoby powiązane z rodziną Donalda Trumpa. Luksusowych kurortów. Tysiące osób protestowało wczoraj znowu w Tiranie. Kilkaset przyjechało na teren rezerwatu natury, gdzie córka Trumpa, Iwanka, wraz z mężem, Jaredem Kushnerem, chcą stawiać hotele. Iwanka wraca jej do siebie i Albania nie jest na sprzedaż. Między innymi takie hasła nieśli demonstranci.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Druga. W Radiu Z Wiadomości, Darek Klimczak, zapraszam. Tego lata Polska Kolej uruchomi rekordową liczbę połączeń. Każdego dnia na tory wyjedzie ponad 500 pociągów. Mimo to, jak ostrzega PKP Intercity, o bilety na najbardziej popularne trasy, zwłaszcza w weekendy, może być trudno. Przewoźnik wzmacnia składy, część pociągów będzie kursować w podwójnych zestawieniach, ale jak przekazał prezes spółki Janusz Malinowski w rozmowie z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, nie rozwiąże to całkowicie problemu dużego wakacyjnego popytu.
4: My monitorujemy frekwencje na najbardziej obłożonych kierunkach. Oczywiście w godzinach szczytowych, w piątki, w niedzielę mogą być godziny, gdzie rzeczywiście jest problem. No tylko oferta czy do Trójmiasta, czy do Krakowa, czy do Poznania jest po prostu ogromna. Nigdy taka nie, tak duża nie była.
5: A i tak jest za mało, jest niewystarczająco.
4: Bardzo się cieszymy, że ludzie chcą podróżować koleją. Poprawiły się czasy przejazdu.
3: Z Bielska-Białej do Ustki Pendolino dotrze w te wakacje w 8,5 godziny, a z Warszawy do Świnoujścia w 5,5. Na grillu wciąż rządzi kiełbasa, ale do kubka coraz częściej trafia woda albo piwo bez procentów. Najnowsze dane GUS-u pokazują, że Polacy nie rezygnują z grillowych klasyków, ale widać, że coraz chętniej wybierają zdrowsze napoje. W ubiegłym roku wyprodukowano o ponad 30% więcej piwa bezalkoholowego niż 5 lat wcześniej. Zdaniem GUS-u to sygnał, że grillowy koszyk Polaków powoli, ale jednak się zmienia. Nad Jeziorem Lednickim w Wielkopolsce zakończyło się jubileuszowe 30. spotkanie młodych. Do symbolicznego miejsca chrztu Polski z całego kraju przyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób. Tegoroczna edycja pod hasłem Genesis zaprasza do powrotu do początku historii inicjatywy ojca Jana Góry, mówi biskup Grzegorz Suchodolski.
6: Tak naprawdę głównym takim motorem organizacyjnym tych pierwszych spotkań to były duszpasterstwa akademickie w naszym kraju. Wtedy dopiero uczyliśmy się też pierwszych Światowych Dni Młodzieży na skalę masową. Naprawdę to było duże wydarzenie. 20 tysięcy w roku 97 młodych zgromadzonych w jednym miejscu. To nie było coś takiego powszedniego wtedy.
3: Spotkania na Polach Lednickich zapoczątkował dominikanin, ojciec Jan Góra, który zmarł w 2015 roku. Bruksela naciska na Berlin, aby Niemcy znieśli wreszcie kontrolę na swoich granicach. Także Polska nie widzi już potrzeby dodatkowych utrudnień na przejściach. Sąsiedzi wprowadzili je 2 lata temu. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk na spotkaniu w Luksemburgu przekonywał, że powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna migracja ze wschodu, został już przez polski rząd niemal zlikwidowany.
7: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
3: Sąsiedzi Niemiec przekonują, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych, a dobrze funkcjonująca strefa Schengen to jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej. Ratownicy na Bałtyku szykują się na nowe wyzwania związane z uruchomieniem farm wiatrowych. Powstaje 8 nowych statków.